uraną energię w kondensatorze zawartym w strukturze znacznika. Najczęściej wykorzystywana jest częstotliwość 125 kHz, pozwalająca na odczyt z odległości nie większej niż pół metra. Bardziej skomplikowane systemy, umożliwiające na przykład zapis i odczyt informacji, pracują przy częstotliwości 13,56 MHz i zapewniają zasięg od metra do kilku metrów. Inne stosowane częstotliwości pracy to 868, 956 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz. One zapewniają zasięg od 3 do nawet 6 metrów. Technologia RFID jest stosowana w oznaczaniu transportowanych ładunków, bagażu lotniczego i produktów w sklepach. Wykorzystuje się ją do mikrochipowania zwierząt domowych. Wielu z nas nosi ją przy sobie. Tak, moi drodzy, nosimy ją cały czas przy sobie, przez cały dzień w portfelu, w kartach płatniczych i dostępowych. Większość nowoczesnych telefonów komórkowych jest wyposażona w RFID, podobnie jak wszelkiego rodzaju karty zbliżeniowe, bilety okresowe w transporcie publicznym, jak i paszporty elektroniczne. Ta technologia zatem jest znana i jest używana przez nas non-stop. Z kolei komunikacja bliskiego zasięgu, czyli NFC, od angielskiego Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu, to radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm. Technologia ta jest takim prostym rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych. Urządzenie NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami typu karty i czytniki, jak również z innymi urządzeniami NFC. NFC jest przede wszystkim nakierowane na wykorzystanie w telefonach komórkowych. Częstotliwości NFC to 13,56 MHz, a przepustowość jest niewielka, bo 106, 212, 424 lub 848 kilobitów na sekundę. NFC działa przy niższych prędkościach niż Bluetooth i ma znacznie krótszy zasięg, ale zużywa mniej energii, nie wymaga parowania. Bo wiadomo, urządzenia Bluetooth muszą być ze sobą sparowane. Dzięki NFC zamiast wykorzystywania ręcznych konfiguracji w celu identyfikacji urządzeń, połączenie między dwoma urządzeniami jest ustanawiane automatycznie w czasie krótszym niż sekunda. W trybie pasywnym NFC inicjujące urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne, a docelowe urządzenie odpowiada, modulując to pole. W trybie tym urządzenie docelowe jest zasilane mocą pola elektromagnetycznego urządzenia inicjującego, dzięki czemu urządzenie docelowe działa jako transponder. W trybie aktywnym oba urządzenia inicjujące i docelowe komunikują się przez naprzemienne generowanie swojego sygnału. Urządzenie wyłącza swoje pole elektromagnetyczne, gdy czeka na dane. W tym trybie oba urządzenia zwykle potrzebują zasilania. NFC jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą pasywnego RFID. Także mamy tutaj dwa standardy. RFID, jak też oczywiście NFC, jak każda technika oparta na przesyle i zapisie danych, mogą być, rzecz jasna, zhakowane. Co to jest hakowanie, to na pewno wiemy. No po prostu informatycy dostają się do oprogramowania tych urządzeń i zmieniając kody mogą robić z nimi co zechcą. Mark Gasson, jeden z badaczy ze Szkoły Inżynierii Systemów Uniwersytetu w Reading, wykazał, że układy takie nie są odporne na złośliwe oprogramowanie. W 2009 roku Gasson wszczepił sobie w lewą rękę znacznik RFID, a rok później zmodyfikował go tak, aby przenosił wirusa komputerowego. Eksperyment polegał na przesłaniu do komputera podłączonego do czytnika adresu internetowego, który spowodowałby pobranie złośliwego oprogramowania. Zatem znacznik RFID może być użyty jako narzędzie ataku.
Jednak takim narzędziem w ręku hakerów może stać się każde urządzenie, w tym, o czym dobrze wiemy. Psychologiczna różnica w przypadku chipa wszczepionego polega na tym, że trudniej jest się go pozbyć, gdy znalazł się już pod skórą. Pozostaje jednak pytanie celu takiego hakowania. O ile można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład chciałby przez włamanie się chipa uzyskać nielegalną kopię znacznika dostępowego do jakiejś firmy, a dzięki temu dostępu do pomieszczeń i maszyn w firmie, o tyle trudno wychwycić różnicę na gorsze, jeśli ów chip miałby być wszczepiony. Powiedzmy sobie jednak szczerze, napastnik może zrobić dokładnie to samo z kartą dostępową, hasłami lub innymi formacjami identyfikacji, więc wszczepiony chip nie robi tu różnicy. Można nawet powiedzieć, że jest to stopień wyżej pod względem bezpieczeństwa, bo nie można go zgubić, a raczej też i ukraść. Czy zatem możliwe jest na przykład czytanie w naszych myślach? O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki. Tak, i przejdźmy do kolejnej sfery mitologii związanej z mózgiem i implantami opartymi na interfejsach BCI. Cóż to tak zwane są za interfejsy? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Warto przypomnieć to, że żadne znane nam dziś chipy mózgowe, na przykład elektrody umieszczane na korze ruchowej w celu aktywacji ruchów protez kończyn, nie są w stanie odczytać ani treści myśli, ani nie mają dostępu do emocji. Co więcej, wbrew temu, co można przeczytać w sensacyjnych artykułach, neurolodzy nie rozumieją jeszcze, w jaki sposób myśli, emocje i intencje są kodowane we wzorze impulsów nerwowych przepływających przez obwody neuronowe. Dzisiejsze urządzenia BCI, czyli implanty, tak można to w skrócie powiedzieć, działające na zasadzie analizy danych, podobnej na przykład do algorytmu przewidującego w sklepie Amazon, jaką płytę czy książkę chcielibyśmy nabyć w następnej kolejności. Komputery monitorujące strumienie aktywności elektrycznej, odbierane przez implant mózgowy lub zdejmowaną nakładkę z elektrodami, uczą się rozpoznawać, jak zmienia się schemat tej aktywności, gdy dana osoba wykonuje zamierzony ruch kończynami. Ale nawet jeśli możliwe jest podłączenie się do pojedynczego neuronu za pomocą mikroelektrod, neurolodzy nie mogą zdekodować jego aktywności tak, jakby to był kod komputerowy. Muszą użyć uczenia maszynowego, aby rozpoznać wzorce w aktywności elektrycznej neuronu, które korelują z reakcją behawioralną, czyli taką zachowawczą. Tego rodzaju urządzenia BCI działają na zasadzie korelacji, czyli na zasadzie, którą można porównać do wciskania sprzęgła w samochodzie na podstawie słyszanego odgłosu silnika. I tak jak u kierowców samochodów wyścigowych, zmiana biegów może być mistrzowsko precyzyjna, korelacyjne podejście do łączenia człowieka i maszyny może być bardzo skuteczne. Jednak nie działa to z pewnością na zasadzie czytania treści myśli. W urządzeniach BCI nie chodzi tutaj tylko o wymyślną technologię. Ogromną rolę odgrywa sam mózg. Poprzez długotrwały proces prób i błędów mózg jest w pewien sposób nagradzany, widząc zamierzoną reakcję, a z czasem uczy się generować sygnał elektryczny, który komputer rozpozna. Wszystko to odbywa się poniżej poziomu świadomości, a naukowcy tak nie wiedzą do końca, jak mózg to osiąga. Jest to dość dalekie od sensacyjnych obaw, które towarzyszą widmu kontroli umysłu. Wyobraźmy sobie jednak, że dowiemy się, w jaki sposób informacja jest kodowana we wzorcach aktywacji neuronów. Następnie załóżmy, że chcemy, niczym w serialu Black Mirror, Czarne Lustro, prowadzić obcą myśl za pomocą implantu mózgowego. Nadal musimy
pokonać wiele przeszkód i to biologia, a nie technologia, jest prawdziwym wąskim gardłem. Nawet jeśli uprościmy kodowanie neuronowe, przypisując neuronom bycie włączonym lub wyłączonym w sieci składającej się tylko z 300 neuronów, no to nadal mamy 2300 możliwych stanów, więcej niż wszystkich atomów w znanym wszechświecie. A ludzki mózg ma około 85 miliardów neuronów, a tutaj wspomniałem o 300. Krótko mówiąc, powiedzieć, że jesteśmy bardzo daleko od czytania w myślach, to wyrazić się bardzo delikatnie. Jesteśmy zdecydowanie bliżej braku zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w ogromnym i niesamowicie skomplikowanym mózgu. Zatem skoro wyjaśniliśmy sobie, że mikrochipy, choć wiążą się z nimi pewne problemy, mają dość ograniczone możliwości, a implanty mózgowe nie mają szansy, by wczytać się w nasze myśli, zapytajmy, dlaczego? Dlaczego, moi drodzy, emocji takich nie budzi urządzenie, które wysyła znacznie więcej informacji o naszych ruchach i codziennych zachowaniach do Google, Apple i Facebooka oraz wielu innych firm i podmiotów mniej znanych, niż kiedykolwiek mogłoby to zrobić. Mógłby to zrobić skromny implant RFID. A o czym mowa? Mowa o naszym ulubionym smartfonie, który nie tylko inwigiluje, ale w dużym stopniu nas niestety kontroluje. Nie potrzeba spisku demograficznego Billa Gatesa ani umieszczania czegokolwiek pod skórą, abyśmy chodzili z tym chipem, w cudzysłowie, zawsze przy sobie. Za tydzień, moi drodzy, o implantach wszczepionych pod skórę. To na dzisiaj wszystko. Ja kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i nie zajmowania się chipami, których nie ma, bo i tak leży koło mnie urządzenie, które może zrobić wszystko, co chce. Zatem do usłyszenia jutro o 7 rano na porannym programie. Ja Państwu jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem o wszczepialnych mikrochipach. Za tydzień o implantach wszczepianych pod skórę. To będzie może bardziej naukowa informacja, ale także bardzo ciekawa. Dobranoc Państwu.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: I skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do
0: właśnie,
2: Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: Ta cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, jak kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja, nam ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, w kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenie są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni tu prowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się wiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem przez święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, tak, takich tradycji około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, mhm. co może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, mhm. Liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w kościele w Europie, a mianowicie w tanie. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, mhm. bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, mhm. to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Co się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Ale
0: sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno,
2: bo
0: byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Tak, ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... Zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: Te kolor.
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubierasz się do kościoła, żeby się pokazać. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje nas radości. Ja uważam, bardzo. Możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat,
1: zwyczaje.
0: Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak,
1: a z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców.

0: która żyje w trudnych warunkach i która, która nie ma tej możliwości korzystania z tych, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
1: dóbr, środków, tych dóbr.
0: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
1: To też jest droższe.
0: Ciężko jest tam pracą. Dużo droższe, dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 90%...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: No 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
1: drewno sprzedawane.
0: I to wszystko jest eksploatowane potem do Europy albo do
3: Czyli
0: Ameryki.
3: My mamy
1: drewno z Gabonu. Też.
0: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
1: przetworzyć.
0: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego. Dlatego, że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce i sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak, tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tutaj wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę
1: nie ma problemów.
0: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
1: O, to niewiele.
0: W Gabonie. Tak, dlatego, że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest te koszty tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
3: Chyba tutaj już wyczerpująco.
1: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał,
0: można powiedzieć,
1: że tak.
0: Takie podstawy, takie produkty. Tak, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
1: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie, bo w ogóle, bo to też...
0: Nie, chleb jest robiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
1: Aha.
0: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie
1: taką papkę jakby?
0: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego pióre ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie pióre ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony,

0: normalnie po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
1: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo, że nasze smaki są, tak, do nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się?
1: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
0: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru. Będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem. To też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie. Zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
0: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze nie jedzenie smakuje. Jest takie mdłe, takie rzeczy niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie,
0: albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to takie są przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
1: gęste coś.
0: Z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
1: Aromat tego.
0: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku, 10 miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzonych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
0: tak, ryby,
2: są.
0: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy na co dzień, to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem, takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
1: dokładają
0: do tych potraw. Tak, dokładają, po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie. I
1: ojciec też i
2: aligatory. Jadł ojciec?
1: No musiał.
0: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
1: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon? Czy co?
0: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Do
1: dziecka. Ja trochę żartuję sobie.
0: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz. Jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem, jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, on mięso alligatora smakuje jak mięso z alligatora.
2: Ale nie, nie
1: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem nie, czy tak, czymś. Nie.
0: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem.
1: Specyficznie.
0: Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
1: zjeść
0: słonia, to słonie zjeść słonia i w ogóle zabić słonia. To jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest to ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
1: niszczyć,
0: atakować ludzi.
1: Atakować nawet,
0: tak. Jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi, i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
1: Że do każdego wystarczy.
0: Tak, każdego wystarczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki, no to jest też taka rzeczywistość, która, to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę, tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
1: Dziczyzna taka.
0: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas...
0: Jedzą na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porkepik. Porkepik to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część z nas kojarzy jeżo z wierzchem.
1: Tak, to kojarzymy.
0: Tak, i tutaj ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierzch do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
1: Nie dziwię się.
0: Nie mogę zapachu jego i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby, jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
1: To znaczy, no w ogóle to nie jest
2: właśnie
1: takie proste, bo jak na przykład...
2: I coś jeszcze.
1: Ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak? I tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować
1: do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak.
0: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdża obcokrajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jak takie święto jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
1: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu, na kościach.
0: Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porkepik, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład po tego zwierza, bo uważam, że jest, to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
1: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
0: Są owady.
1: Też?
0: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer? Zaraz sprawdzę. Bo ja przepraszam, ale zapomniałem po polskiego.
1: Nic nie szkodzi.
2: Poczekamy. Pewnie robak, mrówka.
0: Po prostu to jest, to, nie, nie, to jest taki, o kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale podobne... chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to takie, podobne?
0: To jest podobne do żołnierzy bardziej, tylko to jest krótka taka żołnierza i to, że je, to są takie robaki, takie...
1: takie larwy, coś takiego, nas, tak jakby.
0: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka takie kurniki u nas, to na przykład, to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo, taki, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie, takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam to szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dają jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
1: Ale nie musisz przecież jeść larwy, ale ja powiem, kurczaka. Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
0: Tak, i kupuje. No zje tego. Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest ta blita.
1: No tak, to się nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas rusza w tej butelce. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
1: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity, są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach i to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas jest
1: nie dziwię
2: jeszcze.
1: Się. Nie dziwię się.
2: Ojcze.
1: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo
1: warzywa, owoce,
0: które są charakterystyczne tutaj dla nich. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo są palma, to jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu. No. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan, o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
1: rośnie i tam już...
0: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie jakie jest to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzałe na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I to... rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku no to można dobrze mają, zrobić? Bo... Ojcze, ile razy do
1: pewnie
2: roku
1: dwa,
2: można?
1: Co, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to zrobić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
1: To duże, to naprawdę
0: jak jest
1: duże.
0: Jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree, tutaj też problem, że chipsy z bananów się robi, jak u nas się robicie przez ziemniaków, to się robicie przez bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
1: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Takie na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa chyba, timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest
0: ale
2: za
0: są bardzo drogie
2: pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
1: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo, taki liście określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze, takie jak wygląda jak pomidor malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w naszych, w Polsce. Ogórki też są dostępne. ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
2: To
0: choć nie słychać. Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jest jednak podzielenie, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na
1: co dzień, to jest inaczej,
0: to widzę,
1: nie?
0: Jak mało umiem gotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
2: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
1: będą. Inne produkty wtedy trzeba, bo... Z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale my, ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
1: A, no tak, bo skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo dużo mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. Uh-huh. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
1: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
1: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
2: A ojciec jest wychowany na wsi, mamy... czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
2: Ojej!
0: To jest jakaś nowa rzeczywistość, to muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się odbierać na nowe, że pan mógł mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
2: Tak. A tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
2: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
2: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet, ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie. 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat, będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
1: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
2: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
1: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę? Będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotność, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
1: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną nawet w tych komarach, że one są one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary cię nie gryzły i jest to możliwe. I ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś, wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy, mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną, mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości czy do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
1: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
1: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
1: Nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze ze szczepionki.
2: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 40 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
2: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
1: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drużuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
1: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją rzadko kiedy pijemy wodę z butelki. My czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
1: No, tak, to
0: wtedy
1: już
0: można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
2: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabiera piwo.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę. Bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
2: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
1: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, to ogarniacie jakiś teren.
2: Tak. No i wtedy też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane. Mhm. A druga poprawna odpowiedź, z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
1: Aha, w ten sposób.
0: Czyli i uwaga, jest taka specyfika, że jest to taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem. I to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj tam są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na 3 miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
1: to bardzo ważne jest.
0: Sobie mogą być po prostu, i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
2: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
1: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, ktoś z dzielnicy, stolicy Melen. I ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe, Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jeszcze nas tak to niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Na wioski, odwiedzam kaplicę, odprawiam tam msze święte, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień, oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z breviarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej, mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu, w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium na przykład, przychodni, tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać, o kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: to jeszcze brakuje.
0: To nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jest, jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest 2 lata, chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
1: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo dalej. Odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, tak, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy i często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
2: to też posługa.
1: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o 5.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30, nie więcej. I kładę się 22:00 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
1: urwanie
0: było
1: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I że wyspać się udało mi wyspać.
1: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy święty było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że...
1: 2000 ojciec mówił, no.
0: Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen, ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
1: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem,
1: i tak
2: jak
1: dalej,
2: to nazwać,
1: tam różni, tak,
2: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy, dużo tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami i tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny, to nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia, to jest religia Bwiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski z światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki.
1: Tak,
0: jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają Iboga. I tą Ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy,
1: przyrodzony.
0: Tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał. Tak.
2: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
1: będzie
0: jest
1: tutaj, na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, takich bardzo, gdzie sami jeszcze będą takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
2: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
1: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
2: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
1: nie
0: do
1: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
2: A ile ojciec czasu tam będzie, w Gabonie?
0: jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
2: Czyli może
0: po 2 latach.
2: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie, nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
1: A, Białej Podlaski.
0: Gdzie
1: Tam, gdzie honorat.
2: Tam, gdzie honorat. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i właśnie to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu. Trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
2: Czyli tej gałęzi turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są te same, bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, no tak, rozwoju kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
1: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
1: Aha, w ten sposób.
2: Zadepczemy.
1: Przed rozdeptaniem.
2: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
1: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
2: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. No to jest tak, to jest takie coś, tutaj się by nie dało uniknąć. Tak.
2: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
1: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i

0: to nas to mniej dotyka na pewno, jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy, tak.
1: Właśnie.
2: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojca...
3: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Jest poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
1: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, tak, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
2: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojciec zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba powiązany wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie popadnie i jest kolorowo. Ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno. I to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne. A teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem. Bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to, jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, po prostu mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakieś różne zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko, to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
1: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
2: I nie wirtualnie. Chyba ostatni raz.
1: Nie, na pewno nie ostatni raz.
2: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę. Też tak myślę.
1: Sporo nas osób.
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
1: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj. Z Gabonu akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili, ale z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A ja jeszcze raz serdecznie dziękuję

0: bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
1: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: Pozdrowić ojca serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Pomachać
1: z małej
2: mu.
1: Miejscowości, Zławieś Mała.
2: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
1: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, u mnie jest obecnie 28, więc także i taka temperatura.
1: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
2: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
1: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
1: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa,
0: tak.
1: Tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli
0: tak.
1: Prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też, jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda, bo tam żyjecie normalnie, jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabończyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: tak, dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś, Tak, coś tam temat burzący nie będę
2: przeszkadzał. Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Okej. Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby miałem okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to po powrocie do Polski pierwsze co czułem to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17 to było już zimno i dla mnie i ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni, że mięśnie przyzwyczaiły się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje i ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje. Ciepło,
1: że jeszcze wygrzeje.
2: Ojcze, misję...
1: Jeszcze wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie, jestem 3 miesiące po tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, 90 kilka procent nawet, to też nie jest to przyjemne, bo po prostu człowiek się poci, wszystko cieknie po nim, ciągle w deszczu, ciągle w błocie, nie jest to jakaś przyjemna rzeczywistość też.
2: Ojcze,
0: no na pewno.
1: To tak. Ma swoje plusy.
2: Ale tak wracając, nie wszyscy słuchacze wiedzą, a my jesteśmy też fanami tego, co ojciec robi, zatem może to takie słowo, może nie fajne, ale tak jest. Wybudowaliście w ostatnim czasie szkołę w Gabonie.
1: Tak. To też jakiś wielki, trochę bym, tak, może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje. A my zbudowaliśmy rzeczywiście duży budynek, bardzo duży budynek tak naprawdę, w rok czasu i że się to udało, to uważam, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa postępowała do przodu i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
2: No tak, a jak wyglądała ta praca? Bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
0: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo tak. W Polsce to tam wiadomo, beton, żel beton.
2: No tak.
0: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda? Ojcze Sebastianie?
1: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się ktoś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
0: z Polski.
1: Sam projekt przyleciał z Polski, dlatego że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
0: Żadnego grzewczego. Izolacji tam takich ten.
1: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew. Dlatego ze względu na temperaturę i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna i te okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje z desek, to są takie deski trochę takie drabinki wstawione po prostu, wmurowane w ściany, po prostu, żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę, w tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecny w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają.
0: Tak.
1: Niż znają, tak. Dlatego, że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza. Nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole. Potrafi się uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
0: W jednym pomieszczeniu.
1: W jednym malutkim pomieszczeniu. Malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny do nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy, to jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne, których jest ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system ten jest, ten system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia, jedna,
2: to
1: ja uważam, że to się nie da.
0: To się nie da, nie.
1: Nie da, nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci nauczyciele nie są opłacani. Oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
0: No tak,
1: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
2: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
1: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. Jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo. Zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby. Rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci. I u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako tako wyglądała. I ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
0: No to jest różnica ogromna. W porównaniu do tego, co tam.
1: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo. Tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy. Czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
1: Nasza szkoła to jest szkoła, to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego, że właściwie mamy 3 poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak jest jeszcze, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
0: Tak, to żłobek chyba.
2: To żłobek.
0: No.
2: Tego u nas trochę...
1: Tak, zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują, tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać do nas swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali.
2: To maluchy.
1: Mamy takich maluszków troszkę. wszystkie dzieciaków. Ja często tam u nich jestem. Są niesamowicie, fajne dzieciaczki, tak, bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci. Mamy trzy grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są trzylatki, czterolatki i pięciolatki. I w tym przedszkolu mamy razem 120 dzieci.
0: To dużo, to naprawdę.
1: Tak, 120 dzieci. I plus do tego mamy szkołę podstawową. I w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas. I to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową. I 4 klasy, dlatego że w 5 klasie zaczęliśmy z 4 klasami i w każdej klasie mamy tam po 30 dzieci mniej więcej. Nie ma jeszcze tego limitu osiągniętego, 40 osób, bo mamy jeszcze trochę miejsc. Ale jest, mamy 4 klasy, dlatego że w 5 klasie jest egzamin i my nie byliśmy w stanie jeszcze. Że to nowa szkoła, mamy nową kadrę pedagogiczną, mamy jakby nowy, jest to dla nas no, taki no, duże wyzwanie ogarnąć to, jaką ilość dzieci, to postanowiliśmy nie otwierać klasy z egzaminem, tylko w następnym roku chcemy otworzyć klasę piątą po to, żeby przygotować dzieci, już nasze dzieci przez 2 lata minimum do tego egzaminu, żeby po prostu mogli zdać ten egzamin dobrze, taki na zakończenie szkoły podstawowej. I ja może tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Mhm. Mamy marzenie.
2: Ale jakie?
1: Mamy marzenie, ponieważ udało nam się tą szkołę wybudować w rok i rzeczywiście widać, że to jest jakieś tam dzieło Boże, ale też i coś pięknego, co się udało i rzeczywiście to działa i przynosi dobre owoce. Mam nadzieję, że będzie przynosić piękne owoce. To naszym marzeniem, następnym marzeniem, oprócz tego, że jest to, żeby tą szkołę wykończyć, bo mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb do wykończenia tej szkoły, bo naruszyła, a w warunkach gabońskich się da ruszyć ze szkołą niewykończoną, to oprócz tego, że chcemy wykończyć tą szkołę, to mamy marzenie, żeby wybudować jeszcze gimnazjum. O. Czyli szkołę taką już dla dzieci starszych, po to, żeby potem te dzieci mogły... Bo czasem mi się wydaje, że właśnie, żeby dać dobrą przyszłość dzieciom, żeby zapewnić im taką możliwość rzeczywiście rozwoju, ale też jakąś takiego dobrego startu, zmiany może mentalności, zdania im czegoś więcej, to nie można się zatrzymać, uważam, na takich 10-12-latkach, tylko trzeba próbować iść dalej. Tak, iść dalej. I dlatego naszym marzeniem następnym jest wybudowanie gimnazjum, szkoły takie już średniej, tak, po to, żeby te dzieci mogły po prostu iść dalej i jakoś mieć troszkę wyższe wykształcenie niż tylko to czytanie, pisanie, czy jakieś podstawy różnego rodzaju przedmiotów, więc żeby to wyszło ponad podstawy. Więc to jest też nasze nowe marzenie, które zdradzam po raz pierwszy.
0: Premiera na antenie Radia Trójmorza.
2: Ojcze, proszę mi powiedzieć, skąd kadrę wzięliście? Czy to są lokalni mieszkańcy, czy tu przyjechali wolontariusze?
1: Akurat w Gabonie jest tak, że żyje jest trochę ludzi wykształconych, też ludzi, którzy skończyli szkoły, tylko jest też ogromne bezrobocie. Ludzie nie mają pracy, nie ma szkół, nie są zaangażowani i my, szczerze przyznam, że nie mieliśmy problemu ze znalezieniem ludzi w miarę wykształconych, czy z naszych misji różnych, z okolic, czy ze stolicy. Więc mamy razem 17 osób, które zatrudniamy w szkole, które u nas pracują. I my również, ja na przykład uczę katechezy w szkole.
2: Właśnie chciałam zapytać, czego ojciec uczy.
0: No to już ojciec
1: ja uczę katechezy i jestem też takim człowiekiem trochę taki, który jest trochę takim...
2: Dyrektorem.
1: Dyrektorem może. Mamy dyrektorkę taką, która jest gabonką, ale ja i mój brat, z którym tutaj mieszkam we dwóch tutaj w Nutum, jesteśmy trochę takimi głowami, że tak powiem, tej szkoły do ogarnięcia wszystkiego i do pilnowania wszystkiego, żeby to działało dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Plus do tego my uczymy katechezy i dlatego, że nie było potrzeby, żebyśmy uczyli innych przedmiotów ze względu na to, że rzeczywiście w parafii naszej, która jest ogromną parafią, w której jest ogrom ludzi, bo naprawdę ogrom ludzi, znalazły się osoby, które są w stanie po prostu robić to jako Gabończycy i my jesteśmy też w stanie dać im pracę. Więc to też jest niesamowite, że oprócz tego, że uczymy te dzieci, to dajemy pracę też również tym ludziom, którzy uczą w tej szkole.
0: No to jest naprawdę, to jest takie dzieło, które no, podnosi ich, prawda? Z tego,
2: Franciszek pomaga.
0: No, Franciszek, to.
1: Ojcze, tak, tak, patrzę na nasze szkoły, święty Franciszek, to nam pomaga i myślę, że nie tylko on, ale jest, jakiś, jest jakieś takie coś, co na pewno, w czym jest na pewno ręka Boża, że to się udało i naprawdę się udało i to się dobrze działa i to też jest niesamowite.
2: Ojcze, a czy mówicie o Polsce niekiedy?
1: Tak, jak najbardziej. Dzieciaki wiedzą, gdzie jest Polska i jest tak, że wiedzą my, że również my jesteśmy z Polski i również nas często o to pytają.
2: I co ich cię interesuje najbardziej? Śnieg? Temperatura, bałwany.
1: Ja bym powiedział, że może to nie zabrzmi pozytywnie, ale niestety tak jest, że często jeżeli oni oglądają jakiś film albo jakąś nawet bajkę, no niestety mają taką wizję też Europy i Polskę jako Europę traktują, że oni myślą, no i to prawda jest, że u nas po prostu że my jesteśmy bogaci i że my mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy oni dostają tej swojej nędzy, tego trudu takiego codziennego, tej walki o taką codzienność, to po prostu no, widzą nasz kraj jako raj, jako ziemią obiecaną i tak patrzą na Polskę, jako coś, co jest
0: rajem.
1: Nie z tego świata nawet.
2: Tak. Nie pomyślałam.
1: Więc naprawdę zawsze, kiedy tylko mówisz o Polsce, to dzieci mają otwarte oczy i ale na pewno znają nas, jeżeli chodzi o to, z czego znają Polaków, to jest tak, że znają Jana Pawła II.
2: Tak?
1: Na to, że Jan Paweł II również odwiedził Gabon. Raz był w Gabonie podczas pielgrzymki do Afryki Centralnej, odwiedził Gabon. Więc znają Jana Pawła II i dzieciaki znają Jana Pawła II i Gabończycy znają Jana Pawła II. Gabończycy znają również świętą Faustynę Kowalską ze względu na to, że ze względu na koronkę do Bożego Miłosierdzia i dzienniczek świętej Faustyny. Więc to są dwóch Polaków, których znają bardzo dobrze. Plus do tego, może to dziwnie zabrzmi, ale również znają często imię i nazwisko naszego prezydenta.
2: Tak? Ojemy.
1: Andrzeja Dudę, dlatego że tutaj jest taka, dla nas może się wydać to dziwne, ale oni tutaj często uczą się w szkole imion prezydentów państw na pamięć.
0: Mm-hmm.
1: Dlaczego? Dlatego, że w Afryce prezydenci zazwyczaj się nie zmieniają często. Mamy tutaj jednak często też takie dyktatury, czy ogólnie prezydent ma największą władzę. Jest tak, że jest tutaj jakby często są rządy prezydenckie. I dla nich prezydent to jest jakaś tam najważniejsza osoba w państwie. I jeżeli uczą się na geografii państw, to często uczą się na geografii państw również z nazwiskami
0: prezydentów.
1: Kto jest prezydentem tego kraju. Tak, prezydentów.
0: Także Bożenka, jak zostaniesz prezydentem, to...
2: To będą wiedzieli, Bożena Wiśniewska, prezydent.
0: Żartuję oczywiście.
2: No, na razie nie myślałam o czymś. No,
0: zawsze
2: taki...
0: możesz występować w przyszłym roku.
2: Będzie ojciec na mnie głosował.
1: Za dwa lata.
2: Ale dobrze. Będzie ojciec na mnie głosował.
1: Myślę, że nie wiem, kto będzie kandydatem.
2: Ale... O, słuszna uwaga.
0: To no właśnie, bo to trzeba dać pod uwagę. Nie tylko ciebie. Bracie Sebastianie, skąd bierzecie fundusze na utrzymanie całej szkoły? Bo to też nie jest takie proste, prawda?
1: Tak. Jeżeli chodzi o samą budowę to jest tak, że prawda jest taka, że oprócz tego, że największą jakby taką zaangażowanie wykazał się nasz sekretariat misyjny w Polsce, który zbierał pieniążki po prostu na budowę tej szkoły, bo to nie były małe pieniądze i w rok się rzeczywiście to udało, bo mieliśmy taką akcję, różnego rodzaju sklepik, akcje, wysyłamy misia do Afryki, sprzedawanie kaw, herbat, różnego rodzaju rzeczy. Przez jakieś tam niedzielę misyjne zbiórki, to sekretariat misyjny w większości pomagał nam w wybudowaniu tej szkoły, plus my jako misjonarze, ja jako misjonarz, my również jakoś tam szukaliśmy jakichś funduszy, czy jakieś wsparcie od ludzi, żeby nam w tym pomogli. Plus ja mogę tak powiedzieć, że jest tak, że w naszej szkole nie wszystkie dzieci, które mamy, nie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej szkoły za darmo. Mhm. Znaczy jest tak, że nasza szkoła my mamy dobry poziom w tej szkole, to jest szkoła, która ma też dobre warunki i my mamy też trochę dzieci,
0: które
1: płacą na tą szkołę, tak, które płacą, nie są duże pieniądze, jakbyśmy to powiedzieli na nasze, to naprawdę nie są duże pieniądze, ale przez to, że mamy, bo to jest tam 100, około 170 zł, ale na jakby dzięki temu, że mamy część dzieci, które, bo część ludzi tutaj w Gabonie ma jednak pracę, czy ma jakąś tam rodzinę, która coś robi,
0: tak,
1: która
0: może
1: coś
0: utrzymać,
1: która jakoś się utrzymuje, to jeżeli masz wybór posłania dziecka do publicznej szkoły na 3 zmiany, 130 klas, 130 osobową klasę, gdzie często też nie ma też wartości, bo chodzi o to, że my w naszej szkole też mamy te wartości chrześcijańskie, które staramy się przekazywać, czy wychowywać również w jakoś tam w wartościach chrześcijańskich, to mamy też trochę dzieci, które płacą za tą szkołę, i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać i dzięki temu też możemy utrzymać dzieci, które nie płacą. Plus mamy też duże wsparcie z Polski na utrzymanie tej szkoły. Wielu ludzi, którzy jakoś tam wspierają, czy mnie osobiście, czy nasz sekretariat jakoś tam regularnie i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać. Bo to są duże pieniądze, utrzymanie takiej szkoły, ale mi się wydaje, że w co nie inwestować, w jaki sposób nie zmienić Afrykę, jak nie inwestując w
0: właśnie,
1: dzieci,
0: nie,
1: w edukację, w formację. Bo mi się wydaje, że to każdy z nas na pewno zna tą zasadę, że co lepiej dać rybkę czy wędkę i oczywiście łatwo jest zjeść, przejeść pieniądze, czy przejeść jakieś różnego rodzaju rzeczy, które są dawane, ale dużo trudniej jest nauczyć, żyć, nauczyć, pracować, nauczyć, dać możliwość jakiejś tam lepszej przyszłości.
2: Tu ma pan brat słuszną uwagę, bo często boimy się tych osób, które mogłyby kiedyś tutaj gdzieś do nas przyjechać, ale takie wyedukowane już społeczności, one wiedzą czego chcą, pozostaną u siebie i będą pracowały tam, a nie chciały tylko korzystać z czegoś.
1: Prawda, mi się wydaje, że kryzys migracyjny, który przeżywam, jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą i ma wiele jakby podtekstów, ja bym nie chciał wchodzić w jakieś kwestie polityczne, ale ma wiele podtekstów i mi się wydaje, że Afrykańczycy, jeżeli by... Niestety ja uważam, że Afryka jest nadal bardzo, bardzo wykorzystywana przez kraje zachodnie gospodarczo, politycznie, mentalnie. Mamy nadal coś takiego, co nie ma kolonii, ale jest postkolonializm, czyli jest tak, że kraje są nadal, wiele krajów afrykańskich jest nadal
0: zależnych od...
1: ekonomicznie zależnych, skolonizowanych tak naprawdę ekonomicznie. I prawda jest taka, że przez to, że my nie pozwalamy im się rozwijać, my w jakimś sensie my

0: znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Człowiek, który cierpi i który rzeczywiście doświadcza biedy, który człowiek, który nie ma szans i perspektyw na przyszłość u siebie, no to niestety będzie zawsze miał ochotę wyjechać. Miał ochotę zmienić miejsce. My doświadczaliśmy czegoś podobnego i w Polsce.
3: Tak, bo też wiesz,
2: niedawno, że były ogromne emigracje, czy nawet po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam dużo znajomych, którzy nadal są gdzieś tam w Anglii, w Irlandii. Właśnie za jakimś
3: za pieniędzmi, za pieniędzmi.
2: Za rzeczami materialnymi. I mi się wydaje, że to my jako misjonarze na pewno jesteśmy po pierwsze tutaj, to, żeby dawać im nadzieję i głosić Chrystusa, ale potem właśnie też, żeby dawać im tą perspektywę innego życia, żeby dawać im perspektywę właśnie jakąś tego, żeby dawać tą nadzieję na to, że może będzie lepiej, że żeby tu na miejscu coś robić, a nie właśnie, żeby oni nie musieli wyjeżdżać.
3: No to właśnie mi się przypomniały tutaj słowa ojca Honorata, że on też nie chciał wtedy, przecież Polski nie było, była pod zaborami rozdzielona, a też nie chciał, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, dlatego starał się tam robić tak, żeby pozostali, bo wiadomo, wyjechać łatwo jest, ale też
4: to nie o to chodzi.
3: To nie o to chodzi, nie?
2: Tak, jak najbardziej. Ojcze, to jest bardzo, bardzo...
4: Co tutaj ojca zmotywowało do powrotu, bo mógł ojciec pozostać w Polsce? Czy misje tak ojca wciągnęły, pokochał ojciec to, co robi tak za granicą, że już sercem jest tutaj w Afryce?
2: Myślę, że sprawa bardzo skomplikowana, bo byłem w Polsce, to też moje serce tam pałało bardzo i rzeczywiście też widzę, że Polska jest takim miejscem, gdzie jakoś jest teraz obecnie kryzys troszeczkę takiej wartości, kryzys kościoła w ogóle, uważam, wewnętrzny nasz.
4: Ojciec przyjechał i widział, jak teraz to wygląda.
2: Tak, widziałem i rzeczywiście ten kryzys widać i potrzeba kapłanów, potrzeba ludzi wierzących, którzy mają jakąś taką zapał, którzy mają jakąś gorliwość i miłość, to jest pewne. Ale mnie chyba motywuje nadal bardzo ta moja prywatna motywacja. Na pewno to jest po prostu jakiś tam głos Pana Boga, który we mnie jest. Ale po drugie to też to, że tutaj nadal jest bardzo mało kapłanów. Bardzo, bardzo mało kapłanów. Jeżeli my mamy w Polsce 40 tysięcy kapłanów mniej więcej, czyli jest jeden na 1000 osób, mniej więcej, to jest bardzo dużo, w sensie, że bardzo dużo kapłanów nadal, to tutaj jak ja patrzę na, nie wiem, prawie jak na jakiś tam duży powiat albo dwa, trzy powiaty, jest nas dwóch, nasza parafia tak wygląda, więc jest ogromna różnica, też taka dysproporcja tej potrzeby tych ludzi, którzy czekają na kapłana, którzy czekają na posługę, którzy czekają na mszę świętą. I jeżeli ja tutaj na przykład mogę odprawić czasem mszę świętą tylko raz na dwa miesiące gdzieś i ci ludzie czekają raz na dwa, mają możliwość uczestniczyć w Eucharystii raz na dwa miesiące, a w Polsce my mamy często msze święte codziennie i to 5 razy dziennie.
3: Dokładnie.
2: W każdym kościele, na każdym rogu i jakoś tego nie doceniamy, to jakoś moje serce takie jest, że chcę dać to tym ludziom. Plus do tego ja uważam, że dopóki mam jakąś taką, jeszcze jestem młody, jakoś tam mam zdrowie i siłę, to mi się wydaje, że chciałbym, żeby płonął we mnie jakoś ten ogień takiego życia po prostu, tak? Mi się wydaje, że ja nie mówię, że nie wrócę do Polski i że tam nie ma co robić. Jak najbardziej podziwiam każdego kapłana, który pracuje w Polsce, ale uważam, że jakoś tu widzę większą potrzebę mojego kapłaństwa i większą potrzebę też realizacji tego bycia z ludźmi tutaj, tak? Widzę tego takiej dawania też Ewangelii wprost, bo jeżeli Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a mnie przyodzialiście, to ja nie muszę interpretować tej Ewangelii tutaj duchowo, jakoś tam

0: to widać tylko, materialnie.
1: Tylko ja to robię.
0: Mhm, tak.
1: Tylko ja to robię.
2: Ojcze, tak. A jakie macie kolory w szkole?
1: Kolory?
2: No.
0: Afrykańskie, no jakie?
2: Co dobrze. Nie wiem, żółty, no, brązowy.
1: Nasza szkoła nie jest taka typowo afrykańska, no bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo kolorowo, ale nasza szkoła jest, ponieważ jest szkoła Świętego Franciszka, to my mamy bardzo dużo brązowego.
2: Czyli celne mam.
1: Jak nasz habit. Nawet dzieci mają takie mundurki brązowe.
2: Tak, widzieliśmy, tak, wyglądają.
0: Tak, właśnie.
1: Tak. Brązowo-gromowe jak nasz habit i plus do tego sale są bardzo kolorowe. Żółty, biały, taki kremowy, plus no, elewacja ze względu też na budynku, ze względu na to, że jest tu dużo wilgoci i dużo takiego i deszczów, to jeżeli ty pomalujesz elewację na bardzo jakiś taki kolor...
0: No to zmyje później.
1: Troszeczkę taki nie jakiś dobry, to ona się bardzo szybko zabrudzi. Ona bardzo szybko taka brzydka. Mm-hmm. I dlatego my zdecydowaliśmy, że nasza elewacja jest szara, tak? Tylko, że to jest taki szary, ładny, piaskowy. I po prostu, żeby mniej było widać brudu. Tak naprawdę.
0: Czyli
2: praktyczne.
0: Typowo użytkowe cecha.
2: Teraz też są u nas w Polsce takie kolory.
1: Ale to jest tak, że jest to bardzo piękny budynek. Naprawdę dzieci się bardzo cieszą, nawet na przykład tutaj nie ma w szkołach na przykład płytek. No, mam w szkole płytki. To, że dzieci mogą się uczyć w warunkach takich naprawdę bardzo dobrych, bo przez to, że nawet, że mamy te płytki, to jest taki wymiar pewnego standardu, który im daliśmy. Mhm. No to jest, że nie ma betonu po prostu albo piachu, bo tak często w szkołach jest, to też jest coś takiego, że te dzieci się cieszą, no, mogą sobie usiąść, że jest czysto. Tak? Więc no, takie proste rzeczy dają dużo radości.
0: A to wtedy z radością idą do szkoły, nie? Bo nie zawsze takie warunki mają w domach na przykład, prawda?
1: Mhm. Oj, bardzo, bardzo. No. W domach mają bardzo ciężkie warunki. No bardzo często mają ciężkie warunki. To są domy często z desek drewnianych, które po prostu ciekną, których nie ma posadzy, w których jest sklepisko samo, w których, no tym bardziej nie ma łazienek, w których nie ma jakichś nawet okien. Więc jeżeli oni przychodzą do takiej szkoły, to naprawdę
0: to czują się
1: poczuć trochę jak w Europie, mm-hmm. to naprawdę bardzo z wielką radością przychodzą do szkoły. To plus do tego, mi się wydaje, że to jest takie, z naszej strony to jest danie im po prostu człowieczeństwa. Takiego, że oni nie muszą, że my, nie, to mi się wydaje, że nie o to chodzi, żeby komuś coś tylko dać, ale żeby też dać też serca i dać coś pięknego.
0: Ten szacunek, nie? Też właśnie.
1: Tak, ksiądz Stryczek, który założył Szlachetną Paczkę, właśnie też o tym mówił, że dlaczego ta paczka jest szlachetna? Dlatego, że nie dajemy rzeczy używanych, nie dajemy rzeczy, które są jakoś takie po prostu z łaski, które nam zbywają, ale dajemy serca, dajemy rzeczy piękne, dajemy to, co to najlepsze, co możemy dać i dlatego to jest coś szlachetnego. I mi się wydaje, że my też chcieliśmy dać tym dzieciom coś szlachetnego, czyli nie zrobić tego tak po prostu na odwal, żeby było, mm-hmm. ale żeby dać coś pięknego i coś, co jest po prostu, też podnosi jakiś poziom takiego człowieczeństwa.
0: Czyli podnieśliście poprzeczkę po prostu w Gabonie.
1: Tak, jeśli chodzi bardzo. Jeśli chodzi o tutaj u nas na prowincji, to można by powiedzieć, że jest najpiękniejsza szkoła. To nie ma żadnego, nikt nie ma żadnych wątpliwości i to jest, została podniesiona poprzeczka bardzo wysoko.
2: Ojcze,
1: jak jeszcze uda nam się kiedyś zbudować tą
2: gimnazjum,
0: to już w ogóle będzie.
2: Ojcze, a kogo to był pomysł? Ojca czy tego drugiego współbrata?
1: Myślę, że to był nasz wspólny pomysł, dlatego że po poznawaniu tej rzeczywistości, która jest wokoło, po zobaczeniu właśnie jak wygląda ten system edukacji, to jak wchodziłem w to, to rzeczywiście czas po prostu człowiek był zaskoczony, że tak może, jak tak może to funkcjonować. I to samo z siebie inspirowało do tego, żeby spróbować coś zrobić. Szczerze znam, że na początku nam się wydawało to coś, żeby budować taką szkołę, coś nierealnego, a to się okazało, że się udało.
2: Jaki jest język taki podstawowy dla dzieci? Francuski czy i jakich one tam się uczą języków?
1: Mhm, nie, dzieci jak najbardziej, dzieci są wychowywane po francusku, językiem urzędowym jest francuski, w szkole też również uczą się francuskiego i wszystko po francusku również w szkole. Choć, tak jak mówiłem chyba na ostatniej audycji, rzeczywiście ludzie tutaj, jest tu bardzo dużo tych klanów, czyli takich plemion różnego rodzaju i bardzo dużo różnych języków w Gabonie jest. Ale przez to, że jest bardzo dużo różnych języków, oni potrzebują jednego języka, do którym mogliby się skomunikować, który by ich jednoczył. I tym językiem jest francuski.
2: Proszę.
1: I dlatego dzieci często w domu słyszą rodziców, którzy rozmawiają w językach tych właśnie plemiennych.
0: Plemiennych. Mhm.
1: Plemiennych. Ja ostatnio uczę się troszeczkę języka z jednego takiego plemienia, które jest tutaj najbardziej liczne w naszym regionie. To jest lud Fang i umiem kilka wyrazów.
2: Proszę powiedzieć, jak jest.
1: No, na przykład, nie wiem, czy wy kojarzycie na pewno tego naszego misia, który...
2: Taki tam był.
1: I tam było słowo mbolo i mbolo znaczy cześć, czy witam cię, tak? Mm-hmm. Potem, a na przykład dziękuję bardzo, to jest akibanyn. Akibanyn. Tak, anza. Anza znaczy woda. Potem na przykład Ewa Jezu, to znaczy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, coś w tym stylu. Ewa Jezu. Mhm. Potem można powiedzieć również myka, to znaczy do zobaczenia. Do zobaczenia. Na przykład takie słowo d'accord, czyli zgadzam się z tobą, jest bardzo takie wymowne, bo oni mówią aha.
2: Zastanawiam się, czy się zgadzam. W Gabonie dużo jest. Ojcze, w Gabonie jest dużo wolontariuszy. Oprócz was, dwóch kapucynów, czy są jeszcze świeccy?
1: Nie ma wolontariuszy świeckich, nie ma dużo wolontariuszy na razie, dlatego że Gabon. Ma trochę taką
0: zamknięty,
1: historię.
0: Nie? Mhm.
1: Jest dosyć krajem zamkniętym, tak jak ostatnio też chyba wspominałem na wcześniej audycji, jest krajem dosyć zamkniętym i jest problem z wizami. Na pewno jak ktoś nas obserwuje troszeczkę, chociaż to wie, że my jesteśmy teraz w trakcie takiego przewrotu wojskowego. Dokładnie 2 miesiące temu dokonał się przewrót wojskowy, były wybory. Mhm. Dokonał się przewrót wojskowy i tak naprawdę dużo ludzi ma nadzieję na ten przewrót w tym przewrocie wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to przewrót wojskowy, który miał zadanie obalić poprzedniego prezydenta, który no, rządził trochę taką ręką dyktatorską i taką klanową Gabonem. I też to było jedną z polityk, jego właśnie był kraj zamknięty i my, oprócz tego, że jest nadzieja na to, że no, może ten nowy rząd, czy jakieś nowe otwarcie, które się szykuje, mam nadzieję, w Gabonie po tej tak zwanym transition, czyli okresie przejściowym, który jest teraz właśnie kraj rządzony przez wojsko, to, że po tym okresie przejściowym, kiedy dokonają się jakieś wybory nowe i może właśnie nowe otwarcie dla Gabonu, że to przyniesie jakieś dobre zmiany, że to przyniesie właśnie zmiany i takie społeczne, ale też i takie polityczne, które pozwolą na to, żeby ten kraj się bardziej otworzył, żeby też właśnie był bardziej, żeby ci ludzie może właśnie jakoś więcej skorzystali jest też dobrodziejstw tego kraju, który teoretycznie jest krajem bardzo bogatym, bo ma wiele zasobów właśnie takich mineralnych, takich właśnie zasobów jakby ziemi, ale nic, większość z tych rzeczy naprawdę nie dociera do ludzi, do populacji.
0: No tak, bo korzystała z tego pewnie jakaś tam mniejszość tylko takich...
1: Jest taka, jest taka bardzo, bardzo, nie wiem, tam 10% czy coś takiego, bo ludzi bardzo bogatych, bardzo, bardzo bogatych, takiej elity, takiego klanu jakiegoś, który tylko i wyłącznie na tym korzystał do tej pory, a ludzie cierpieli, więc jakby jest nadzieja w tym, że może to wojsko, jeżeli doprowadzi do jakiejś zmiany, to że może jakoś będzie ta
0: dystrybucja, że reszta też odżyje.
1: Dóbr, tak, będzie po prostu lepsza.
2: A czy pieniądze tutaj na tą szkołę przychodzą tylko z Polski, czy też z innych krajów?
1: Nie wiem, czy znowu nie zdradzę jakiegoś tam sekretu, ale jest tak, że w większości pieniążki na budowę tej szkoły, którą obecnie wybudowaliśmy i na jej utrzymanie przychodzą z Polski. To nie można powiedzieć, że nie. Czy są to jacyś dobrodzieje, tacy indywidualni misjonarze, na przykład moi, czy jacyś dobrodzieje właśnie naszych misji przez sekretariat misyjny, przekazywane, to również mamy jakichś tam naszych braci, którzy pracują na przykład w Anglii, którzy pracują w Szwecji, mhm. którzy też prowadzą nam parafię i często też tam również są
0: zbierane
1: jakieś zbiórki czy wsparcie dla nas tutaj w Gabonie. Plus do tego to jest jakaś tam nadal jeszcze tajemnica, ale myślę, że można to jakoś tam powiedzieć. Zawsze staramy się jakoś też szukać jakichś pieniążków z zewnątrz i między innymi ja jestem w trakcie teraz szukania takich pieniążków. We Francji jest taki papieskie dzieło, taka organizacja, która się nazywa Papieskie Dzieło Pomocy Misjom, mhm. założone przez świętą Pauline Jaricot, która właśnie pochodzi z Lyonu. Tak, i jest tak, że jestem w trakcie jakiegoś tam szukania właśnie może na to gimnazjum jakiegoś dofinansowania, żeby udało nam się je wybudować. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym zapeszać i jakoś tam, czy mówić za wcześnie, mm-hmm. ale jestem pełen nadziei.
0: No to dobrze, bracie Sebastianie, bo skoro tak szybko wybudowaliście tą szkołę, to wierzę, że tam z góry pomogą też i będzie stało nie za rok gimnazjum.
1: Myślę, że trochę szybko, ale jak Pan Bóg będzie chciał, to za dwa lata.
0: No właśnie, nie? No co?
2: Ojcze, a dzieci znają dobrze postać świętego Franciszka?
1: Tak, coraz lepiej. Myślę, że nasza szkoła jest jeszcze nadal nową szkołą, bo my mamy tutaj dopiero gdzieś tam miesiąc, półtora miesiąca działalności tej szkoły. Szkoła też mhm. zaczyna później. W innym terminie już u nas i to jest tak, że dzieci będą miały na pewno okazję poznać postać świętego Franciszka i jeszcze znają go na pewno, mamy już taką kapliczkę małą ze świętym Franciszkiem, mamy takie duże logo, mhm. każde dziecko ma na swoim też mundurku logo ze świętym Franciszkiem. Mamy plan również zrobienia jakichś katechez na temat świętego Franciszka, myślę, że będą znały dobrze świętego Franciszka, ale myślę, że jeszcze nie. Nie jest to dobrze, jeszcze dobrze nie zająć się tego Franciszka.
0: A bo tak Bożenka zaczęła o świętym Franciszku, dlatego że...
2: Cel.
0: Bo miała cel. Ja ten cel mam przed sobą, to jest taka książka wydana przez, na pewno brat zna, wydawnictwo Serafin, to wasze wydawnictwo jest, domek, nieba, przedsionek.
2: Znajciec?
0: Znajciec taką książkę?
1: Nie znam tej książki, ale wiem, że została wydana, mhm. to znaczy wiem, że istnieje, wiem, że została wydana przez nasze wydawnictwo, ale nie miałem okazji jeszcze...
0: A, bo my jesteśmy patronem medialnym tej książeczki. Ona
2: a
0: naprawdę...
2: wie ojciec, o czym ona jest?
0: Na pewno. No,
1: mogę tylko domyśleć o świętym Franciszku.
2: No nie, ale o czymś jeszcze, o innej rzeczy.
0: Bo mamy taką bardzo ważną datę w tym roku. 800 lat mija w grudniu w Boże Narodzenie, gdy święty Franciszek zrobił pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
2: I dlatego
0: ona została wydana właśnie.
2: Ojcze, to coś dla dzieciaków.
0: Ale to jest dobra rzecz dla dzieciaków, nawet w Gabonie, powiem ojcu, bo jest bardzo bogato ilustrowana, naprawdę są piękne ilustracje. Tak. Może ojciec tam zerknąć też na naszym Facebooku, albo po prostu w Serafinie, ale jest nawet zrobiona szopka do wycięcia, można sobie zrobić taką prostą, tam oczywiście są postacie. Mm-hmm. Także... Chyba musimy do Gabonu wysłać jeden egzemplarz.
2: No, Serafin wyśle. A przechodzą długo? Długo przechodzą. Jak długa poczta idzie?
1: Z pocztą jest trudno. Mhm. Ogólnie w Gabonie nie ma poczty. Trzy lata temu chyba w czasie COVID-u została poczta zlikwidowana. Więc jakby poczty nie ma, ale paczkę można wysłać, tylko że nie ma pewności, czy dojdzie. Jak człowiek się dobrze modli, to może dojdzie.
2: Może Franciszek.
1: A może nie.
2: To jak do ojca wysyłają?
1: Więc jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś takie nasze jakieś paczki, to bardziej jak jakiś misjonarz wraca do Polski, i to w ten sposób są przekazywane rzeczy.
0: Takim bagażem.
1: Jest możliwość wysłania paczki takiej pewnej, to się wysyła wtedy ją DHL-em, tylko że wysłanie paczki DHL-em do Afryki jest strasznie drogie, bo ja dostałem raz taką paczkę z jednej wspólnoty, w której posługiwałem, jakoś tam, która jest mi bliska, z Anglii, z takiej wspólnoty Halifaxu. I oni złożyli się na tą paczkę, ale to taka paczka 20-kilowa z różnymi rzeczami wysłana DHL-em z Polski, to będzie bardzo podobna cena.
0: Słuchacie, Radio Kurpatwa, Radio Muzyka, złoty, Pogoda.
2: To duże.
1: Bardzo duże pieniądze, więc raczej uważam, że że nie opłaca się wysyłać paczek do Gabonu.
2: O, niesamowite.
1: Mi się wydaje, że tak, niestety ten system jest tak, że rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, tutaj są możliwe, czy nie
2: ma poczuć. A ojcze, ale to
0: można przecież... Powiem ojcu, że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, że kilkanaście u nas paczki też ginęły, więc sam tego doświadczyłem. Zaginęły mi dwie czy trzy paczki.
2: No dobrze, ale można przecież przesłać, zrobić zdjęcia i ojciec
0: no właśnie,
2: sobie...
0: No właśnie, my może prześlemy ojcu taką...
2: I będzie ojciec wiedział, jak wygląda.
0: Zeskanujemy może, zeskanujemy na skanerze.
1: Tak, można zrobić. Nie wiem, czy to będzie bardzo legalne, ale...
2: No to Serafin niech zrobi.
0: Wyjątek zrobią, no przecież tam ojciec nie będzie tego dystrybuował.
2: Serafin, tak. To powiemy bratu Maciejowi, żeby wam...
0: Tak, właśnie, żeby wam zrobił jakąś tam... tą.
1: Albo wysłał, mi się wydaje, że z tego co wiem, to w przyszłym miesiącu mają nas odwiedzić dwaj bracia właśnie z krakowskiej prowincji.
0: O, no to właśnie, w tym bardziej.
1: Może by przywieźli taką jedną książkę dla
2: tak.
1: nas.
0: No, ona przecież dużo nie waży, bo to tam...
2: No tak leciutkie. Tak,
0: 200 gram może.
1: Myślę, że tak by było najlepiej.
2: Mhm. I jeszcze mają bardzo fajną książkę dla dzieci o świętym Franciszku. Nie wiem, czy ojciec czytał, też wydało wydawnictwo Serafin. Ja już czytałam w bajkowej Kuropatwie. Święty Franciszek i chyba Anioł Stróż.
1: Okej. Okay. No myślę, super. Że chętnie bym wziął taką książeczkę.
2: Tak,
1: można przetłumaczyć na francuski i ją tutaj na przykład też dzieciom czytać.
2: Mm-hmm. Ja z tego co wiem, ja nie wiem, czy ona nawet nie była na włoski tłumaczona.
0: Bo tu może coś, było, tak.
2: Ta pani, która pisała, pani Beata, ona tłumaczyła, że tak, ja nie wiem, czy tam nie jest w Gracji ona tam, Piotr, nie pamiętasz? Chyba coś takiego, ona nam coś wspominała, ale nieważne, przepięknie od początku o Franciszku, to nie jest tak, tylko telegraficzny skrót i rymowanka dla dzieciaków jak najbardziej. To te dwie pozycje.
0: Tak, bo on tam
1: bardzo dziękuję za polecenie. Myślę, że...
0: Jest bardzo dużo rysunków tam. I dzieciaki przecież zrozumieją bez problemu.
2: No ojciec przetłumaczy teraz.
0: No przetłumaczy.
2: To się przydało. Jak długo ojciec uczył się francuskiego?
1: Uczyłem się jak na osobę, która wyjechała do kraju francuskojęzycznego, to uczyłem się dosyć krótko, bo troszeczkę jest kilka miesięcy w Polsce, ale to nie były jakieś tam bardzo intensywne kilka miesięcy i później byłem 3 miesiące we Francji przed wyjazdem na takiej nauce intensywnej i ostatnio też byłem jeszcze na kilka tygodni u naszych braci w Lyonie, też na kursie języka, żeby sobie jeszcze podnieść mój poziom. Więc jakiś ten poziom mam bardzo komunikatywny, mi się wydaje, że już jestem taki bardzo komunikatywny, bardzo dobrze sobie radzę w codzienności, ale nadal jeszcze popełniam trochę błędów, bo po 2,5 roku od nauki języka i pobytu tutaj mi się wydaje, że to nie jest jeszcze wystarczający czas, żeby mówić jak Francuz czy Gabończyk, bo nadal jestem Polakiem i nadal jeszcze popełniam błędy i czasem akcenty również nie są bardzo, bardzo francuskie, ale myślę, że jest dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że jakoś tam Pan Bóg też mi w tym pomógł, że ten francuski jest opanowany.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jakie błędy popełnia osoba, pewnie ojciec też wie, wyjeżdżając pierwszy raz na misję. Czy myśli cały czas tak, po europejsku trzeba zmienić myślenie, zacząć doświadczać, czuć jak dany mieszkaniec?
1: Mhm. Mi się wydaje, podstawowy błąd, który ja na przykład popełniłem, to początek to jakby zupełnie inne rozumienie czasu.
0: Mhm.
1: Na przykład. Dla mnie to było zaskoczenie i mi się wydawało, że wszyscy muszą funkcjonować jak ja, czyli właśnie pod zegarek i też tak precyzyjnie. My naprawdę mamy takie myślenie precyzyjne, właśnie godzina, czas, spotkanie, umówiony kalendarz i te sprawy. A oni rzeczywiście tutaj czas płynie zupełnie inaczej i mi się wydaje, że to jest podstawowy błąd, który można popełnić, to znaczy no zrozumieć trzeba kulturę, czyli to nie chodzi o to, żeby dać im naszą kulturę, tylko żeby zrozumieć tą kulturę i w tą kulturę spróbować
0: wejść.
1: Wejść. I to jest podstawowy błąd, który można popełnić na początku misji. Plus do tego drugi błąd, który mi się wydaje, który też może grozić, to zbyt duża aktywność, to znaczy taki aktywizm, bo jak widzisz taką dużo nędzy, dużo biedy, dużo jakiegoś takiego no, dużo cierpienia, to byś chciał pomóc wszystkim. A prawda jest taka, że wszystkim pomóc się nie da i też ty nie jesteś, to nie ty jesteś herosem, to nie ty jesteś jakimś superbohaterem i masz też ograniczenia. I mi się wydaje, że może być takie, początki są takie, że może być jakieś wypalenie bardzo szybko.
0: No tak, bo robisz, a efekty tak, nie przychodzą, nie?
1: A ty też potrzebujesz, odpocząć, ty też potrzebujesz mieć jakieś źródło, też sam czerpać, sam jakoś szukać jakiejś mądrości. I na przykład jako misjonarz, to ja potrzebuję też się modlić po prostu, tak? Mieć sam po prostu relację z Bogiem. I to jest na pewno druga rzecz, która może być jakiś problem, błąd, który można popełnić na początku misji. I trzecia rzecz to mi się wydaje też to, żeby nie czuć się lepszym. Czyli to może być też duży błąd taki, że przyjeżdżasz jako też, ktoś, kto czuje się lepszy. A prawda jest taka, że jaka jest moja zasługa w tym, że się urodziłem w Polsce, a nie w Afryce? Mi się wydaje, że mojej zasługi w tym nie ma. To jest jakaś tajemnica, dlaczego się urodziłem tam, a nie tu. I to jest i to, że ja tu mogę być, to też jest jakiś dar. I to, że mam inny kolor skóry, naprawdę niewiele zmienia. Oni naprawdę są tak samo piękni, tak samo utalentowani. Mają takie, gdyby mieli te tylko możliwości, mi się wydaje, że nie odstawaliby wiele od nas, ale tych możliwości nie mają, więc jakby nie można być człowiekiem pysznym. To jest problem, może być problem na początku, tak, że jestem lepszy. A to nie o to chodzi.
2: A czy w rozmowach, ojcze, nie można wspominać, czy, no ja nie wiem, tak, nie byłam na misjach i sobie to wyobrażam, tylko podczas tej rozmowy, jak ojciec opowiada, że ja widziałam to, miałam to, dosięgnąłem czegoś. Lepiej o takich rzeczach nie opowiadać, żeby nie czuli się gorsi?
1: Znaczy, mi się wydaje, że nie... Warto próbować wzbudzać w drugim człowieku takie motywacje i też dawać im coś takiego, żeby chcieli być ambitni.
0: Tak? Właśnie,
1: żeby chcieli być ludźmi ambitnymi, bo czasem mi się wydaje, że jak człowiek żyje w takiej nędzy i właśnie nie ma perspektyw, to czasem coś nie ma motywacji i nie widzi dobrze celu, że może na coś osiągnąć, że może coś zmienić się w moim życiu. I mi się wydaje, że to jest dobre też, żeby oni widzieli motywację, żeby widzieli różnicę, że można żyć inaczej, że jest inny świat, tak? To mi się wydaje, że nie ma się co tego wstydzić czy bać, ale pytanie o to, w jaki sposób to robię, czy nie robię tego w sposób poniżający, czy nie robię tego w sposób, w którym się jakoś wywyższam.
2: I tu trzeba mieć taki złoty środek.
1: Mi się wydaje, że nie powiem nic nowego, ale ja uważam, że najważniejsze jest, że trzeba mieć miłość. Trzeba po prostu tych ludzi kochać. Jeżeli robisz coś z miłością, to mi się wydaje, że to widać i czuć. Tak? Że robisz to dlatego, że kochasz. Robisz to dlatego, że jesteś, że chcesz być dla nich. Że robisz to naprawdę z dobrych motywacji, z miłości i z dobrem dla tego człowieka. I jak ktoś czuje się kochany, czuje się przyjemnie.
0: Tak, to wtedy jest zupełnie inaczej.
1: Dobro, to nawet i krytykę przyjmie, nawet i przyjmie wtedy i jakieś tam upomnienie.
0: Wszystko zależy od sposobu, w jakim przekażemy to, prawda?
1: Tak, na pewno. No, to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tak, jest to dzień misyjny. Mówimy dużo tutaj Gabonie, Gabończykach, ale czego oczekują i potrzebują misjonarze?
1: Po pierwsze, na pewno my potrzebujemy modlitwy, tego, żeby o nas nie zapominać, bo mi się wydaje, że w takim kraju, gdzie czasem jest taki problem rzeczywiście, że jak jesteś daleko i czasem ci się wydaje, że po prostu nikt o tobie już nie pamięta i nawet nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo, jaka była pamięć, ale właśnie ta modlitwa, czasem zwykłe napisanie wiadomości może, jeżeli znasz jakiegoś misjonarza, jak mu napiszesz wiadomość, że hej bracie, co słychać, albo
2: tak?
1: Jak się trzymasz, jak zdrowie, to mi się wydaje, że już by było bardzo dużo. Takie proste taki akty miłości, to by były, to są piękne rzeczy, które na pewno każdy misjonarz bardzo doceni. Plus mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówi też nauczał Kościół, że misjonarz nie jedzie sam na misję, to znaczy on zawsze jedzie z tą wspólnotą, która go wysyła. To znaczy, z tą wspólnotą, która, jeżeli ja jestem misjonarzem kapucynem, to ja mam ze sobą tych braci, którzy tam zostali w Polsce, i ja mam tam też wszystkich ludzi, którzy zostali w Polsce, którzy są kościołem tam. I na pewno to też trzeba pamiętać, że warto też wspierać misję po prostu, wspierać misję misjonarzy. Czasami dla nas na przykład 20 zł to nie jest dużo, mi się wydaje, na przykład, bo mi się wydaje, że to jest jakieś tam, często to nie są niewielkie pieniądze, które wydajemy tam jakieś, na jakieś błahostki często w życiu.
0: Dokładnie.
1: A ja mogę powiedzieć, że tutaj za 20 zł misjonarz potrafi uratować życie, bo tutaj mniej więcej tyle kosztuje antybiotyk, a ludzie często umierają tutaj właśnie z tego powodu, że mają po prostu na ten antybiotyk. I nawet te twoje 20 zł przekazane na takie misje może być tutaj czymś wielkim. Więc nawet nie trzeba się bać nawet takiego małego wsparcia.
0: Tak, no tym bardziej, że często wydajemy, tak jak brat powiedział, na błahostki, ale przychodzą później...
2: Czekoladę.
0: No, czekoladę. Przychodzą później święta, robimy na zapas różne rzeczy, wydajemy pieniądze, później to wszystko trafia do kosza, zamiast to spożytkować i pomyśleć właśnie o bracie Sebastianie chociażby i o nowej szkole.
2: O nowej szkole. Ale ta szkoła to, ojcu, tak, bo przecież dość dawno temu rozmawialiśmy i teraz to widzę różnicę w ojcu. Radość, uśmiech, taka entuzjazm.
0: No.
1: Myślę, że tak, że też czas, z czasem człowiek też zmienia perspektywę, ale też czas, który mija, jakoś pokazuje, jeżeli pokazuje coś owoce, to też daje to zmienia to też i wnętrze. I ja myślę, że owoce, które tu widzę też w mojej pracy, dają dużo radości. I plus do tego, początki moje były takie, że miałem trochę problem ze zdrowiem. I ja teraz na przykład jestem tak, że jestem w dobrej formie, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem. I to też pomaga. Mm-hmm. Pomaga. Jak jesteś w dobrej kondycji fizycznej, nie masz problemów takich zdrowotnych, to jest dużo. To jest dużo. Więc jakby to, że my życzymy sobie przy każdej okazji zdrowia, to jestem jakaś głębia. Im starszy jestem, tym bardziej.
0: Zgodzę się tutaj z ojcem. No często tak, coś tam tak. Wstajemy rano, to coś łupie, tam coś strzyka.
2: Ale tu dochodzą jeszcze inne problemy. No zauważ, jedzenie tutaj, jest inna, woda, jedzenie. No wszystko jest inne niż u nas.
1: Wszystko jest inne, tak. Klimat, bakterie, choroby, jedzenie. No też zmieniasz otoczenie, zmieniasz ludzi. Wszystko jest nowe. I często też jest tak, że no też kraj funkcjonuje, system funkcjonuje inaczej. Jeżeli na przykład ja żyję teraz w państwie, w którym jest przewóz wojskowy, to jeszcze niedawno stresowałem się tym, kiedy przyjeżdżałem i właściwie wszędzie było wojsko z karabinami i te kontrole, barierki, a po 2 miesiącach widzę, że już karabin nie robi na mnie.
2: Tak?
1: Tak, no jakoś człowiek się przyzwyczaja, to ciekawe, że potrafi się przyzwyczaić również do takiej rzeczywistości, że na początku
0: jest trudno,
1: to jakoś dotyka, a potem jakoś już nie dotyka. Jakoś jest człowiek przyzwyczajony nawet do karabinu, do czołgu, czy do jakichś tego typu rzeczy.
2: Czyli jedzenie też już nie przeszkadza?
1: Czasem mi się tęskni.
2: Za czym?
1: Czasem mi się tęskni.
2: Tak najbardziej.
1: Tak, mam jakieś zachcianki, chciałbyś coś zjeść z polskiego, czy z domu mamy, z kuchni mamy, ale rzeczywiście można się też do jedzenia przyzwyczaić. Tak? Plus do tego my mamy tak dobrze, że ponieważ jestem z dwóch, to oprócz tego, że jakoś tam staramy, jemy różne tutaj rzeczy afrykańskie i odwiedzamy ludzi w domach i jemy też z ludźmi, to również sami gotujemy i wtedy czasem po prostu gotujemy polskie rzeczy. Tak? Mm-hmm. Jeżeli są tylko produkty takie, które pozwolą na to gotujemy po polsku.
2: Tak. A za czym ojciec jest najbardziej tęskni, za jedzeniem? Kluski ziemniaczane? No nie wiem co. Co takiego, co nie można w Afryce zjeść?
1: Mi się wydaje, że są takie prostsze rzeczy.
2: A jakie?
1: Ja bym powiedział, ja na przykład powiedziałbym, może to będzie dziwne, ale na przykład za malinami, za jagodami.
2: Tak?
1: Za Tęsknię również za takimi pierogami od mamy. Ja nie potrafię zrobić takich pierogów jak moja mama. Właśnie to chciałem powiedzieć, jak wróciłem do Polski, to bardzo chciałem zjeść polskiego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory tutaj są zupełnie inne i nie są takie smaczne. Nasze pomidory, ojej,
2: to bardzo prawdę?
0: Dobre. A my myśleliśmy, że są niedobre.
2: Jedź do Gabonu.
1: Nasze pomidory są wspaniałe. Nawet takie proste rzeczy, za jabłkiem, za jakimś tam nawet takie, wiemy, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, takie właśnie przetwory nasze różnego rodzaju. O tutaj na przykład jest bardzo mało produktów mlecznych. Rzeczywiście jogurty różnego rodzaju, tego typu rzeczy to są właśnie rzeczy, za którymi też ten.
0: Rarytasy po prostu.
2: Winogrona też są, czy nie ma tam?
1: Nie, da się kupić, co prawda, ale skosztują majątek. Jak wróciłem do Polski, to
0: rzucił się ojciec.
1: Zjadłem bardzo dużo jogurtów. I mleka.
2: Ojcze, jest godzina 20:15.
1: U mnie jest godzina 20:15.
0: A u nas godzina później. Ale to nic, bo później mamy zmianę czasu za tydzień. Także.
2: Tak.
1: Naprawdę niewielka różnica, ale rzeczywiście jest jakaś różnica.
0: A co tam u ojca tak popiskuje? Jakieś tam świerszcze, czy coś tam jest? Jest? Takie, coś słyszę w tle?
1: Nie, przyznam, że to wentylator.
0: Myślałem, że świerszcze.
2: Kuropatwa.
0: Kuropatwa się zaręgła.
1: To wentylator, a on bardziej tworzy... Plus możliwe, że słychać świerszcze. Są, są
0: no,
1: takie
0: tak.
1: Znaczy świerszcze, tylko są takie cykady.
0: A, cykady właśnie, to źle nazwałem, tak, bo nie pomyślałem, że...
1: Na wieczór to po prostu wszystko huczy, aż huczy. Czyli rzeczywiście jest tak, że wystarczy, jestem w pomieszczeniu, ale gdybym wyszedł na zewnątrz, to wszystko by huczało. Naprawdę, po prostu tych cykad jest bardzo, bardzo dużo. Mi się kojarzy trochę z wioskami u nas, bo w miastach takich cykad nie ma, ale tutaj po prostu wszędzie są te cykady. No, są tropiki, więc jakby tego różnego rodzaju
0: owadów jest
1: właśnie,
0: tam.
1: Owadów jest bardzo, bardzo dużo. I to jest bardzo wielkie bogactwo.
2: A zwierzęta, jakie słychać teraz za oknem?
0: Słonia pewnie.
2: Słonia.
1: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać, bo ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli w nocy są spuszczane, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju różnego rodzaju rzeczy związane z właśnie z z takim z złodziejstwem, ale mam również papugę Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę.
2: To powiedziałam dobrze, małpkę.
1: Tak, małpkę, która jest taka, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Wistiti i ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią ją w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci się naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka, więc jest tak, że, bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt, tutaj zwierzęta to są albo dzikie. W lesie, albo na patelni, więc jest tak, że jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
0: A koty są?
1: Koty są, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów, nasze psy nie lubią kotów.
0: A koty, ale... koty nie lubią papug też na pewno, albo nie lubią,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Tak, lubią papug.
0: Lubią.
1: Są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie, które bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą, to koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to, to musisz go dobrze pilnować, żeby...
0: żeby go nie zjedli.
1: Żeby wrócił do domu. Na
2: A małpka jaka jest duża, bracie?
1: No, to jest taki najmniejszy gatunek małpki, który istnieje tutaj w Gabonie, więc on jest naprawdę malutka. Ona ma może z 15-20 centymetrów.
2: Taki maluch?
1: Taki maluszek. I ona już nie rośnie. Ona taka zostanie. Więc jest tak, że one żyją tutaj w lasach, tutejszych bardzo dużych stadach. Ja ją dostałem, jak ktoś upolował mamę, no to po prostu taka małpka, no bardzo nie dało się jej zjeść, więc oni powiedzieli, o, to damy naszemu misjonarzowi. Mhm. I oni przynieśli takie dzieciątko, które trzeba było jeszcze małą, jako malutkie karmić i ono od małego jest wychowane, więc traktuję jak mamę. Mhm. I to jest taki gatunek, który nie rozrostaje takie malutki, te papugi żyją w takich, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Trudno je złapać. Jakoś, bo tutaj jest te polowania są na te zwierzęta.
2: Płochliwe?
1: Więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też przez to, że są takie malutkie, no to, to trudno złapać takie małe
2: naprawdę maluch. Jak no, tak no to 20. Zobacz, 20? No to maluszek.
0: Mała małpka, naprawdę.
2: No dobrze, ale
1: naprawdę
2: ona...
1: bardzo malutka.
2: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?
1: Nie, nie. Ona ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz. Ona jest na podwórku, ale tylko z zadaszeniem, z taką schowaną. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona...
0: zamarznie.
1: Ale ma tam również huśtawkę jakąś, ma jakąś zabawkę, się tam bawi. W tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają jej różne rzeczy do jedzenia. Ona się też z nimi tam często lubi bawić, ta małpka z tymi wszystkimi dzieciakami, które są. Mm-hmm. Jest taką maskotką trochę parafii,
0: no. I szkoły.
2: Ojcze, czego ojcu życzyć?
1: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być. No i żeby Pan dał łaskę po prostu. To też jest bardzo ważne. Łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
2: Tak.
1: I może zbudować tą nową.
0: No to no na pewno, nie może, na pewno.
2: No to my będziemy modlić się w tej intencji. Chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
1: tak,
2: też...
1: Tak, tak, jest taka duchowa adopcja.
2: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
1: Mhm. Prawda. Jest również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyni.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
2: Mhm. To my sobie znajdziemy.
0: Znajdziemy i też
2: umieścimy.
0: Umieścimy też, coś będziemy więcej mówić troszeczkę.
1: I tam jest... Tam jest tak, misje.kapucyni.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wyglądają nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam takie zdjęcia, robię jakieś relacje. Jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
0: też mnie zachęcamy do tego.
1: W imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
0: Tak jest.
1: Jak u kapucyn.
2: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile za ojca osób się modli?
1: Myślę, że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Mhm. Ale też mam duży tam ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
2: Ojciec pamięta
1: czuję,
2: o nich.
1: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
2: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
1: Tak, tak, tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo.
2: Rzeczywiście. To czas nie z gumy, jednak i szkoła, i kolejne wyzwania jeszcze. Jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
1: Tak, tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobyt na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lekturę Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuję się kapłan, których nie ma tu dużo, to mi się zdarza od prawie 3-4 nawet msze święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, to żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi w jakąś tą te Eucharystię,
0: rutynę,
1: często liczne, jakaś rutyna, czy jakoś tak, żeby nie być już zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
2: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27 prawie. Dziękujemy za przepiękną, miłą taką atmosferę, którą ojciec wprowadza podczas rozmowy z nami, bo rzeczywiście czujemy się jak w Gabonie.
0: Tak.
2: Od razu nam się gorąco zrobiło.
0: W studiu jest w tej chwili, jak patrzę tutaj, 27,5 stopnia, także prawie jak w Gabonie.
2: Jak w Gabonie. Nic nie zmyślam.
0: Nie, naprawdę.
2: Pozdrawiamy i pozdrawiam słuchacze, którzy są z nami. Cierpliwie słuchali, bo to jest takie bardzo zawsze, jak ojciec jest z nami, jest dość sporo osób, bo do Gabonu nie każdy może pojechać. A my tu mamy ojca.
0: Mamy wysłannika w Gabonie właśnie.
2: Tak.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że udało się porozmawiać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy byli z nami i naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I my też, ojcu, dziękujemy bardzo. A naszym dzisiejszym gościem niedzielnym był brat Sebastian Piasek, kapucyn, misjonarz, który posługuje w Gabonie na co dzień. A naszym słuchaczom też bardzo dziękujemy, że byli z nami. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. No i możecie z nami pozostać przez całą noc.
2: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro dzisiaj.
1: Pokój i dobro, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dzisiaj byliśmy w Gabonie. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pokoju.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie S. Rafin.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów. A później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kucieczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oląg jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado-żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B, połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra. Taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnio ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cocalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji On zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigallokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
2: Przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia akwatowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
3: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
2: Na suszonej, nie na świeżej,
0: na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W w przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. A każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
2: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. I nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła siódma. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. Czwartek, pierwszy dzień października. Zaczynamy od skrótu informacji. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie umowy z Mercosurem to kompromitacja rządu Donalda Tuska, który był reprezentowany w tej kwestii przez ministra rolnictwa. Odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie umowy z Mercosurem to tak naprawdę kompromitacja rządu Donalda Tuska, który był reprezentowany w tej kwestii przez ministra rolnictwa. TSUE nie zgodził się na zawieszenie umowy, o co wnioskował polski rząd.

Rolnictwo europejskie upadnie, dlatego że ceny produktów rolnych z państw Mercosuru są wielokrotnie niższe niż z Unii Europejskiej. To jest przepaść, widać to na przykład w kosztach produkcji mięsa. Wyprodukowanie 1 kg mięsa drobiowego w Brazylii jest o 35% niższy niż w Unii Europejskiej. Wyprodukowanie 100 kg wołowiny we Francji kosztuje ponad 400 euro, a w Argentynie połowę tego. Jak europejski rolnik ma produkować konkurencyjną żywność, skoro obłożony jest haraczem unijnym, który powoduje, że koszty produkcji w Unii Europejskiej są niezwykle wysokie. Podkarpacki prokurator Henryk W. zatrzymany na autostradzie A4 był pod wpływem alkoholu. Zastępca prokuratora okręgowego w Opolu Henryk W. został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Postępowanie w jego sprawie trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. PiS przedstawia nową piątkę Tuska. Politycy PiSu przedstawili wczoraj nową piątkę Tuska. To, jak wskazali, radykalna podwyżka podatków i ograniczenie programów społecznych. Koalicja Obywatelska, to Mariusz Błaszczak, nie musiało go nawet pisać, zamrożenie wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, przegląd programu wieloletnich i wydatków, program sanacyjny finansów państwa. Tak wygląda nowa piątka Tuska. Koalicja Obywatelska ma nowy program, a więc tak wyglądają ustawowe procedury ostrożnościowe po przekroczeniu progu 55 państwowego długu publicznego. Nowa piątka Tuska to rachunek za politykę finansową rządu, który uderzy w emerytów, pracowników państwa i samorządowców oraz wszystkich podatników, napisał Mariusz Błaszczak. Rosną ceny towarów i usług. Inflacja rośnie. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%, wynika z szybkiego szacunku GUS. Wzrost inflacji w największym stopniu odpowiadają rosnące ceny paliw, które we wrześniu osiągnęły dynamikę 36% i 9% w stosunku do miesiąca. Dane nie dziwią ekonomisty Sławomira Chorbaczewskiego i państwa też na pewno nie dziwią. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie gaz w Europie drożeje. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie zwyżkują o 1,1% do 70,2 euro za megawattogodzinę po gwałtownej wyprzedaży we wtorek i spadku ceny o 5% do najniższego poziomu od miesiąca. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń mających na celu zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i na ożywienie ruchu statków w ciśnienie Ormus, w czasie gdy kraje Europy czeka ostra konkurencja z państwami w Azji i pozyskiwanie dostaw gazu przed zbliżającą się zimą. Analitycy informują, że na razie popyt na gaz w Chinach jest letni, a więc ładunków tego paliwa dociera do Europy. Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii wynoszą obecnie 70%. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. 6 minut po godzinie 7. Czas na prognozę pogody. W tej chwili 11,3 stopnia Złowieś Mała i okolice to temperatura na termometrach, ale temperatura odczuwalna jest sporo niższa, 7 stopni, więc odpowiednio się Państwo ubierzcie. To, że w prognozach mamy 20 czy 21 stopni, to jest tylko w najcieplejszej porze dnia. Słońce wzeszło o 6.47, zajdzie o 18.25. Dziś w dzień bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Półwyspie Helskim do 20 stopni w centrum i do 24-25 na południowym zachodzie. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. Dzisiaj wiatr południowo-wschodni i wschodni. A dziś od 18 do 19 stopni zobaczymy na termometrach na ziemi chełmińskiej, a w nocy około
7-8 stopni, więc noc chłodniejsza.

Polską. Spoglądamy w kalendarz. Pierwszy dzień października to 274 dzień roku. Czwartek, 40 tydzień tego roku. Przysłowie na dziś, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. A imieniny obchodzą dzisiaj Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel i Cieszysław. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia również. A dzisiaj w pierwszej godzinie naszego programu spojrzymy na kobiety. Kobiety w motoryzacji. Co one robiły takiego? Zapraszam serdecznie już za chwilkę. Hey there, tiny hands. What's doing? I know you're angry about last night.

Motokurupatwa, piątek Motokurupatwa. Kto tu dzisiaj zagości u nas? Zagoszczą panie, płeć piękna, kobiety, które zmieniły motoryzację, które udzielały się w dziejach motoryzacji, to temat dzisiejszej Motokurupatwy. Taki postanowiłem dzisiaj temat zrobić. Zatem zaczynamy. Powołując się na zapis historyczny, pierwszą dłuższą podróż samochodem odbyła w roku 1888. Moi drodzy, pani Berta Benz, pierwszą kobietą, która 21 maja 1898 roku oficjalnie otrzymała z rąk ministra górnictwa prawo prowadzenia samochodów, była francuska. Księżna Tuzet, tak się nazywała ta pani. Było to zaledwie 7 lat po wprowadzeniu we Francji takiego obowiązku. Potem przez wiele dziesiątków lat pani ta sprawowała funkcję prezydenta kobiecego Automobil Klubu Francji, a w roku 1932, w wieku 85 lat, startowała, wyobraźmy sobie, jeszcze w rajdach samochodowych, mając 85 lat. Z kolei w Ameryce pierwszą właścicielką certyfikatu upoważniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych, czyli tak zwanych horseless, czyli bez koni, z roku 1899 była Jean Hovel z Chicago. Wszystko to działo się w czasach, kiedy przygoda ludzkości z motoryzacją dopiero się zaczynała. I nikt wtedy nie sądził, że panie odgrywać będą w niej rolę nie mniej ważną niż mężczyźni. Nie sposób wymienić tu nawet małej części ich udziału w rozwoju motoryzacji, ale ze względu na ograniczony czas audycji przedstawimy tylko kilka z pań. Niezwykłej podobno urody. Anna Gossi była córką arystokraty, której na śmierć zakochał się 26-letni Nikolaus August Otto. Niestety młodzieniec nie był na tyle bogaty, by być zaakceptowanym przez rodzinę Anny. Zajmował się handlem obwoźnym. No i nic nie wróżyło, że sytuacja kiedyś się zmieni. Miłość jednak czyni cuda i Otto przysiągł w swojej lubie, że jeszcze zadziwi świat. Zamiłowanie do techniki skierowało go w tym kierunku. Dalej to znana już historia. Przyjaźń i współpraca z Etienne Lenoirem i silniki gazowe, a potem praca nad ich ulepszaniem, która w 1862 roku zaowocowała zbudowaniem własnego czterosuwowego silnika zasilanego gazem. Współpraca z potentatem cukrowym Eugenem Lange i założona w 1864 roku firma N.A. Otto, przekształcona później w Deutz Maschinenfabrik, produkująca silniki według pomysłu Otto. Na prawdziwy sukces należało jednak poczekać do sierpnia 1876 roku, kiedy to Otto dotrzymał danego słowa i stał się właścicielem cesarskiego patentu numer 532 na pierwszy silnik czterosuwowy. Otto w końcu ożenił się z Anną i mieli 7 dzieci. No, widzicie, była dla niego taką muzą, takim natchnieniem. Także Karl, potem Karl przez C, Benz, prawdopodobnie nie byłby dziś tak znany, gdyby nie kobiet. Konkretnie dwie. Matka Josephine i żona Berta Ringer. Pierwsza wychowywała go samotnie po śmierci męża, ciężko pracując na jego edukację, i druga, której niewielki posag pozwolił na przetrwanie najcięższych czasów, gdy małżonek do reszty pochłonięty był budową silników, a potem patentem na Motorwagen. Była
Berta była również współkonstruktorem. Sama nawijała cewkę zapłonową, a potem słynną podróż do Pforzheim przyczyniła się do rozpropagowania wynalazku męża. Kto wie, gdyby nie jej wyczyn z roku 1888, który udowodnił, że samochód może prowadzić nawet kobieta, i to w towarzystwie dwóch nieletnich synów, może nikt nie zwróciłby uwagi na ten prosty, łatwy w prowadzeniu i bezpieczny środek transportu. Jest jeszcze inny aspekt tego wydarzenia. Nikt przed nią, żaden mężczyzna, nie pokonał jednorazowo samochodem dystansu 130 km. A przecież parę dni później jeszcze wrócił do Mannheim. W tym samym mniej więcej czasie w historii motoryzacji, ściślej organizacji przemysłu samochodowego, pojawiła się pani o nazwisku Louise Sarrazin, żona Edwarda Sarrazina, jednego z francuskich klientów Deutza i Gottlieba Daimlera. Sarrazin chciał uruchomić produkcję silników w fabryce swojego przyjaciela, Emila Levasseura. Niestety, zanim zrealizował swój plan, zachorował i zmarł w 1887 roku, pozostawiając nie tylko piękną i młodą żonę, ale również przejęte przez nią doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. Louise postanowiła kontynuować dzieło męża i nawiązała kontakt z Daimlerem. Ten w uznaniu jej urody i ogromnej wiedzy technicznej zgodził się na sprzedaż licencji Levasseurowi. Wkrótce silniki Daimlera produkowane były w firmie Panhard Levasseur, służąc jako źródło napędu samochodów tej marki, ale także samochodów firmy Peugeot. Rok po śmierci męża Louise została żoną Levasseura, ale ich szczęście nie trwało długo. Podczas wyścigu Paryż-Marsylia, Emil Levasseur miał wypadek i w niespełna rok potem zmarł. Pani Louise Sarrazin Levasseur wycofała się z interesów związanych z automobilizmem, czego skutkiem było cofnięcie licencji Daimlera na produkcję silników. Do tego jednak czasu inżynierowie z pana Levasseur, jak i Peugeot zdążyli opracować własne konstrukcje. Chwilka przerwy. Przedstawiając pionierskie czasy europejskiej motoryzacji, nie sposób pominąć osoby, a raczej osóbki, która mimo, że sama nie zasłużyła w żaden sposób, może inaczej, sama nie zasłużyła się dla niej w żaden sposób, to jednak przez 100 lat jest jednym z jej najbardziej rozpoznawanych symboli. Mercedes Adrien Manuela Ramona urodziła się w Wiedniu w 1889 roku. Była najmłodszą córką z trojga rodzeństwa z pierwszego małżeństwa byłego wicekonsula Cesarstwa Austro-Węgier w Maroku, a potem przedstawiciela handlowego Daimlera w Nicei, Emila Jelinka. Już kojarzycie? Mercedes. Nie sposób przytaczać tu bogatego wydarzenia życiorysu taty, ale należy przypomnieć, że jego liczne zagraniczne wojaże wywołały w nim obsesyjne wręcz zainteresowanie kulturą hiszpańską. Nic więc dziwnego, że większość imion dzieci było również pochodzenia hiszpańskiego, a jeśli nie, to i tak poprzedzane było dodatkowym Maria de las Mercedes. W podobny sposób nazywał również swoje wille i jachty. Mało tego, jako zapalony automobilista, startując wyprodukowanym w Karnstadt samochodem o nazwie Phoenix, w wyścigu na trasie Nicea
Castellane 21 marca 1899 roku sam przyjął nazwisko Mercedes. Wygrał, a drugi na mecie był baron Arthur Rothschild. Wydarzenie to miało miejsce 2 lata przed oficjalnym żądaniem skierowanym do Paula Daimlera i Wilhelma Maybacha o nazwanie kupowanych przez niego aut nazwą Mercedes. Pierwszy taki samochód, na chłodnicy którego widniała już tylko trójramienna gwiazda i napis Mercedes, zadebiutował w marcu 1900 roku w wyścigu Nicea i Salon Nicea. To oczywiście nazwy miejscowości. Nazwa szybko przyrosła do najlepszych wtedy samochodów sportowych i mimo dużych obiekcji ze strony Daimler Motor, decyzją zarządu zaczęła obowiązywać oficjalnie od 23 czerwca 1902 roku. Zaraz po tym we francuskim czasopiśmie Le France Automobile ukazały się słynne słowa. Wkroczyliśmy w wiek Mercedesa. Emil Jelinek zmarł 24 stycznia 1914 roku, a jego córka, dzięki której przeszedł do historii, w lutym 1929 roku. Po nieudanym małżeństwie związała się z rzeźbiarzem Rudolfem Weiglem, który okazał się być pospolitym hulaką i utracjuszem. Załamanie psychiczne i trwająca 4 lata choroba spowodowały, że koniec życia spędziła w samotności w niewielkim mieszkaniu w Wiedniu. Tak bywa, moi drodzy, i tak bywa. Ale my przechodzimy dalej. Legendarny dziś wyścig Le Mans po raz pierwszy odbył się w roku 1923, a już 9 lat później pierwsza kobieta odniosła w nim sukces. Odette Sicot to Francuzka, która wygrała klasę samochodów z silnikami o pojemności 2 litrów i zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jej kariera zawodowa i kariera wyścigowa rozpoczęły się pod koniec lat 20. XX wieku, a od 1933 roku zaczęła bardziej interesować się właśnie rajdami. W 1937 roku z kolei wzięła udział w 10-dniowym wyzwaniu, w którym dowodziła już zespołem 4 kobiet, które w tym czasie przejechały 30 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością, wyobraźmy sobie, 140 km na godzinę, wyznaczając 25 nowych rekordów. A był to rok 1937. Kolejna pani, geniusz inżynierii, motocyklistka i bohaterka II wojny światowej, Beatrice Schilling. Przez przyjaciół nazywana Tilly, była niezwykle utalentowaną kobietą, którą kiedyś opisywano jako płonącą odkrywczynię kobiecego libido. Urodzona w roku 1909, w latach 30. XX wieku, zdobyła złotą gwiazdę za pokonanie toru w Brooklands na swoim motocyklu Norton 500 z prędkością ponad 161 km na godzinę. Później Beatrice otrzymała tytuł inżyniera na Uniwersytecie w Manchesterze i została zatrudniona jako pracownik naukowy przez Royal Aircraft Establishment. Podczas swojej kariery w RAE prowadziła badania dotyczące aquaplaningu samolotów podczas startu i lądowania na mokrych pasach startowych. Kierowcy może wiedzą, co to jest aquaplaning, powinni wiedzieć. Aquaplaning powstaje wtedy, gdy jedziemy samochodem po mokrej nawierzchni, pod oponę dostaje się warstwa wody i potrafi ona, jeśli opona nie jest zbyt dobrej jakości, albo źle zbudowana, albo źle dobrana do pojazdu, potrafi ten samochód lekko unieść, że powstaje nam taka
taki klin wodny, sprawiający, że pojazd może wpaść w pościsk. Stanowisko to piastowała aż do przejścia na emeryturę w roku 1969. Beatrice na równi z karierą naukową kontynuowała swoją pasję do prędkości, ścigając się pojazdami marki Lagonda w 1935 roku na torze Silverstone. Brała także udział w wyścigach samochodów sportowych w Goodwood w latach 50., ale na zawsze pozostanie najbardziej znana ze swoich modyfikacji silnika firmy Merlin. Chwilka przerwy. Tak, a my wracamy do naszych pań. Jest rok 1897. Minnie Palmer została swoim własnym szoferem. Jako pierwsza kobieta w Anglii, która jeździła własnym samochodem, urodzona w Ameryce, aktorka odebrała dostawę francuskiego samochodu Rougemont. Na wyspach musiało minąć jeszcze 31 lat, zanim kobiety uzyskały takie same prawa wyborcze jak mężczyźni, ale posunięcie Minnie dowiodło, że za kierownicą obie płcie są równe. To był ważny kamień milowy na drodze do społecznej i politycznej emancypacji kobiet. Kolejna pani, Dorothy Aurille Marion Poulinger, urodziła się we Francji. Jej ojciec Thomas Poulinger był konstruktorem samochodów. Wraz z rodziną przeniósł się do Szkocji. Dorothy w latach 20. stała się menadżerem w jego manufakturze automarki Galloway, która znana była z bardziej troskliwego podejścia do licznych zatrudnionych tam kobiet. Dorothy prowadziła tam kursy dla młodych kobiet inżynierów i mechaników. Trwał on krócej niż dla mężczyzn, ponieważ praktyka wykazała, że panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Panowie, słyszycie? Panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Skoro tak było, to na pewno tak jest. Jej autorski samochód oparty na Fiacie 501 powstał w roku 1921 i był reklamowany jako auto dla kobiet, które nie wstydzą się swojej płci. Co było w nim takiego kobiecego? Galloway był mniejszy i lżejszy niż typowe ówczesne auta. Miejsce kierowcy lepiej dostosowano do mniejszego wzrostu kobiet. Dźwignię biegów i hamulca ręcznego umieszczono między przednimi siedzeniami. To znaczne ułatwienie nie tylko podczas jazdy, ale na przykład podczas wsiadania w długiej spódnicy. Jako jeden z pierwszych na świecie Galloway miał lusterko wsteczne. Fabryka niestety upadła na przełomie lat 20. i 30. z około 4000 wyprodukowanych aut. Do dziś przetrwało zaledwie kilka, a jej samochód uznaje się za jeden z pierwszych na świecie samochodów stworzonych specjalnie dla kobiet. Kolejna pani, Dorothy Levitt, najszybsza kobieta na świecie, dziennikarka, pisarka, aktywistka na rzecz kobiet oraz kierowca wyścigowy, któremu niestraszne było prowadzenie dowolnego pojazdu mechanicznego, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Brytyjka Dorothy Levitt przeszła do historii kilkukrotnie, ustanawiając światowe rekordy prędkości. Przykładowo w roku 1905 zasiadła za kierownicą Roadstera, rozpędzając go do 146 km na godzinę. Dzięki swoim umiejętnościom zajęła się samochodami zawodowo. Podobno wśród osób, które uczyła jazdy, była nawet królowa Aleksandra, żona Edwarda VII. W swojej książce z 1909 roku pod tytułem Kobieta i samochód Levitt radziła prowadzącym kobietom, aby zawsze miały przy sobie lusterko do spoglądania za siebie w czasie jazdy. Tą poradą autorka zapowiedziała powstanie ważnego wynalazku poprawiającego bezpieczeństwo podczas jazdy. Kilka lat później lusterka wsteczne stały się standardem dla wszystkich aut. Margaret Wilcox. Dla pierwszych użytkowników samochodów jazda przez kilka miesięcy w roku była przyjemnością w najbardziej mroźnej formie. Tą przyjemnością
powiedziałem oczywiście w cudzysłowie. 28 listopada 1893 roku Margaret Wilcox znalazła rozwiązanie tego problemu. Pierwszy na świecie samochodowy system ogrzewania. Producenci samochodów potrzebowali dziesięcioleci, aby zaakceptować jej pomysł, który był uważany za luksusowy dodatek. Dopiero w roku 1929 Ford Model A stał się pierwszym pojazdem standardowo oferującym ogrzewanie w pojeździe. Helen Clifford, pierwsza kobieta mechanik autobusowy w firmie London Transport. Czerwony piętrowy autobus to bez wątpienia jeden z symboli Londynu. A Helen Clifford była pierwszą kobietą, która oficjalnie odpowiadała za utrzymanie tych autobusów na drogach. W 1983 roku w wieku 18 lat Helen uzyskała kwalifikację jako pierwsza kobieta mechanik autobusowy firmy London Transport po ukończeniu kursu w warsztacie West Ham. Helen była również wykwalifikowanym kierowcą autobusu. Kolejna pani, Mary Anderson. Cóż ona takiego wymyśliła? Pewnego wietrznego dnia 1902 roku Mary Anderson, farmerka i hodowca winorośli z Alabamy, zwiedzała z córkami Nowy Jork. Gdy jechały taksówką w zacinającym, marznącym deszczu, Anderson zwróciła uwagę na kierowcę, który co chwila zatrzymywał się, aby usunąć śnieg i błoto z przedniej szyby. Tak wpadła na genialny pomysł. Pomysł wycieraczek. Ale nie takich do butów. Po powrocie do Alabamy Anderson zaczęła wspólną pracę z projektantem nad odpowiednim mechanizmem sterowanym dłonią z wnętrza pojazdu. Opatentowała swój wynalazek, ale nie znalazła wtedy nikogo, kto chciałby go wykorzystać. Po wygaśnięciu patentu wycieraczki zaczęły być montowane jako standardowe wyposażenie większości modeli. Pat Moss, jedna z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców rajdowych wszechczasów. Pat Moss była jedną z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców. 3 razy zwyciężała i 7 razy stawała na podium w rajdach międzynarodowych. 5 razy była koronowana mistrzynią Europy w rajdach kobiet, jednak miłośnicy motoryzacji częściej wspominają jej brata Stirlinga niż ją. I na koniec pewna Brytyjka, która pierwsza zdawała egzamin na prawo jazdy, Vera Hedges Butler, została pierwszą Brytyjką, która zdała egzamin na prawo jazdy, ale musiała jechać aż do Paryża, żeby to zrobić. Egzaminator ocenił jej zdolności do ruszania, kierowania pojazdem, zatrzymywania się. Vera musiała również wykazać się wiedzą, co robić w przypadku awarii pojazdu. W Wielkiej Brytanii obowiązkowe egzaminy zostały wprowadzone dopiero 1 czerwca 1935 roku, a ona zaczęła jeździć w roku 1900.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Skoro na zegarach minęła 8, to czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

Tylko co dzisiaj w pogodzie i dlaczego dzisiaj wchodzimy w ostatni czwarty kwartał bieżącego roku i nadal będziemy pod wpływem wyżu kontynentalnego z ciśnieniem dość wysokim nad Finlandią, 1040 hektopaskali w kształcie nieznacznie zdeformowanej elipsy o długiej osi ułożonej południkowo. Od Svalbardu, lokującego się daleko od koła podbiegunowego północnego, a na południu po Bałkany przez środkowe akweny Morza Śródziemnego, aż po Zatokę Mała Syrta. Po zachodniej stronie tego wyżu, na otwartych akwenach wschodniego Atlantyku, lokuje się głęboki niż z ciśnieniem 960 hektopaskali na zachód od Shetlandów i Wysp Owczych oraz po południowej stronie Islandii. Natomiast po jego południowej stronie z powodzeniem lokuje się Wyż Azorski z ciśnieniem 1025 hektopaskali w swoim centrum. To mamy o tej porze. Nasz kraj pozostanie po zachodniej stronie wyżu w wysokiej troposferze, poziom 300 hektopaskali z powodzeniem nad południowym Bałtykiem. Lokuje się górny niż prowadzący zachmurzenie piętra wysokiego, oczywiście bezopadowego, z tendencją do pozostawania

północnym wschodzie. Wiatr zawiewający już tylko od południowego wschodu, przeważnie słaby. Tak, tak, tak. No to nasza kotka tutaj radiowa się odzywa, bo chce się bawić, tak? Tamka? No, pobawimy się niedługo. No tak to, drodzy Państwo, z kotami jest. Kto ma kota w domu, ten dokładnie wie. A my wracamy do prognozy. Dzisiaj wiatr zawiewający już od południowego wschodu, przeważnie słaby do umiarkowanego, ale w dzielnicach zachodnich i północno-zachodnich silny i porywisty, w porywach dochodzący do 60 km na godzinę, w Sudetach do 80. W dalszej perspektywie czasowej, w pogodzie bez istotnych zmian, układem barycznym wywierającym wpływ na warunki atmosferyczne nad naszym regionem, pozostanie wspomniany wyż kontynentalny. Według modeli słabnący będzie przemieszczał się w kierunku południowym. Ustępować on będzie bruździe niskiego ciśnienia związanej ze wspomnianym niżem atlantyckim. Opadów frontowych raczej nie będzie, ponieważ front wchodzący w suche podłoże będzie stopniowo się osuszał. A szkoda, bo bez opadów deszczu nie będzie też grzybów, a już tak czekałem na grzyby, żeby pozbierać. Tyle pogodowego komentarza, drodzy Państwo, już za chwileczkę Kuchnia Świętej Hildegardy o 8:30, nasza radiowa lektura. Zapraszamy.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje.
1: Dzisiaj jest coś, czym się zakochałem, jak to pierwszy raz miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus orkiszowy. Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów.
0: No super, jabłko, kuskus, orkisz ulubiony, zboże świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom.
1: Żeby robić kuskus, potrzebujemy wrzątek.
0: Jasne.
1: Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem, więc proszę podaj mi cynamon na pewno chcę.
0: Oczywiście, cynamon i galgan, czyli mamy znowu ulubioną przyprawę świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy ten galgan stosują, jak chcą sobie
1: uważam,
0: pomóc.
1: Bo jest dosyć mocny, nie?
0: Tak, jest dosyć mocny, oczywiście.
1: Cynamonu nie
0: żałuję. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych, przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych, chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony, cynamon ceyloński, cynamon kasja. I zachęcamy Państwa do używania
1: już
0: cynamonu...
1: Pachnie dobrze, nie?
0: Pewnie. Ceylońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji, natomiast ten cynamon kasja ma troszkę więcej kumaryn, niestety, i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu ceylońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro. Natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć, nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu, gatunku, do którego Hildegarda nas zaleca.
1: Kuskus doprawiony.
0: Kuskus doprawiony.
1: Ja tu przesypię do naszego naczynka.
0: Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Się
1: skórkę.
0: Zagadamy jak
1: dodałem
0: zwykle.
1: Dodałem skórkę,
0: limonki
1: i pomarańcze.
0: I pomarańcze, super. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic,
1: a jeszcze nic
0: nie zacząłeś
1: zrobić,
0: a to już pachnie.
1: A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej, upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy, najlepiej ekologiczne. Mamy upieczone jabłuszko, ja to jabłuszko sobie teraz rozkroję, ale wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Ono jest takie, nie rozpada się. Chodziło o to, żeby ono było trochę takie chrupiące, jak dodamy do naszej kaszy. Nie?
0: To ile czasu je piekłeś właśnie, w jakiej temperaturze?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec? Do miękkości. Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja Ci powiem, że masz piec 10 minut, a Twój piekarnik będzie bardzo mocny...
0: Nawet przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne,
1: no,
0: tak?
1: No to jest różnica w piekarnikach, bo czasami wahnięcie w tych piekarnikach może być różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, albo samo jabłko będzie miększe.
0: No tak,
1: więc, co, wiesz,
0: tutaj
1: to
0: jest różnica.
1: No niestety nie ma jednego przepisu. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować, dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z automatu z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne, nie? Pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nim inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy, tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. Musimy tą wodą zalać. Teraz zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak?
0: Centymetr nad poziom kaszy.
1: Tak. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Ja sobie tu ułatwiłem życie i przykryć, tak?
0: Pięknie.
1: Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Piękne.
1: Odróżowiło nam się, więc to też wygląda apetycznie, nie?
0: I fajnie właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać.
1: Tak.
0: A te skórki naprawdę mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak?
1: Tak. Też znowu nie kroję w bardzo małe kawałki.
0: Właśnie.
1: Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy, nie?
0: No i to estetycznie wygląda.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, ładnie to już można ułożyć.
0: Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda.
1: Ale obiecałem, że to jeszcze doprawimy, bo samo jabłko jest smaczne. Mm-hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne.
0: I nie trzeba cukru, prawda?
1: Nie trzeba cukru. Nie trzeba, nie trzeba.
0: Czyli to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta nasza dieta będzie zdrowsza.
1: A dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm-hmm. Pomieszamy sobie to wszystko jeszcze.
0: Pachnie pięknie.
1: Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze.
0: Też Hildegarda, oj przepraszam, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo mówi, że one pobudzają nasze soki trawienne, czyli cały ten proces enzymatyczny.
1: To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony natychmiast.
0: Tak, i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza. Więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda?
1: Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak?
0: Ale jakie soczyste.
1: Ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok...
0: Żeby nie stracić tego.
1: Nie. To jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie?
0: Tak.
1: Więc żeby ona była smaczna, żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku. Czy to będzie sok z pomarańczy,
0: i naturalny, prawda? Tak, a nie jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym. To, co nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko, naturalna słodycz, pomarańcza, naturalna słodycz, naturalny sok.
1: Przygotowaliśmy migdały. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy.
0: Tak, a migdał szczególnie.
1: Migdał, orzech włoski szczególnie.
0: Migdał też u Hildegardy jest, wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego.
1: Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz?
0: Mi wystarczyłoby tobie na
1: wystarczy,
0: pewno.
1: Tobie wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie będę dawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę.
0: No.
1: Mamy pomarańcz, kolendra.
0: Ziół, dawaj, ile tylko możesz.
1: Tak? To jest... Moim zdaniem na pewno świetnie to się połączy.
0: Zielenina, kolendra, pięknie.
1: To też takie listki damy większe, żeby... Żeby ich
0: estetycznie
1: jakby...
0: Estetycznie też wyglądało.
1: Tak, estetycznie.
0: Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, afazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie.
1: A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam dodało jakby takiej chrupkości.
0: I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie...
1: I idziemy trochę na przekór.
0: Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką nie była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic nie stanie.
1: Ale zamacerowane.
0: To już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda mówi, że w jaki sposób już to jest przemacerowane, tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane. Tutaj, co Łukasz powiedział, ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów, bo na przykład w Holandii już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może 4, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, 50 czy 70 tych składników, żeby ona nas odżywiła, to te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak, ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód, to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału.
1: Kuskus ma jeszcze jedną zaletę. Robi się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić.
0: I to jest pomysł, proszę Państwa.
1: Kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, no ale naprawdę
0: kilka minut.
1: 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy.
0: Właśnie.
1: Kuskus na pewno to przyjmie, nie?
0: Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki.
1: A zobacz, on już nam napęczniał.
0: Tak.
1: Jak damy ten centymetr nad, tego nie gotujemy, nie? Tylko przykrywamy
0: tak,
1: i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry.
0: Czyli...
1: I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak?
0: Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę pytać o ten czas. Na oko Ty to robisz,
1: minut,
0: ale...
1: 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam zaparuje, będzie na pewno dobre, nie?
0: Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia
1: tak?
0: jak Ty.
1: Zmienimy to. Idealnie się zrobił.
0: Idealnie wygląda.
1: Mamy jabłuszko. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już jest doprawiony.
0: Mm-hmm.
1: Oczywiście w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej słono,
0: tak.
1: mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać. Ale ja bym zaryzykował, ponieważ mam jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mam całe takie migdały, które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to doprawię i płatki migdałowe, które pójdą na sam wierzch, nie? I to będzie jak taka kruszonka.
0: Wow, super.
1: Tak?
0: Ale wiesz, a propos tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny jak strawi to wszystko.
1: Nie.
0: Tutaj myślę, że jest idealna liczba tych
1: Czyli
0: składników.
1: Nie przesadziłem,
0: nie przesadziłeś.
1: Tak?
0: Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Jak pięknie to wygląda.
1: Kuskus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to na talerzu.
0: Wiesz, ja już bym to zmieszała wszystko, a Ty widzę...
1: Wiesz, nie chcę tego mieszać, dlatego, że...
0: Ciepłe z
1: nie,
0: tym
1: to,
0: może?
1: No, to będziemy podawać na zimno. Można teraz jeść na ciepło, tak jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on może nam trochę wystygnąć, ale przede wszystkim... to zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować kuskusa, możesz spróbować jabłuszka,
0: tak,
1: a możesz zamieszać się
0: forma
1: na talerzu.
0: Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna.
1: Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo staram się jak najwięcej migdałów dać.
0: Aha, ale wiesz, sam orkisz w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że
1: taka, ja
0: mówię, jest odżywczy,
1: tłustą, tłusty. Taką okraszoną tymi migdałami, nie?
0: A czy szczypta soli tutaj była, czy nie?
1: Nie dawałem.
0: Nie dawałeś,
1: nie
0: czyli
1: dawałem,
0: idziemy w słodki
1: spróbujemy,
0: deser.
1: Mhm. Ale
0: znaczy,
1: można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, słodko i na koniec taki szczypta, nie? Zamacerowana sałatka.
0: Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest
1: błyszczy
0: sucha.
1: Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. Więc już teraz wiem, że jak to trzeba zrobić.
0: No nie.
1: Na samym dnie, to trochę nam spłynęło.
0: Tak.
1: Chodzi o to, żeby nam to, wiesz, dobrać. Taka sałateczka jakby troszeczkę dłużej poleżała jeszcze.
0: To by puściło więcej.
1: Tak, ale my tym właśnie sosem...
0: Ale
1: cynamon,
0: widać,
1: masz sok,
0: galgan, tak.
1: Masz jeszcze trochę takiej świeżej kolendry. Damy na wierzchu, bo to na pewno będzie...
0: Pomarańcza, pięknie.
1: Masz trochę świeżej kolendry.
0: Co ty tam jeszcze masz z tych żyłek? No,
1: co ty masz? Poczekaj.
0: Wszystko pasuje.
1: Teraz jeszcze troszeczkę...
0: Płateczki.
1: Troszeczkę tych płatków jako ta okrasa.
0: Mm-hmm.
1: Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje, już wiem, ulubione.
0: Ulubione, tak, więc ja się nie zdenerwuję.
1: Z pestek dni.
0: Tak. Gdzie to mój codzienny habermus zawsze ma olej dyniowy.
1: Odrobinkę, tak, tutaj po wierzchu.
0: No pięknie. I to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie jest.
1: Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. Świetny jest kuskus orkiszowy.
0: Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9 właśnie z
1: to
0: oleju
1: wszystko, dyno. To wszystko dodałeś?
0: To wszystko bogactwo dodałeś, tak.
1: Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa, z pieczonym jabłkiem, cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. To masz łyżeczkę, proszę.
0: Wiesz co, to ty spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować.
1: No dobrze, przekonałaś.
0: Czyli troszkę tego, troszkę tego.
1: Przekonałaś mnie, bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz się po prostu...
0: Po kawałku wszystkiego.
1: Wezmę solidną porcję.
0: Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego faux pas.
1: Dołożę sobie kolanderkę.
0: I wszystko razem.
1: Teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał grymas.
0: No. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól?
1: Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje.
0: No widzisz.
1: A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę i mam ochotę na więcej.
0: No to teraz dawaj.
1: Dawaj,
0: spróbuję, dawaj.
1: Tylko z jabłkiem se dziabnę.
0: Dobra,
1: z jabłkiem,
0: tu mi ukroiłeś jabłko.
1: I masz kolendry kawałek.
0: Wszystkie ten, dobra, żeby to ładnie było.
1: Kolendry, bo ta kolendra robi tu robotę.
0: Palce lizać. No to zapraszamy Państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, prostej. A tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować. Czy na słodko, czy na słono i na szybko przede wszystkim.
1: Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko.
0: No właśnie. I fajnie, chrupiące jabłuszko.
1: Do zobaczenia.
0: Rewelacja.

0: A zegarek już 8.30, czas na naszą radiową lekturę. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Liczby po raz kolejny pokazują, z jak prężnie rozwijającą się wspólnotą musiał zmierzyć się ksiądz proboszcz. Doskonale wiedział, że sam nie da rady. Potrzeba było kolejnych współpracowników. W lipcu do pracy w parafii przybyli dwaj nowi kapłani, Andrzej Gierszyński i Mirosław Burzan. Ksiądz Andrzej następująco wspomina księdza proboszcza. Wikariuszem w Królowej Męczenników byłem 7 lat. U boku księdza Zygmunta przeżywałem najpiękniejsze lata mojego kapłaństwa. To był bardzo pokorny i rozmodlony kapłan. Emanował wielkim pokojem, który najmocniej objawiał się cierpliwością względem każdego człowieka. Przez ten czas nigdy nie słyszałem, by na nas wikariuszy podniósł głos lub dał się wyprowadzić z równowagi. Pamiętam, że tylko jeden raz zwrócił nam uwagę na pewne duszpasterskie zaniedbanie z naszej strony. Choć doskonale wiedzieliśmy, że wina leży po naszej stronie, to jednak na drugi dzień ksiądz proboszcz przeprosił nas, że może powinien łagodniej zwrócić nam uwagę. Było nam bardzo głupio, bardzo go szanowaliśmy. Nikt nie chciał sprawić mu przykrości. Miał głęboką wrażliwość na to, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Do każdego zwracał się: siostro, bracie. Pamiętam taką sytuację, kiedy Władek, Mirek, ksiądz proboszcz i ja pojechaliśmy wspólnie odwiedzić przebywającego na studiach w Wurzburgu Tomka Cykla. Pod niemiecką granicą przy szosie stały kobiety lekkich obyczajów. Zacząłem narzekać na to, jak te kobiety w taki sposób mogą pozbawić się szacunku. Ksiądz Zygmunt bez najmniejszego cienia osądu odpowiedział: zobaczcie, jak grzech potrafi obrazić Boży obraz odciśnięty na duszy każdego z nas. Długo jeszcze podczas podróży myślałem o tym, co powiedział proboszcz. Był bardzo gościnny. Zapraszał wikariuszy do swojego mieszkania na wieczorne rozmowy, które zasadniczo kończyły się wspólnie odśpiewanym apelem jasnogórskim. Kiedy odwiedzali mnie rodzice, prosił, by zostali na obiedzie. Mój tata był stolarzem. Na prośbę księdza Zygmunta wykonał drewniane krzyże do szkół podstawowych, znajdujących się na terenie parafii. Za każdym razem, jak jechałam do domu, prosił, by jeszcze raz podziękować tatusiowi za te krzyże. Bardzo się cieszyłem, że odwiedzą mnie, jak zostałem proboszczem w Ślesinie. Kilka razy w roku przyjeżdżał na grób świętej pamięci pani Gieni Schulz, naszej plebanijnej gospodyni z lat wikariatu w Królowej Męczenników. To były niewymuszone, ale szczere i pełne radości spotkania. Zawsze miałem wrażenie, że jest dla mnie jak ojciec. Przyznam się, że do dziś noszę w portfelu jego zdjęcie. O swojej współpracy z księdzem Zygmuntem opowiada także ksiądz Mirosław Burzan. Po święceniach modliłem się o to, aby nie trafić do Działdowa i Fordonu, co są najdalsze miejscowości diecezji chełmińskiej. Jak dostałem dekret do Fordonu, to ugięły mi się kolana. Ale zrobiło mi się na sercu lżej, kiedy dowiedziałem się, że mam iść do księdza Trybowskiego. Już wtedy dobrze się o nim mówiło. zaprzyjaźniłem się także z jego bratankiem, księdzem Markiem. Po 2 tygodniach zdarzyło mi się zaspać na poranną mszę świętą. Jak obudziłem się i zszedłem do jadalni na śniadanie, to byłem bardzo zawstydzony. No, prezbiter pełen energii i zapału do pracy nie powinien zasypiać na mszę świętą. Zacząłem przepraszać proboszcza. On tylko się uśmiechnął i powiedział, abym nie martwił się. On cieszy się, że ktoś może spać, bo to jest oznaka tego, że ksiądz jest zdrowy. Tak zapamiętałem, zresztą nie ostatnią w tej kwestii jego reprymendę względem mnie. Prałat o każdego z nas troszczył się. Przez 4 lata przygotowywałem młodzież do sakramentu bierzmowania. Jednego roku było 18 ósmych klas z 2 szkół, czyli ponad 400 kandydatów do tego sakramentu. Podszedłem do tematu dość ambicjonalnie. Robiłem młodym egzaminy na podstawie głównych praw wiary. Odbywały się one poza katechezą, po mszach wieczornych w salkach katechetycznych. Czasami trwały one do późna. Ksiądz proboszcz zaczepił mnie kiedyś i mówi: proszę księdza, a może by tak trochę zwolnić? Tak późno już jest. Niech ksiądz pamięta, że ma ksiądz służyć Kościołowi nie przez kilka lat, tylko dłużej. Tak dużo pracując, to się ksiądz wykończy. Podziwiam księdza, ale niech ksiądz pamięta o swoim zdrowiu. Nie odpuszczał nam jednak konfesjonału. Bardzo mu na nim zależało. Nauczył nas, że przed mszą świętą zawsze należało posługiwać spowiedzią. W niedzielę wszyscy siadaliśmy przed Eucharystią do konfesjonału. My, wikariusze, już skończyliśmy, a on miał jeszcze kolejki. Proboszcz był męczennikiem konfesjonału. Zapamiętałem ostatnią wizytę u księdza Zygmunta. Było to kilka tygodni przed śmiercią. Pokazał mi zdjęcie rentgenowskie. Na układzie kostnym były same kropki. Potem wyjął projekt budowy Kalwarii w Dolinie Śmierci. Nieśmiało zadałem mu pytanie: proboszczu, jaki to teraz ma sens? Odpowiedział: nie jest ważne to, co zrobiłem, ważne jest to, co po sobie zostawię. Nie użalał się nad sobą. On ciągle myślał o innych, o Kościele. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował Kościół.

0: Witam Państwa serdecznie i od razu przechodzę do pytań. Łukasz, co dzisiaj przygotujemy?
1: Coraz cieplej, więc zrobimy sałatkę. Sałatkę z pieczy indyka. Mm-hmm. Do tego będą szparagi, pieczona gruszka, sałata rukola, a na to wszystko będzie sos świeżych malin. Sosem balsamicznym.
0: Super, no.
1: Dobrze?
0: Brzmi rewelacyjnie, tak. Także im cieplej, tym mniej chce nam się jeść takich gorących potraw, rozgrzewających zup, tak jak w zimie. Tylko właśnie dużo lżejsze, ale też takie, które nas nasycą i odżywią. Więc dodamy indyka. Jak wiedzą Państwo, Hildegarda Drób poleca, natomiast o indyku nie pisze. Natomiast poleca nam kurę, kurczaka.
1: Można zastąpić śmiało pierwszą kurę.
0: Oczywiście. Też myślę, że indyki, chociaż już teraz też w tych hodowlach są uprawiane, chciałam powiedzieć, hodowane. Więc mięsko jak zwykle w solance oczyszczamy, aby było dla nas lepiej strawne, bez tych wszystkich, bez tego bogactwa, które niesie ze sobą.
1: Ale możemy smażyć bez tłuszczu i tu też będziemy smażyć bez tłuszczu. Lekko rozgrzewamy patelnię naszą. Mamy zamarynowane mięsko. Ja bym jeszcze odrobinę cynamonu poprosił.
0: Cynamonu,
1: Tak, dasz posyp, dasz radę?
0: Dam, ale jak mi wychluśnie się, może na rękę.
1: Na rękę, daj mi,
0: Jeszcze?
1: Jeszcze trochę, dobra. Dobra. Tu będzie sos z goździkami, z malinami, z octem balsamicznym, więc odrobinę tego cynamonu jak najbardziej
0: pasuje.
1: Do tej potrawy będzie pasował, tak? Mm-hmm. Czekamy jeszcze chwilę, żeby nam się patelnia... Ale nie zakryjesz. Piątki nie przybije.
0: Dobra,
1: nie?
0: Dobra.
1: Wiesz?
0: Układamy.
1: Jest to, o co chodzi, że zaczęła nam skwierczeć.
0: Tak, czyli mięsko mamy oczyszczone z tych wszystkich niezbędnych składników środowiskowych. Dodaliśmy przyprawy. Jakie przyprawy? Oprócz cynamonu...
1: Odrobinę kary daliśmy teraz.
0: Odrobinę kary.
1: Tutaj mamy przygotowane szparagi. Szparagi zielone.
0: Super.
1: Białe też są super, a niektórzy mówią, że zielone to nie szparagi. Ale my mamy zielone szparagi, które po prostu razem z tym indykiem będziemy piekli sobie. Robimy takie danie na jednej patelni, nie?
0: Rewelacja.
1: Czyli mało sprzętu, a szybko można ogarnąć. Zielony szparag nadaje się na surowo do jedzenia. On jest łatwiejszy w przygotowaniu niż biały, więc spokojnie nam dojdzie na tej patelni, lekko nam się przypiecze. Nie?
0: Tak, świetnie u Hildegardy, jednak go obrobimy termicznie.
1: Mamy indyczka, indyk zacznie puszczać swoje soki, w tym wszystkim będą nam się robiły
0: te szparagi,
1: czyli
0: w dalszym ciągu na suchej patelni.
1: Cały czas.
0: Gruszka na surowo u Hildegardy nie, to pewnie część z Państwa już wie. Natomiast w formie właśnie takiej ugotowanej czy pieczonej jak najbardziej. Ci, którzy interesują się świętą Hildegardą i już troszkę mają doświadczenia z jej przyprawami, to wiedzą, że to jest jeden ze składników takiej mieszanki na jelita, która też poprawia tą florę właśnie saprofityczną w jelitach. A jelita, jak wiemy, to nasza odporność, nasze zdrowie, bo jak jemy gruszkę, to tam są takie komórki kamienne, tak, które poprawiają perystaltykę, ale są już nawet badania, że ona działa w formie ugotowanej przeciwgrzybiczo. A my z grzybkami mamy problemy, bo karmimy je cukrem, nadmiarem cukru w naszej współczesnej diecie.
1: Tyle ja się już dowiedziałem w tym jednym odcinku.
0: Mamy tutaj rukolę. Ona jest bardziej chyba z kapustowatych, z tego co ja pamiętam, niż to nie jest taka tradycyjna sałata, którą Hildegarda docenia. Ale w takiej formie myślę, że spokojnie
1: na surowo
0: by nam
1: na surowo jej nie podamy, oczywiście ją zamacerujemy.
0: Gruszkę też sobie tutaj pięknie
1: przerzucimy.
0: Opiekamy, obsmażamy, chyba tak powinnam powiedzieć, super.
1: W sumie to jest taka opiekana, nie? Bo ona tam bez tłuszczu, bez niczego, więc na spokojnie jest robiona. Szparagi nam dochodzą.
0: W życiu bym nie pomyślała, zawsze wodę leję do szparagów, a nie tak.
1: Ale one się przypieką. Na grilla jak położysz, też ci się zrobią.
0: No
1: nie? Nie kładziesz ich tam zblanszowany, bo jakbyśmy położyli zblanszowane, czyli podgotowane, to się rozciapcią, czyli rozgotują.
0: No tak.
1: A my chcemy, żeby one były jak najbardziej
0: To też jest sztuka, żeby mięso zrobić takie soczyste, a z kolei nie surowe, prawda?
1: No tak, indyk jest też specyficzny, tak? Mm-hmm. Nie wolno go przepiec, bo wtedy będzie suche. Totalnie suchy. Mm-hmm. Tego trzeba powoli, nie śpieszyć się.
0: Pilnować.
1: Na wolnym ogniu i on sobie nam dojdzie, nie? To są maliny, ale to zrobimy, jak ściągniemy wszystko z patelni, wtedy zrobimy sos.
0: Ale
1: to na sam koniec będzie.
0: Na sam koniec, no rewelacja. Cześć. Maliny też Hildegarda bardzo docenia. Maliny, jeżyny, bardzo fajny owoc. Można robić właśnie sos, można dodawać, upiększać, pokolorowy, ale też służy nam do tego, żeby wspomagać apetyt. Osoby, które właśnie mają zaburzony apetyt, właśnie to malina będzie ten apetyt pobudzać, będzie poprawiać soki żołądkowe. To myślę, że też fajnie dla takich dzieciaków, które mają problemy właśnie, żeby je zachęcić do jedzenia, właśnie takich zdrowych pokarmów, a nie bułeczek słodkich i batoników, to malinka jak najbardziej syci oko, syci ciało, też w sezonie zimowym na infekcje wirusowe, taki syrop czy napój malinowy na zimę w chorobach gorączkowych, wirusowych, połączony z galgantem, też świetnie się będzie sprawdzał.
1: Mówi, więc... że galgant do maliny będzie dobry, to proszę naszykuj.
0: No dobrze, już szukamy. No, gotowy.
1: Tu mamy jeszcze miks orzechów, posypiemy to wszystko jeszcze orzechami.
0: Orzechami, rewelacja, czyli mikro, makro elementy właśnie, to jest to, czego nam potrzeba. I one pozyskiwane z jedzenia, a nie z suplementów, tabletek, pigułek, najlepiej będą nam służyły. Ta biodostępność będzie zdecydowanie lepsza. Zresztą szparak też jest bardzo ciekawy, bo on działa i diuretycznie.
1: Jest już.
0: Szparak też już, al dente, świetny.
1: Możemy ściągać.
0: Będzie działał diuretycznie, właśnie proces defekacji wzmacniał. Będzie też na nadciśnienie nam służył, bo zawiera świetną proporcję jonów potasu do sodu. A z tym mamy problem i to mamy zaburzone. Właśnie często, aby obniżyć ciśnienie, które nam się tak troszkę chwieje i skacze, wystarczy dołożyć potasu, magnezu.
1: To dla mnie.
0: Uregulujemy. Widzisz?
1: To wszystko jest dla mnie.
0: To nasze nadciśnienie. Oczywiście jak jest większy, dłużej trwający kłopot, no to trzeba już tutaj skonsultować się z lekarzem, ale spróbujmy uzupełnić te pierwiastki, powinno być lepiej.
1: Mhm. Pierś już jest prawie gotowa, jeszcze tylko z tej strony odrobinę potrzebuję, bo tutaj już nam jakby doszła.
0: Aha. Tak, a tutaj tam gdzie grubiej,
1: tak, o to, tak, jeszcze to jeszcze potrzebuję. Tutaj odrobinę, nie?
0: Tak jest.
1: To są podwaliny pod naszą sałatkę,
0: pod
1: tak?
0: Naszą, no.
1: A teraz obiecałem, że będzie sos z malin, więc świeże malinki, masełko.
0: Powiedz, czy dla osób, które mają problemy z nietolerancją nabiału, kazeiny najczęściej, ale laktozy też, czy mogą sobie użyć masło klarowane i będzie też dobrze smakować?
1: Będzie tak samo dobrze smakować, tylko nie zrobi się taka emulsja, jak my teraz chcemy tu zrobić, ponieważ dodając odrobinę octu balsamicznego do tego masełka,
0: ale
1: zrobiła
0: połączenie.
1: Nam się idealna emulsja.
0: Ale
1: do tego, goździk, galgant, o którym wspomniałaś.
0: Tak, galgant z malinami, świetna kompozycja.
1: Troszeczkę to podostrzymy. Ja sałatę muszę zamacerować. Doprawię odrobiną oliwy z pestek dyni.
0: Cytrynką można skropić i to już będzie, wiesz. Musimy oczywiście, proszę Państwa, wtedy poczekać 15 minut, aż ten właśnie ocet czy cytrynka nam...
1: Dodamy balsamicznego jeszcze odrobinę.
0: Tak, o właśnie, żeby już nie mieszać. I super. Wtedy nam te soki raniące, o których Hildegarda mówi, się zniwelują.
1: Tak. Widzisz? Nieprzepieczony, tak. Soczysty.
0: Pięknie.
1: Powoli. Jedna z ważniejszych cech kucharza to jest cierpliwość.
0: Tak.
1: Mi czasem jej brakuje.
0: Ale proszę zobaczyć, można powiedzieć, że mamy taką dietę rozdzielną, prawda? Czyli mamy mięsko w połączeniu właśnie z warzywami i z owocami, a nie z właśnie jakimiś kaszami, ziemniakami. I to naprawdę jest świetny posiłek jeszcze do tego maliny.
1: Sosik malinowy, żeby nie lać po tej sałacie, bo ja tego nie lubię, polejemy z boku.
0: z boku.
1: I nigdy nie lejemy po mięsie.
0: No właśnie, ja chciałam o to zapytać. Właśnie, że na tym mięsku by rewelacyjnie pasował.
1: A jest taki dowcip. No. Wiesz, czym się różni błąd kucharza od błędu lekarza?
0: Nie.
1: Błąd kucharza zalewa się sosem, a błąd lekarza zasypuje piachem.
0: O, proszę. Dosyć drastyczny, ale zapamiętam. Łatwiej zapamiętać.
1: Dlatego ja, jako, tylko tutaj mamy goździk, więc trzeba powoli je, żeby zęba nie złamać. Ale chodzi o to, żeby mamy ładnie mięsko wyeksponowane.
0: Tak.
1: I chcemy go, oczywiście później jak już będziemy jedli,
0: to można to sobie mieszać.
1: To jak najbardziej możemy sobie to pomieszać.
0: Tak.
1: Ale pamiętajmy, ten pierwszy efekt ma wyglądać. Na to uprażone pestki dyni.
0: Czyli już proces enzymatyczny zaczął się w mojej jamie ustnej na pewno.
1: Uprażone orzechy włoskie, to wszystko dla Hildegardy, tak?
0: I o to chodzi.
1: I odrobina świeżego pieprzu na wierzch.
0: Ja już jestem przygotowana do próbowania.
1: Próbuj.
0: No to lecimy.
1: Możesz taki oddzielnie i razem.
0: No właśnie, ale taki kawał tu jest, ale sobie zamoczę w tym. No.
1: To ja wykorzystam swój
0: rewelacja.
1: Gruszeczka. Idealna.
0: Idealna. Szparag. Mięciutkie, soczyste.
1: Perfekcyjnie. Indyczek. Rewelacja. Chyba
0: ja też tu szparaga ci ukradnę. Chrupiące, super.
1: Malinki trochę kwaśne, ale gruszka słodka, więc się zbalansuje.
0: Połączy się.
1: Tak
0: świetnie.
1: Jest. Zapraszamy.
0: To cóż, zapraszamy.
1: Spróbujcie zrobić to w domu.
0: Czy wasze danie będzie też takie smaczne?
1: Na pewno będzie lepsze.

radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta, to przed chwileczką taki przerywnik z grupą Boys, a ja zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Lokalnie można nas słuchać na częstotliwości 89.30 w paśmie UKF FM, MHz oczywiście. A ja zapraszam Państwa na prognozę, co dzisiaj w pogodzie o tej porze. 12,4 stopnia Celsjusza na termometrach. Temperatura odczuwalna jest jednak niższa, 9 stopni. Przypomnę jeszcze dane astronomiczne dla Złej Wsi Małej. Słońce wzeszło 6.47, a zajdzie 18.25. A dzisiaj czeka nas bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20 w centrum, do 24, nawet 25 na południowym zachodzie. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Sudetach porywach do 60 km na godzinę, wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywach do 110 km na godzinę, po południu słabnący. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 18 do 19 stopni i wiatr, tak jak i wczoraj, z południowego wschodu z prędkością do 18 km na godzinę w porywach do 40. Tyle prognozy pogody na dzisiejsze przedpołudnie i dzisiejszy dzień. Pamiętajmy o tym, że ta temperatura dostępna będzie dla nas to najwyższa w najcieplejszej porze dnia, a nie od rana. Jak widzę, niektórzy nie potrafią albo nie chcą, albo chcą zaszokować, ubierają się na letniaka, a to nie jest już letnia pora, tylko pierwszy dzień października. A za chwilkę nasze spotkanie kolejne z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem. Zapraszam serdecznie.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową, to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Chociaż tak, żeby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale

0: pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
1: No to dużo.
0: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
1: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
0: Pniaki są takie duże złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocinki chub na przykład.
1: Tak, dokładnie.
0: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca. Mhm.
1: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
0: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
1: Tak.
0: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
1: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
0: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie kiedyś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki, czyli to, co my zbieramy,
1: tak.
0: te borowiki, podgrzybki, to co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
1: Do jabłek, tak.
0: Dobrze, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
1: tak.
0: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
1: no właśnie,
0: ale ona
1: dokładnie.
0: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się
1: rozszerzy gdzieś tam, tak.
0: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, tutaj... a jak duża może być taka grzybnia?
0: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami tego nawet nie widzimy. Czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
1: Tak, są takie.
0: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
1: Ojej.
0: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak.
0: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
1: Grzybnia.
2: Nie.
0: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
0: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
0: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzenia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparasy.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
0: Mhm. Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywają, taki, właśnie. Ja to mówię, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy, Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden z ważniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze piasek.
0: Zakamarki, szczególnie starszy jak owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
0: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
0: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
0: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
0: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze, nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
0: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzę dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nas nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
0: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo w tej wodzie, tak, Bardzo cenna.
0: Bo ta woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać. No bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
0: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
0: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać.
1: Właśnie.
0: Wykręcamy,
2: czy wycinamy.
1: Czy wycinamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
0: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
0: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
0: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której możemy rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie
2: kanie.
0: Tego buchoboru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
0: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z buchoborem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do buchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
1: to mamy możliwość porównania.
0: Gołąbków trząt będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać się lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
1: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze. Ale ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
0: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
1: To rozkopię zaraz dziurę.
0: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
0: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież, ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, tak. Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
1: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
0: Mogą być następne.
1: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
0: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o hymenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią, tak. I te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
0: Podstawa.
1: Podstawa.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chmeloforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Mhm. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, mm-hmm. Chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden mm-hmm. owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. I rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Trzeba o tym pamiętać. Mhm. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chmeloforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: Mhm. To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, mm-hmm. takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas prosuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak, proszę
0: Państwa. Gdyby to było trujące, to Państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny, takie wielkie olbrzymie purchawki.
2: Tak,
1: rosną u nas też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: Oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie damy się rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jakie wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mm-hmm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mhm. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie... bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą, czyli na to też trzeba uważać, ale niestety, niestety grzybnia opieńki powoduje, że ona, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. To znaczy ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników,
0: szkodników grzybów, właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No to
0: właśnie tutaj... warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. Jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Czy tu ogrodzie. I nie urosną.
0: Dokładnie, tu nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
1: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
1: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
1: Czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
1: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa. Owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
1: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo Też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jak spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: że... Jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy. Ale,
0: ale na początku było z rodzicami.
1: Tak, oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie, tak.
0: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby. Liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
0: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy, bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się, czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżywą, gdzie jest sucho, ale czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
0: cały temat przygrzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
1: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie
0: pytanie. Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
1: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli ma być typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też raczej.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
1: Właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
1: tak.
0: Typowy koźlarz lubi brzozę.
1: Właśnie, pod brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
1: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie, może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
1: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
1: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie takiego wysoko schłodzonego, i to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś się zostawił, coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi.
2: Tak.
0: Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy,
1: właśnie
0: z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda, to by tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej.
1: Mm-hmm.
0: Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: się. Ale ona jest...
1: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
1: Oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
1: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
1: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
1: Mądre oczywiście.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia nam prześle.
1: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
0: i
2: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj mięsko, nam tu upichcisz?
1: Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: Kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody.
0: Aha.
1: Dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować, tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente
1: mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak,
0: te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagnieć, trzeba się pobrudzić. Ale można przygotować sobie trochę więcej. Rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza. Ale można sobie, można sobie go zamrozić, taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, oczywiście wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować. Czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to po prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie ale ma daj trochę służyć. Cynamonu i tak. Galgan.
0: Proszę cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak chcę dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka, kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: sprężyste
0: niż to, tak, to co sprężyste na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste, ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką
1: tak, strukturę,
0: oczywiście,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny tak, węgiel.
1: Tak,
0: no
1: tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to pappardelle, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko w takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Przepraszam. Ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry. Dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: a tego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju. Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron. Mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi. Właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: jak
0: było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej. Ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy. Moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A, na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na was.

Dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, dylofozaur. Dylofozaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań i tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy. A tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest, od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w Muzeum Geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę, no ktoś by mógł powiedzieć, niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie największy drapieżny dinozaur, jaki żył w owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej Jury. Więc tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany. No nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, ale przekonamy się za moment, że większość tych legend i tego, co się sądzi o dylofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dylofozaura. Dylofozaur był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między, powiedzmy, 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki, trzeba przyznać, smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła nazwa rodzajowa tego dinozaura, dylofozaur, to jest, dosłownie tłumacząc na polski, jaszczur o dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie, ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję, jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży, rzeczywiście całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie przednie kończyny. Jest to gad, który, jak powiedziałem, żył we wczesnej Jurze mniej więcej 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy
ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono, skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura, odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale te skamieniałości strukturalne to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej franczyzy filmowej, a filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park, Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam dilofozaur pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedry'ego. Ale pierwotnie dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona, Park Jurajski z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam. Te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu Coś, ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę, i trzeci to byłby właśnie dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. Bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie, a w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji. Nie. Wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo w ogóle się przeważnie nie pojawiał. Ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy, mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak oglądałem ten film, scena z dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijcę, który siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, też taka bardzo słynna, pogoni tyranozaura za jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. Jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Denis Nedry przypadkowo wjeżdża jeepem do zagrody dylofozaura, do końca nie wie, gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że widziałem, co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4-minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. I ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur.
I prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry, jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka, jak próbuje ten samochód wyciągnąć, liną go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął. No i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Dennis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dylofozaur tak wygina się z tą swoją długą szyją zza tego drzewa, jak Dennis jest z jednej strony, to ten dylofozaur z drugiej. No, ci, co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dylofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę, przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Dennis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka, a tu nagle dylofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, a to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego

Ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dylofozaurze. Tutaj Spielberg i jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dilofozaura i dodać mu różne inne cechy. Z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, żeby się widzą czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Ta wiedza częściowa o dylofozaurze w Parku Jurajskim opierała się o pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura, skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40. XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne kości szczęk, że ten dinozaur raczej nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili paleontolodzy, ale do filmu padlinożerny dinozaur, czy do książki, to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Michael Crichton dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem, czy śliną, w której był jad i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach 60., kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, to wiedzieli, że on tam żadnych, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze po drodze jest otwór nosowy. To się mogło wydawać, że rzeczywiście jest to taka dosyć ażurowa konstrukcja, natomiast my wiemy, że to raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były, ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90., pan z eleganckim walkmanem, słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora, to widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska. Nie ma tego takiego poszerzenia. Czaszka jest stosunkowo gruba. Górna szczęka, powiedzmy, jest stosunkowo gruba. Nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie. Nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie, piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami. Więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową. W sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha, którą Crichton zapożyczył od kobry, natomiast trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa dylofozaura nie miała tej kryzy, którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale kryza pojawia się dopiero w filmie. To już Spielberg ze swoimi współpracownikami to wymyślili, a tę kryzę prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei.
agam kołnierzastych,

które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą tę kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami takimi chrzęstno-kostnymi, więc pewien taki bardzo delikatny, ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą, agamy kołnierzaste, no one są takie, że rozkładają tę kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś drapieżny ssak, człowiek na przykład, no to stroszą tę kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć. Jak nie działa, to uciekamy. Ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów, i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z 1,50 m, 2 metry długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedry'ego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie. Film i tak owocuje, jak powiedziałem, w tego typu takie brutalne sceny, mimo że są PG-13. To pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem. Co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy. Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł ciepłego, to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozaur i zaczął go konsumować żywcem. No, czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy tylko, jak samochód się trzęsie, jak velociraptor na kogoś się rzuca. To gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura, jak wspomniałem niedawno, pierwszy skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony przez opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa. Został odkopany w latach 40., opisany 20 lat później, w latach 60. Został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park. To jest taki obraz tego terytorium, takie ładne zdjęcie panoramiczne. No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, gdzieś tam mamy te pustynie właśnie Arizona, Utah, te okolice, całkiem niedaleko kanion Colorado, tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formacji geologicznych.
Natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji Kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów. On zaczyna się jeszcze formacją Kaibab datowaną na Perm. Przechodzi przez Trias aż do końca Dolnej Jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację Kajenta, gdzieś między 180 a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu jurajskiego. Jak widzimy, są to czerwone piaskowce. Kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, nie morskie w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej. To były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno Oceanu Atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa i widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją, tam już ten Atlantyk powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w jurze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji czy północno-wschodniej Europy przez Amerykę Północną na Gondwanę. Jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje. Bardziej tereny dzisiejszej, powiedzmy, Zatoki Meksykańskiej, czy w ogóle Meksyku, więc troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia. Płynęły tamtędy rzeki, które były namiastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo, czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kajenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kajenta. Więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać. Ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie Triasu pewnie i Jury, stały się takimi w miarę popularnymi roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury. W formacji Kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich.
Ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura, opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie bardziej szczegółowe badania tych nowych znalezisk. Je już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się, powiedzmy, zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy, my nie wiemy, jak wysoko on sięgał i jaki do końca miał kształt. Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może to, co kazuar chełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że we wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza jest jakby, działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi. To były zwierzęta, no ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są w zasadzie dinozaurami. I tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy. Nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne. Tak czy inaczej, te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki, nawet do tych grzebieni. I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt, na przykład rogi, przykładowo róg nosorożca, to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna. Generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki tego dylofozaura i koniec. Nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałem, związane z walką też. Najprawdopodobniej to był jakiś element rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze, bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów. To, co Wam dzisiaj teraz tu pokazuję, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie
bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było, na pewno tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy. Do końca nie wiemy nawet, jaki był kształt tego grzebienia. Czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony? Czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego? Czy no, tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami? Raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak? Ciągle tutaj wiele nie wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No mamy z przodu tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1. Pokazuje nam lewą górną szczękę. Z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle, które, jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk szczęk i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę, no zmiażdżyć po prostu człowiekowi rękę, odgryźć na przykład. Więc potężne, potężne szczęki. I dylofozaur, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj no, padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury. Zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji Kajenta skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no, prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami. Czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dilofozaurza, ale co ciekawe, one rzeczywiście spore takie, spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dilofozaura były dość mocno rozbudowane. Tak jak wspomniałem na początku, były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów, no miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze. Raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy. Co jest jednak wśród teropodów cechą dość no, rzadką, wydaje mi się. Raczej one tutaj, dinozaury drapieżne, te duże, polegały na swoich głowach. A tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami. Co nam znowu sugeruje, że to jednak musiał być drapieżnik, a nie padlinożerca. Tutaj mamy kręgi pokazane ładnie, jak to wygląda z publikacji. Po lewej stronie, po lewej, to do Was powinienem tą ręką pokazać, po lewej stronie mamy kręgi szyjne, po prawej stronie mamy takie bardziej wydłużone kręgi ogonowe i co ciekawe, te worki powietrzne, ta cecha ptasia typowo dzisiaj, wśród dzisiejszej fauny ptasia, powinniśmy w zasadzie powiedzieć, że taka no, dinozaurza tak naprawdę i że to ptaki dzisiaj mają tę cechę dinozaurzą, jaką są worki powietrzne. Ona tutaj występowała i w tych kręgach
te worki powietrzne tam ładnie wchodziły. Takie kręgi szyjne miały w sobie liczne takie puste przestrzenie, w które te worki ładnie wnikały. To bardzo skomplikowana aranżacja tych struktur była, także dużo, dużo się tam tego mieściło. Więc gad ten, mimo tego, że mógł dorastać do 7,5 metra długości, miał szkielet, a co za tym idzie całe ciało, dużo lżejsze niż sądzilibyśmy po na przykład ssaku tych samych rozmiarów. Gdyby ssak miał 6-7 metrów długości, byłby dużo cięższy od takiego dylofozaura. Dylofozaur ważył pewnie no, 300-400 kg. To 300 kilkadziesiąt kilogramów waży tygrys. Duży lew może ważyć 300 kg, coś takiego. A to nie są zwierzęta, które by miały 7 metrów długości. Więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki, są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik, duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie, sprawnie się poruszał, dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też w formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc no groźny, rzeczywiście sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy. To wygląda bardzo brzydko, przerażająco. Nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże. Nie róbcie tego nawet, nie próbujcie. Ja wam tutaj już wyjaśniam, o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No, na górze mamy drzewo rodowe numer 1. To jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herrerasaur czy jakiś Syntarsus. Dwójeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką, najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus no nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że Dilophosaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami, jak na przykład allozaury, które żyły, które dominowały, powiedzmy, w środkowej, późnej jurze i w kredzie, z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No, a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych
drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej. A tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów dylofozaura my jeszcze nie znamy. Nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy dylofozaur, ale to ciągle nie są ci jego najbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka w zapisie ewolucyjnym między dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy je jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi, tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam zupajzaur właśnie, kriolofozaur czy z ceratozaurami. Jak się przyjrzano czaszce, to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne, ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej. Do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem, być może on był za życia zwierzęcia już taki postrzępiony. Wiecie, w przyrodzie generalnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają, są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że ma rany, jaki ładny tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane. Inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku. Nie możemy wykluczyć, że u dylofozaura było tak samo. Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką. To wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczęce się znajdowały, pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna. W ogóle szczęki były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale silne. Myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. Duża różnica jest tutaj najbardziej, myślę, z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone. Ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, takie cieniutkie, ażurowe niemalże, za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne te grzebienie zachowały. Chyba jednak piaskowce
formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Navajo. Chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały. No więc za życia tak to wyglądało. Pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami. To, co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich protopiór odstaje. No i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład Indor, ten swój wol, taki kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi. Najprawdopodobniej dylofozaur też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody i przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów, w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą. I to są ichnoskamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ścieżkę, czy taki szlak tropów pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji Zagajskiej. To jest formacja geologiczna w Górach Świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko Stąporkowa. Generalnie okolice, powiedzmy, no północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolice Skarżyska Kamiennej, tak myślę, najbliżej Stąporków. I tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, między innymi właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak napomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ich skamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku. Trop dylofozaura nosi nazwę Kajentapus, od nazwy formacji geologicznej Kajenta właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest Kajentapus soltykowensis, na cześć właśnie Sołtykowa, ale nazwa rodzajowa Kajentapus, każdy trop dylofozaura to będzie po prostu Kajentapus. To skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda. Jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną. Bada się, jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że no, stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy, czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają. Poduszki mają tam, gdzie stawy, a nie tam, gdzie kości no, paliczków, gdzie paliczki. Więc na tej podstawie jesteśmy w stanie zrekonstruować szkielet takiej stopy na podstawie tropu. No jak mamy szkielet stopy, no to możemy porównać to ze szkieletami, które po prostu znamy i stąd wiemy, że to jest właśnie, że ten Kajentapus został pozostawiony przez dylofozaura bezdyskusyjnie, a nie jakiegoś innego wczesnojurajskiego drapieżnika. No i takie ścieżki właśnie znaleziono w Sołtykowie. Tam można pojechać, jest taka wiata postawiona na stanowisku, zobaczyć te tropy. Część z nich jest przewieziona do Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie właśnie rekonstrukcję tego dylofozaura dyzia możecie sobie podziwiać, więc pewnie z tego, co się orientuje, to Państwowy Instytut Geologiczny teraz jest zamknięty chyba dla zwiedzających, ale jak się skończy
zaraza, jak obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i sobie tego dyzia stanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. Tak czy inaczej w Sołtykowie tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie sauropodów, dinozaurów długoszyich. I co ciekawe, na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały sauropoda w kształcie litery V, to znaczy szły sobie sauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je pod, no właśnie pod jakby w kształcie litery V, z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwy, lwice dokładnie, tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy jakiś antylop, dajmy na to. I tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada sauropodów. Więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to, co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne. Czyli zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję, możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli okolice Skarżyska Kamiennej 183 miliony lat temu, albo Arizona 183 miliony lat temu. Zresztą, tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie, można było no niemalże suchą stopą przejść z Gór Świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak daleko. Jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła, jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji Kajenta, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński, albo formacji Zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie sauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury no w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni drapieżcy, tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu sprawni, zwrotni, szybcy, metabolizm typowo ptasi, bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu, chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy, cecha no unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy, kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy, mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji Kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców, no i to dokładnie nam pokazało tam datę, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek okresu jurajskiego. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem. Jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju, słucham Państwa. Zobaczmy, co
co tam pisaliście?

Trochę mnie ten Dyzio przeraża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak! Ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki. Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości. To znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić, jak blisko czy też jak daleko od niego znajdują się obiekty czy ofiary, które są powiedzmy w takiej dużej odległości. Nie był w stanie tego do końca określić. Więc pewnie nie był aż tak skutecznym drapieżnikiem, jak dajmy na to tyranozaury, czy jak jacyś inni drapieżcy, którzy mają oczy z przodu czaszki, tak jak my na przykład, ale no tak czy inaczej groźny drapieżnik. Hej, bez spoilerów, Lady of River. No, proszę wybaczyć. Przepraszam, ale no to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka. Oczywiście ktoś mógł nie oglądać, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już obejrzał. I kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL-7 były fajne erotyki po 23. No okej, no jak widać, ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w Kozeninie w szkole, Marcin Podyna. Tak, ja swego czasu studentów co roku na wykopaliskach męczyłem filmem Coś. Co roku oglądaliśmy Coś. No wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura z Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to Coś, najgorszy potwór.

Obcy i buka z Muminków najgorsze, Bartosz Sieracki. No, ja tam się buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo... To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie, myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę, więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie, co, nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu, co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzybieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzybieniami, ale tego typu dwa grzebienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura.

Czy widział pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu Starożytni Kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę.

Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco.

Make me potatoes. Nie mam wytytułowanego dylofozaura i chyba to się nie zdarzy. Ja tu jestem ze względu na to, że to dinozaur, sierżant Frost. W takim razie, drogi sierżancie, zapraszam co tydzień. Co prawda, nie zawsze mówimy tu o dinozaurach, ale generalnie o różnych wymarłych stworach. Tydzień temu było o różnych wymarłych stworach, za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż dinozaury. Ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas.

W warszawskim ZOO są jarzęby. Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi, można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura. I metasekwoje też, piękne. Piękne, piękni tutaj uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się, już jest ciepło, ładnie, zapraszamy do nas do ogrodów, to Muzeum Ziemi w Warszawie, sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj, obejrzeć.

Czy może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często, piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje, w sensie lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w Lutowym Świecie Nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony, zdaje się, i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam.

Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby zrobić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy o jakichś tam grupach zwierząt, tylko o jakimś jednym zwierzu konkretnym, czy to Was interesuje, albo właśnie o jakiejś jednej faunie konkretnej z jednego miejsca. Tak jak mówię, być może niedługo będzie o tych dinozaurach północnoafrykańskich. Karcharodontozaury, spinozaury by się załapały, myślę. Ale na pewno. A będzie coś o skrzypłoczach. Rak już jest wykład o skrzypłoczach. Jest wykład Żywe skamieniałości, tak się nazywa. Polecam gorąco.

Czy kryolofozaur jest spokrewniony z dilofozaurem Daria Kurka? To już odpowiedziałem, że on raczej jest bliżej spokrewniony z tymi bardziej zaawansowanymi drapieżnikami, ale tych najbliższych jego kuzynów no po prostu jeszcze nie ma. A jaka ocenka dla Spielberga? No wysoka, wysoka. To jest, wiecie, ten Jurassic Park z 93 roku. No, będzie w top 5 moich ulubionych filmów na pewno. Na pewno. Ja sobie topkę moich ulubionych filmów układam regularnie, a ona, wiecie, zapytacie mnie za miesiąc, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale Jurassic Park, ten oryginalny, tam by na pewno był, więc to jest bardzo dobry film, tym bardziej, że on już ma prawie 20 lat, a się ni chuchu nie zestarzał, to znaczy tam no, on jest tak fajnie zrobiony i te efekty specjalne, co już się dzisiaj w kinie nie zdarza. Te nowe Jurassic Worldy, no sorry, ale są... Ja je i tak lubię, bo to są filmy o dinozaurach, wiecie, ale jednak te klasyczne efekty specjalne, no to jest to. Także myślę, że wysoka ocenka.

Dlaczego znaleziono jego tropy w Polsce, a nie znaleziono żadnych szkieletów? Bardzo dobre pytanie. Prawdopodobnie tutaj warunki w Sołtykowie nie były zbyt dobre, żeby te szkielety się zachowywały. Tutaj środowisko też wyglądało tak, że była sobie równina taka zielna, po której meandrowały rzeki, raz w lewo, raz w prawo. I prawdopodobnie te skamieniałości, to było idealne środowisko sedymentacji, żeby zachowywały się tropy. Takie środowisko rzeczne i jakieś równiny wokół tych rzek. Idealne warunki, żeby tam tropy dinozaurów były, dlatego jest ich tam tak dużo. No ale nie najlepsze, żeby tam się, wiecie, ścierwo jakiegoś dinozaura zakonserwowało. To musiałaby być jakaś laguna albo jakieś starorzecze jakby było, to by było super. Tam chyba po prostu taka rzeka sobie meandrowała, akurat żadnego starorzecza nie było. Takie dosyć dynamiczne środowisko, jeśli idzie o zachowywanie się tych skamieniałości strukturalnych. Za to do zachowywania się skamieniałości śladowych idealne, no bo ten dylofozaur sobie przeszedł, zostawił tropy, rzeka, załóżmy, wylała i przykryła tę warstwę, po której przeszedł, nową porcją osadu, no i już mamy zachowane tropy.

Dla Piotrka 6 lat dilofozaur z kryzą był przerażający. Justyna Piechucka. Czyli nie tylko dla mnie. Widzicie, tak coś czułem, że to nie tylko ja się go bałem. No straszny, straszny potwór. Do czego służyły jego grzebienie, pan piłka nożna? No to wspomniałem, że prawdopodobnie to był jakiś element albo dymorfizmu płciowego, albo po prostu osobniki w danej populacji rozpoznawały się po tych grzebieniach. Nie mamy dowodów bezpośrednich na to, że samce i samice różniły się pod względem koloru, rozmiarów, morfologii grzebieni, ale więc no albo tam były jakieś różnice, ale my tego nie wiemy, albo po prostu niezależnie od płci osobniki się czymś różniły. Najprawdopodobniej. Tutaj funkcję związaną z walką czy z termoregulacją można jednak wykluczyć. Może do wabienia samic, żeby być po prostu bardziej atrakcyjnym, ale takich bezpośrednich dowodów, mówię, na to nie mamy.

Czy jest możliwość, że miały upierzenie? Dylofozaury, tak. I jak pójdziemy na wystawę do Państwowego Instytutu Geologicznego, to tam dylofozaur dyzio jest pokryty takim protopierzem. I to wiemy też właśnie dzięki skamieniałościom opisanym przez doktora Gierlińskiego, że on, dylofozaury jak sobie siadały, czy jakieś inne podobne tego typu dinozaury, one miały na sobie takie protopióra. Więc prawdopodobnie były pokryte czymś, ale nie czymś, nie wyobrażajcie sobie, że wyglądały jak kruk czy wrona, tylko raczej coś na kształt takiego jakby włosia, coś w ten deseń. Jak duża jest szansa, że grzebień dylofozaura pokryty był skórą? Czy bardziej wyglądał jak grzebień u kazuara, Piotrek P.? Raczej był pokryty jakąś miękką tkanką, a nie taką twardą strukturą.

których zębach no, coś w rodzaju kanałów jadowych występowało, więc generalnie u niektórych dinozaurów mogło się to zdarzyć, ale u dylofozaura, tak jak mówię, niczego takiego nie znaleziono. Dobrze, moi drodzy, mamy 15 po. Jeszcze może spróbuję wyhaczyć jakieś ciekawsze pytanko, jedno czy dwa. Jakie inne dinozaury znaleziono w tej formacji? Może wiadomo, z kim dilofozaur konkurował o pożywienie, Jakub Zalewski. W formacji Kajenta w Arizonie znaleziono z takich dużych dinozaurów to skamieniałości sauropoda, czy prozauropoda, czyli takiego prymitywnego dinozaura długoszyjego, który nosi nazwę Sarasaurus. I to był prawdopodobnie największy roślinożerca w tym ekosystemie. Jeśli chodzi o konkurencję, dylofozaur był tam jednak największy, no miał te 6-7 metrów, ale znaleziono skamieniałości mniejszych dinozaurów drapieżnych, takich powiedzmy po 2-3 metry, i niewielkich dinozaurów roślinożernych, takich prymitywnych dinozaurów pancernych, skutellozaurów. A poza tym masa prasaków, żółwi bardzo dużo tam jest, ryb kostnoszkieletowych. Także myślę, że on nie miał specjalnie konkurentów ze strony innych dużych dinozaurów, raczej mógł konkurować z innym dylofozaurem najprędzej. Ale jednak pokarmu tam było w bród. Myślę, że najczęściej na małe, jakieś inne małe dinozaury polował, albo na jakieś małe kręgowce, być może ryby, być może właśnie żółwie, być może ssaki. Czasami, jak miał szczęście, to udało mu się gdzieś w grupie, jak wiemy, na podstawie tropów, upolować jakiegoś sauropoda. To też jest ciekawe, że to nam pokazuje, że one polowały no stadnie niejako, tak jak lwy, jak lwice, że się dobierały w grupy, że to nie było zwierzę, które całe życie spędzało samotnie, tylko przynajmniej przez jakiś czas polowało w grupie, jak wataha, właśnie nie wiem, wilków czy lwów. To jest niezwykle interesujące, a to na podstawie tropów wiemy. Więc czasami, jak przypuściły skoordynowany atak, no to nawet takiego dużego, tego sarazaura, prozauropoda byłyby w stanie zaatakować.

No dobrze, moi drodzy, to będziemy kończyli powoli. Jest 17 po. Czy dinozaury miały ptasi móżdżek? To ptaki mają dinozaurzy móżdżek, moi drodzy. I tym wesołym akcentem będziemy kończyli na dzisiaj. Bardzo pięknie Wam dziękuję, że przybyliście na dzisiejsze środowe spotkanie. Za tydzień zapraszam na wykład o środowiskach i różnych zwierzakach, ale i roślinach też, karbońskich. Robimy sobie taki przekrój przez faunę i florę karbonu ogólnie. Porozmawiamy trochę o tym okresie geologicznym, więc wszystkich fanów tego, kto żył w karbońskiej puszczy, zapraszam już za tydzień o 18:00. Tutaj się widzimy na kanale Wszechnica, na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Ci z Was, którzy dotrwali do końca, niech napiszą i na czacie, i w komentarzach na YouTubie, niech piszą tradycyjnie dzieje Ziemi. Każdy, kto dotrwał do końca, niech to nasze hasło już tradycyjne napisze. Nie zapomnijcie też zajrzeć na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam. Tam zawsze coś ciekawego, paleontologicznego będzie do zobaczenia. Staram się dzielić z Wami różnymi ciekawymi paleontologicznymi sprawami na moim Instagramie, również tym, co się dzieje, powiedzmy, wokół Muzeum Ziemi na przykład. Często teraz wiosna się budzi, to wszelaką faunę, która tam wokół muzeum hasa, też będę się starał Wam pokazywać, i różne rzeczy zza kulis naszych środowych spotkań również, więc tam odsyłam. Daniel Tyborowski, paleotyborowy na Instagramie, a za tydzień tutaj na YouTubie widzimy się na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Kłaniam się Wam, dziękuję pięknie, do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia, cześć!

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zacznijmy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym,
że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich. Co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie,
bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje
całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi. Pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się
w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia,
czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Kilka przerw jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Silsbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie,
że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

Tak, moi drodzy, to grupa Yellow. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny. Moi drodzy, historyczna chwila w Radiu Kuropatwa. Historia powojennej motoryzacji w odcinkach. Dzisiaj pojazdy znane i nieznane, a zaczniemy od dzisiejszy odcinek, od syreny. Od syreny, a drugą część powiem szczerze, miałem dwie syreny w swoim życiu. Pierwszą 104 z roku 1969, czyli miała tyle lat co ja, a druga syrena to już była 105L, biegi w podłodze, rok 83, ale ta 104 była moim zdaniem lepszej jakości i trochę żałowałem, że się jej pozbyłem, no ale cóż, tak to w życiu bywa, że chce człowiek sobie ulepszyć, a śmieszne sytuacje były z tą syreną, no to na pewno też Państwu jeszcze na ten temat opowiem. Wracajmy do tematu naszej syreny. Produkcja samochodów Syrena w FSO wyniosła w 1965 roku 11 800 sztuk. Był to model 103 z dwucylindrowym silnikiem typu S150 i czterobiegową niesynchronizowaną skrzynią przekładniową. W okresie tym trwały już przygotowania do uruchomienia produkcji następnego modelu oznaczonego symbolem 104. Taki właśnie miałem. Ta syrena, to kupił ją mój tata w 79 roku. Była, pamiętam, szara, taka stalowo-szaro, ale później mój tata miał troszeczkę jakiś tam drobny wypadek i została przemalowana na błękit. No, błękitna była przepiękna, choć już ten lakier tak się nie błyszczał jak ten lakier piecowy szary, no ale dobrze, że można było pomalować wtedy, bo to nie było takie proste, moi drodzy, w latach 80. Prototyp Syreny 104 wystawiono, co prawda, w 1961 roku na wystawie postępu technicznego w przemysłowym, w przemyśle motoryzacyjnym, ale nie wszystkie prezentowane wówczas rozwiązania zostały zatwierdzone do produkcji. Najważniejszym zespołem, który pozostał, był trzycylindrowy silnik typu S31 opracowany w wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku Białej. Twórcą pierwszej wersji tego silnika był magister inżynier Fryderyk Blümke. Po jego tragicznej śmierci w roku 1962 konstrukcja silnika została udoskonalona przez zespół, którym kierował magister inżynier Jerzy Sławik. Lata 1962 i 63 to okres intensywnych badań stanowiskowych i trakcyjnych tej jednostki. Od 1964 roku rozpoczęto przygotowania do produkcji, a główną przeszkodą w szybkim jego uruchomieniu były kłopoty z lokalizacją produkcji odlewów. W tym samym okresie w FSO opracowano konstrukcję nowej, synchronizowanej skrzynki przekładniowej. Jej twórcą był inżynier Bogdan Kaim. Porównawcze badania drogowe prototypów Syreny 104 wskazały, że pojazdy te zużywają mniej paliwa niż na przykład Warburg 1000 z podobnym silnikiem trzycylindrowym, Syrena 103S, który miała silnik Warburga, czy też Saab 93, który to miał silnik dwuosobowy na podstawie licencji przedwojennego DKW. Po przełamaniu wszystkich przeszkód produkcja Syreny 104 ruszyła w FSO w dniu 15 lipca 1966 roku. Na zewnątrz model ten wyróżniał się jedynie innym kształtem bocznych listew ozdobnych. Te w Syrenach 103 miały to załamanie za drzwiami przednimi na dół błotnika, to na pewno syreniarze pamiętają i wszyscy zainteresowani, a 104 miała już to załamanie takie wygięte nad kolem, do góry, taki lekki łuk i tutaj tym się głównie samochody różniły. Charakterystyka techniczna samochodu 104, Syrena 104, dwusuwowy silnik, trzycylindrowy, pionowy, typu S31, ustawiony był wzdłużnie przed osią przednią pojazdu. Przy średnicy cylindra 70 mm i skoku tłoka 73 mm objętość skokowa wynosiła
843 cm sześcienne. Przy stopniu sprężania 7,2 silnik osiągał moc, tutaj muszę sobie przełożyć, moi drogi, z kartki, 29,4 kW, czyli 40 koni mechanicznych przy obrotach rzędu 4300 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosił 80 Nm przy 2750 obrotów na minutę. Kadłub silnika oraz skrzynia korbowa były odlewane z żeliwa, natomiast głowica ze stopu lekkiego. Składany wał korbowy podparto na czterech łożyskach kulkowych. Silnik był chłodzony oczywiście cieczą w obiegu wymuszonym. Odśrodkową pompę cieczy chłodzącej osadzono na wale prądnicy. Chłodnica była umieszczona za silnikiem. W układzie zasilania zastosowano oczywiście przeponową pompę paliwa sterowaną pod ciśnieniem oraz poziomy gaźnik typu Yikov 35 POH łamane przez 0,48 produkcji czechosłowackiej o średnicy gardzieli 27 mm. Zewnętrzną charakterystykę prędkościową silnika mam tutaj na rysunku, moi drodzy, nie będę jej teraz przytaczał, a masa suchego silnika wraz z osprzętem wynosiła 88 kg. To może tak na początek tyle. Chwilkę posłuchamy muzyki i zaraz wracamy. No tak, moi drodzy, jak już na początku wspomniałem, miałem dwie syreny i tak w zasadzie na tej syrenie się wychowałem od dziecka, bo miałem wtedy 10 lat, jak tata pierwszą kupił 104, którą później odziedziczyłem i jeździłem nią bardzo długo, a drugą 105, no to już był zakup taki przemyślany. To było wtedy końcówka lat 80., rok 89, syrena 105L, już biegi, tak jak wspomniałem, w podłodze. I te dwie syreny przetrwały dość długo w moich, używałem jeszcze na początku lat 90. I tutaj taka uwaga, o której już mówiłem dzisiaj o 15, zapraszając na program, że cóż za ironia losu, moi drodzy, kiedyś to był bardzo popularny samochód, zresztą wiecie dokładnie, ile syrenek jeździło na drogach. Wszyscy się z nich wyśmiewali, skarpeta i tak dalej, i tak dalej. Później, jak nastały przemiany w latach 90., nikt tych samochodów nie chciał, każdy się wstydził. Ja miałem taki przypadek, jadąc z moją przyszłą małżonką i jej koleżanką, to żeby nikt jej nie widział, wyobraźcie sobie, w tej syrence. Za chwileczkę wrócimy do tych danych, o których mówiliśmy, ale mi się przypomniała ta sytuacja. No to położyła się na tylnym siedzeniu, żeby ktoś jej czasem nie zobaczył ze znajomych, że jedzie syreną. No a teraz do ślubu jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Samochód stał się przedmiotem pożądania, że tak powiem, który kiedyś był pogardzany. No ale tak to ze wszystkimi chyba pojazdami jest. Ja mam sam też samochód, który jest dość nietypowy, to Lancia Kappa Kombi, które wyprodukowano tam 9000 z kawałeczkiem sztuk tylko i coraz trudniej jest też, jeśli chodzi o części, ale także o serwis. Trzeba mieć naprawdę znajomy warsztat, który się tym zajmie fachowo, bo tak to wszystko wychodzi bez sensu. Nikt, jak ktoś zobaczy Lancię, no to pewnie tak samo jak i syrenę. Dobrze, wracamy do tematu, moi drodzy, bo się tutaj rozgadałem na tematy syreniarstwa. No, dużo by było opowiadać, to chyba by kilka programów było, jak się jeździło na przeglądy i co tam się robiło z tą 104, pamiętam, bo oczywiście zaczęła też i rdzewieć, więc z bratem robiliśmy trochę przeróbek, jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne samej ramy. Też już tam były wżery w ramie, więc to trzeba było wzmacniać włóknem szklanym i żywicami epoksydowymi i to się też robiło w wielu rzeczach. Oczywiście przednie błotniki, no to sami wiecie, nie tylko zresztą przednie, to wszystko rdzewiało i też trzeba było robić wiele rzeczy. No dobrze, o uwagach eksploatacyjnych możemy porozmawiać w następnym odcinku. Silnik mamy za sobą, instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12 V, zastosowano prądnicę typu P20, o mocy 220 W, akumulator ołowiowy o pojemności 42 Ah oraz rozrusznik o mocy 0,6 kW włączany
elektromagnetycznie oczywiście. W bateryjnym układzie zapłonowym wprowadzono trzy małogabarytowe cewki zapłonowe i nowy aparat zapłonowy z trzema przerywaczami. Reflektory o średnicy układu optycznego 170 mm były wyposażone w symetryczne światła mijania, to mówimy o pierwszych syrenach 104. W układzie napędowym zastosowano wzmocnione sprzęgło z tarczą sprzęgłową o średnicy zewnętrznej 180 mm. Mówimy o roku 1966, moi drodzy. Nowością była dwuwałkowa skrzynka przekładniowa o czterech synchronizowanych przełożeniach, wyposażona w tzw. wolne koło. Stożkowa przekładnia główna, umieszczona na wspólnej obudowie ze skrzynią przekładniową, miała przełożenie 4,875. Płosie napędowe o różnej długości zaopatrzono w przeguby krzyżakowe przy mechanizmie różnicowym oraz przeguby równobieżne typu zawiasowego przy kołach jezdnych. No, te przeguby, to moi drodzy, sami pamiętacie, to była szczególnie te zawiasowe przy kołach jezdnych, to była jedna wielka tragedia. Zresztą na pewno się wielu syreniarzy ze mną zgodzi, że często się uszkadzały dużo, powodowały też często problemów z trakcją, luzy się pojawiały, no i wiemy, co z tym było związane. Szkielet samochodu stanowiła rama, której podłużnicę wykonano z prostokątnego profilu zamkniętego o wymiarach 90x45x25 mm. Koła przednie były zawieszone niezależnie na dolnym wahaczu poprzecznym oraz poprzecznym górnym resorze piórowym mocowanym jednopunktowo. Z elementami resorującymi współpracowały oczywiście teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania, a zawieszenie kół tylnych było zależne. Rurowa oś pływająca, to też taka była ciekawostka, to zawieszenie tylne, no ale innej możliwości nie było, choć później powstawały konstrukcje bardzo ciekawych układów, jak chociażby podobnego do Syreny 110, to jednak nie wprowadzono ich do produkcji, tak została ta oś pływająca do końca. Została ona wsparta na poprzecznym półeliptycznym resorze piórowym i była dodatkowo prowadzona przez dwa podłużne drążki reakcyjne. Zastosowano z tyłu także dwa amortyzatory teleskopowe dwustronnego działania, a koła jezdne tłoczone były z blachy stalowej, wyposażone w ogumienie dętkowe o rozmiarach 5,60 na 15 cali. Za chwileczkę przejdziemy do dalszych szczegółów technicznych. Może chwilka z muzyki, chwilka muzyki dla Państwa. Tina Turner. Tak, a my wracamy do naszego opisu, naszej syreny 104 dalszego. Moi drodzy, w układzie kierowniczym zastosowano ślimakową przekładnię kierowniczą oraz jednoczęściowy wał kierowniczy. W jednoobwodowym hydraulicznym układzie hamulcowym były użyte hamulce bębnowe o średnicy roboczej 280 mm. Mechaniczny hamulec pomocniczy działał na koła tylne, nadwozie zamknięte, dwudrzwiowe typu sedan, zamocowane do ramy w 8 punktach za pomocą poduszek gumowych. Drzwi boczne były nadal zawieszone jednak na słupku środkowym, zatem otwierane były w znajomym kierunku, dlatego też różne przydomki były na temat naszej syrenki 104. Przy rozstawie osi równym 2300 mm długość całkowita pojazdu wynosiła dokładnie 4 metry, 4000 mm. Producent określał masę własną na 910 kg, natomiast dopuszczalne obciążenie na 375 kg, chociaż sam pamiętam, że woziło się różne rzeczy syreną i ta ładowność oczywiście była większa nieco. Syrena 104 osiągała prędkość maksymalną 120 km na godzinę, a eksploatacyjne zużycie paliwa wahało się między 7,5 a 9,5 litra na 100 km. Jeszcze w 1966 roku wykonano 6000 sztuk syren,
tego modelu. W następnym roku w modelu 104 zastosowano nowe reflektory już z asymetrycznym światłem mijania, a także przeniesiono pompę cieczy chłodzącej z wału prądnicy na wałek napędu wentylatora chłodnicy. I to było na pewno lepsze rozwiązanie. I teraz, moi drodzy, na podstawie zespołów Syreny 104 w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym opracowywano dwa pojazdy dostawcze. W 1968 roku wykonano prototypy Syreny w wersji pick-up oraz furgon. Konstruktorami obu tych samochodów byli inżynierowie Czesław Piechur i Stanisław Łukaszewicz. Te samochody też mogliście Państwo obejrzeć na Facebooku Radia Grupa Twa, tam są rysunki. Zresztą na pewno ci, którzy interesują się syrenami, to wiedzą, jak te samochody wyglądały. Zmianie uległa konstrukcja tylnej części ramy. Sztywna rurowa oś tylna była zawieszona na dwóch wzdłużnych resorach piórowych współpracujących z amortyzatorami teleskopowymi. Nadwozie furgonu było wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi tylne o podziale pionowym. W skrzydłach drzwi w połowie ich wysokości umieszczono szyby, co umożliwiało obserwację drogi za pojazdem przez lusterko wsteczne. Nie wiem, czy ktoś miał okazję jechać taką syreną. Ja tak, pamiętam dokładnie. Później miałem z taką syreną jeszcze kolizję, ale to już związaną z innym samochodem. O tym opowiem może w następnym odcinku. To też była ciekawa rzecz. Ściany boczne furgonu zostały również zaopatrzone w pojedyncze okna z szybami stałymi. Pojazdy te nie doczekały się jednak decyzji o podjęciu ich produkcji. Kolejny ciekawy prototyp powstał w roku 1969. Inżynierowie Stanisław Łukaszewicz i Władysław Kolasa opracowali nadwozie z tworzywa sztucznego, czyli tak zwaną syrenę laminat. Tak była zwana, które było przewidziane jako rozwiązanie zabezpieczające części zamienne po zakończeniu produkcji samochodu i zlikwidowaniu oprzyrządowania tłocznego. W konstrukcji tego nadwozia wykorzystywano wiele elementów produkowanych seryjnie, m.in. wszystkie szyby i zamki, zawiasy drzwi zostały przeniesione już na przednią krawędź. Wykonano 5 egzemplarzy tego samochodu. Ciekawa konstrukcja, gdyby to rzeczywiście utrzymano, to można by było tą naszą syrenkę produkować nieco dłużej. Zresztą nawet zakłady rzemieślnicze później odkupiły też formy do robienia tych laminatowych nadwozi, z tego co pamiętam, i robiły to dalej, ale jakoś później już nie było zainteresowania, więc pewnie może część z tych kopyt i form została zniszczona. No bo co tu się dużo, moi drodzy, zastanawiać. Syrena stawała się pojazdem coraz bardziej przestarzałym. Po uruchomieniu w FSO produkcji polskiego Fiata 125P postanowiono nieco ją zmodernizować przez zastosowanie niektórych elementów licencyjnych. Na przełomie lat 70-71 opracowano konstrukcję i wykonano prototyp samochodu oznaczonego roboczo symbolem 607. Jest on też na zdjęciu widoczny. Przez zmianę kształtu tylnej części nadwozia radykalnie poprawiono sylwetkę pojazdu. Ale o tym za chwileczkę. Chwilka muzyki dla Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Franka Kimono, czyli Piotra Frączewskiego, w nieco innej odsłonie, więc teraz King Bruce. Tak, a my wracamy do naszego prototypu Syreny 607, tak oznaczonego. Autorem projektu plastycznego pojazdu byli Zbigniew Watson, który między innymi stworzył kilka prototypów późniejszych samochodów sportowych FSO, i Zygmunt Grochowski, a konstruktorem prowadzącym inżynier Łukaszewicz. Rozstaw osi zwiększono do 2,5 tysiąca mm. Tylna oś została zawieszona na wzdłużnych resorach piórowych pochodzących z Fiata 125P, więc tak samo jak we Fiacie, a nadwozie typu hatchback
drzwi boczne zawieszone na słupkach przednich, a trzecie drzwi tylne na wzmocnionej krawędzi dachu. Zamki drzwiowe oraz klamki adaptowano z Fiata 125P. Została powiększona powierzchnia szyby bocznych przez obniżenie ich dolnej krawędzi, czyli tak jak później w Syrenie 105. I wydłużenie też okna tylnego. Tutaj rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Taki hatchback, no, ciekawy, szczególnie patrząc z boku i z tyłu. Przód może jeszcze tej Syreny był taki nieco starodawny, ale tutaj już ta konstrukcja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Niestety podjęcia produkcyjnego modelu wiązałyby się z wykonaniem wielu nowych tłuczników, co jednak zostało uznane za zbyt kosztowne operacyjnie. Władze podjęły decyzję w styczniu 1971 roku o przeniesieniu produkcji Syren do Bielska Białej, do wytwórni sprzętu mechanicznego dotychczasowego producenta silników do tego pojazdu. Rozpoczęto odpowiednią działalność inwestycyjną, a w ciągu roku 1971 opracowano w FSO dokumentację konstrukcyjną dla zmodernizowanego samochodu Syrena 105, no już którego produkcję miały przejąć zakłady w Bielsku Białej. Liczba zmian była stosunkowo niewielka. Najbardziej istotną różnicą było odwrócenie kierunku otwierania drzwi. Zastosowano osprzęt drzwiowy pochodzący z polskiego Fiata 125. Siedzenia tak zwane fiatowskie, moi drodzy, były już wtedy. 104 miała takie bardzo proste siedzenia. Obniżono dolną krawędź szyb bocznych, no i wprowadzono blokadę przednich foteli. W zawieszeniu kół zastosowano nowe amortyzatory teleskopowe produkowane na licencji firmy Armstrong i model 105 przedstawiono publicznie w końcu czerwca 1972 roku, a w lipcu wszedł on do produkcji w FSO. Ale już w dniu 21 sierpnia 1972 roku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania produkcji Syren 105 do Bielska Białej. Do września tegoż roku w FSO zmontowano jeszcze 2600 Syren 105 z części zmagazynowanych w Warszawie. Dalsza produkcja tego modelu odbywała się już w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej. A w styczniu 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy zakładów z WSM na FSM. Ogółem w latach 1957-1972 wykonano w FSO około 177 tysięcy samochodów Syrena w różnych wersjach. I to, moi drodzy, na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Syrenę i pierwszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa. Zapraszam. Możecie do nas napisać oczywiście, jeśli ten program wam się podoba, to warto napisać, wtedy będziemy go robić co tydzień, a jeśli nie, to na zmianę z programem przyrodniczym, choć bardziej mi osobiście odpowiada program samochodowy, program motoryzacyjny o tych historiach różnych pojazdów, które przyczyniły się także do rozwoju naszej motoryzacji. To tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę. Życząc drugim słuchaczom dobrej, spokojnej nocy, kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem. Zapraszam na jutro, na program poranny od 7 do 9, no i też na cały dzień. A dzisiaj program trwa dalej, oczywiście też serdecznie zapraszam, dużo muzyki i dużo audycji, które już kiedyś nadawaliśmy, a może ktoś ich nie słyszał. Zatem na zakończenie życzę dobrej nocy, spokojnych snów i do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że program się Państwu spodobał. Pet Shop Boys na zakończenie.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożonej Piotrwiśniewce.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te dwa lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o dwa kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej. Cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli. Po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie. Bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda? Ale
0: tak,
1: to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda. I my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają jeden czy dwa produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalności, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda?
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli, nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam mówi, ale żeby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których, no, trudno zawrócić, o może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy, my to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie
1: bardziej
0: wprost, tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam do tych surowin czasami niektóre nurty zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no, organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy takie kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście rzeczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić. Więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, nie muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie no nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkorn, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego, więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: A tu nie tutaj wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego, bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą bielutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej i wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcji i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźć. Tak, uczciwego rolnika. No bo
2: jeszcze, jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to
0: wszystko.
1: Czyli
0: to też nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać. Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, więc nie o to chodzi. Po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz...
0: No tak, to się
1: więcej serc, To tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować. No ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że ale znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki śmaki? Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
2: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi tak to nie pomogło.
0: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj bo powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola
0: oczywiście,
1: obok,
0: tak,
1: prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda,
0: tak. Ale
1: jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mnie chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały, nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak, no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch. Ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
0: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak no nie jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy i w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebny jest... tego
1: gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo dokładnie. To wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
0: Dokładnie.
1: Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda, że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas, już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, które te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
0: Czyli ten orkisz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
1: U Hildegardy tak. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my tak. też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie Pyszne. O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, prawda, szybko my dzisiaj idzie. Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bachciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
2: wiemy, sprawdzić,
1: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda?
0: Ubiór ma swoje znaczenie
1: oczywiście.
0: Ogromne.
1: Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
0: Tak,
1: gołe właśnie,
0: stopy,
1: nie wiem.
0: Prawda? Biegamy?
1: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale teraz też zupełnie mamy inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z czego tak wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić, właśnie nie zimne z lodówki. Więc to wszystko jest ważne.
2: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na, no załóżmy, na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
1: Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle hildegardiańską, bo to jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałorodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku przepraszam, tak, uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten ułoże, znaczy ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów, właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego w medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda? Natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? Właśnie. I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę. Bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie mamy, komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są. Więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów. Natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C już w stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają sobie pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy że z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję, nie działają, prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać, i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówię, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietom sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie realizuje, to w ogóle to nie wszystko. Ma co przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skoimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie, Tadeusz świetnie
0: jest,
1: o tym.
0: A wszędzie jest.
1: Tak, dokładnie. Tak, i to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda, takiego właśnie opowiadam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim danio, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by tam do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
2: Jolu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
0: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
2: Joanna jest bardzo zapracowaną osobą.
0: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
1: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom pokazywać,
0: właśnie,
1: bo
0: tak,
1: musimy o siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej. I naprawdę po zdrowe jedzenie ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne
0: trafią
1: właśnie
0: się, tak.
1: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę... Widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
0: I dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie na pewno lepiej.
2: Jolo, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
0: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
2: porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień, chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
1: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o kiszanka, ale to jest habermus.

0: bakterie i jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, 1/3, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, to już zobaczcie, to jest 1/3 naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale 1 czy 2 to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy, będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
1: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
1: oczywiście,
0: zaprosić,
1: że zechcemy.
0: Bo tutaj szybko gadam, nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
1: Nie, na pewno nie.
0: Was, także,
1: na pewno
0: ale
1: nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie, bo byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
2: Do wieczora. Jola ma też swoje zajęcia.
1: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Porozmawiamy
0: dziękuję,
1: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. W historii naszego kraju susze no nie należą do zjawisk wyjątkowych, jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemie w roku 1540. Jak się okazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI-XIX. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100, 150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska.
pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Burgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz,
razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko korzenie, zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540 roku nie było ani jednej burzy. W niektórych wioskach szwajcarskich wyschły studnie, więc mieszkańcy wychodzili w góry, żeby tam napełnić beczki z wodą. W Lucernie bezskutecznie próbowano znaleźć wodę, kopiąc w korycie wyschniętej rzeki. A jak wyglądała susza we Francji? W Alzacji drzewa owocowe zakwitły dwukrotnie. W niektórych regionach był natomiast urodzaj wina, które było tańsze od wody. Z kolei w Limoges, w Nowej Akwitanii, winiarze zbierali winogrona uprażone na słońcu, z których otrzymywali wino podobne do sherry. Upały były tak nie do zniesienia, że pracujący w kamieniołomach w Besançon dostali wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wynikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowe udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy
w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie na początku maja, gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią wbród. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem Dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity, zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskiem, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni. To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie.
najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Toteż ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie, też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 54, 59, 63, 64, 1983 i 1992 do 94. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowy pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem oparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna, ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca 1921 roku wyniosła tam rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni. Trzecia najwyższa temperatura tego dnia w Pędkowie, także w Wielkopolsce, było to 39,6 stopnia. Natomiast w Poznaniu zanotowano wtedy, dla przypomnienia, 38,7 stopni Celsjusza. Te rekordy należy odnosić do okresu, kiedy prowadzono w Polsce pomiary temperatury. Historycy klimatu przypuszczają, że podczas suszy właśnie w 1540 roku temperatura mogła być wyższa od tej o około 5 do 7 stopni Celsjusza. Zatem całkiem możliwe, że wówczas w koronie Królestwa Polskiego temperatury były nawet wyższe niż w roku 1921. To jednak pozostaje sferą wyłącznie przypuszczeń, moi drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła, niemniej lokalnej ludności wytęsknionej
deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przeszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. Wreszcie na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach. Podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu, w województwie lubuskim, i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem.

przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W dzienniku białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegano też, ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, m.in. w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na te pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszane protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton.
W 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej w 1942 roku Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago. Wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11. Normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to on ma, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i
Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, podstawiając się za, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa, jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie
czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach, jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. OK. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów.
Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku, promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu podam, jako ciekawostkę, pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiał się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze
mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu-238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych, tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które
które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało, to znaczy tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę. Więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenie.

W grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu, ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście

0: Te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Andark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Dranker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywozili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest, no to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość, wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku. I na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni. W związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi. To jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran-238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone, ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera-Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów i także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały i skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę, i ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał i tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tam ta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 1/10 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co 2 banany. Czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To jest, są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizywertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizywertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5-5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Czas, ale on, jego jest troszkę więcej, tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Kili kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów. Czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy, organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz czy ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel? Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy? I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż 4 masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisany kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Wtorkowa audycja, godzina 11, a naszym gościem dzisiejszym zdalnie przez telefon jest siostra Blanka Ewa Szymańska, benedyktynka, a ze studia witają się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Siostro Blanko, jest siostra z nami pierwszy raz, więc słuchacze zapewne chcieliby, aby siostra się nam przedstawiła.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do tej audycji.
0: My też dziękujemy.
1: Tak jak zostałam przedstawiona, jestem benedyktynką, jest to dla mnie wielka radość i duma, to znaczy, że żyję regułą świętego Benedykta, przynajmniej staram się to robić w życiu, regułą, która tak naprawdę ma już ponad 15 wieków i gwarantuję Państwu, że da się nią żyć i w domu, i w klasztorze, i w korporacji, i w różnych innych konfiguracjach życiowych, które mogą stanowić z jednej strony wyzwanie, a z drugiej strony mogą być częścią naszej codzienności, bo jest to reguła do zastosowania w każdym momencie życia, nie tylko właśnie w strukturze życia zakonnego, ale także w życiu codziennym. Więc jestem benedyktynką w zgromadzeniu sióstr benedyktynek, misjonarek, pełnię funkcję wikarii generalnej, czyli zastępcy przełożonej generalnej naszego zgromadzenia. Jestem też rzecznikiem prasowym i delegatem do spraw ochrony małoletnich. Ale zawodowo i naukowo moje zainteresowania krążą wokół tematu literatury starożytnej, z czego się doktoryzowałam, ale także są mi bliskie zagadnienia związane z człowiekiem, z jego kondycją duchową, psychiczną na przestrzeni wieków. I to stanowi obiekt moich poszukiwań naukowych, też przygotowywanych artykułów czy prac. Ale także w ciągu wielu lat, no przynajmniej 12, bardzo mocno jestem zaangażowana w zgłębianie postaci, w przybliżanie jej wraz ze znamienitymi znawcami tematu w Polsce i poza granicami, przybliżanie postaci świętej Hildegardy z Bingen, bo to też benedyktynka. I myślę, że można śmiało powiedzieć, iż mamy wiele wspólnych stycznych, jeśli chodzi o nasze zgromadzenie, posługiwanie z tym, czego dokonała w życiu, kim jest święta Hildegarda, a myślę, że dlatego, że była benedyktynką właśnie.
0: Tak, i nam także jest święta Hildegarda bardzo bliska, chociażby przez to, że współpracujemy od długiego czasu już z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Tutaj pani Jola Zajdel, takim głównym motorem napędowym jest tego wszystkiego. I to wszystko łączy się w całość, dlatego też, siostro Blanko, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z siostrą na temat, bo siostra też wróciła z Afryki, to też chcemy podkreślić, tej akcji, którą przygotowujecie właśnie dla dzieci w Kenii, prawda? Czyli Kropla dla życia, ocal dzieci w Kenii i zbuduj z nami studnię. Założyliście też zbiórkę, taką specjalną, na którą można wpłacać, prawda?
1: Tak, jeśli chodzi o przedsięwzięcie, które związane jest z naszą posługą w Afryce, to myślę, że warto wspomnieć, może tak nawet właśnie cofając się troszkę, że klasztory benedyktyńskie są tymi nośnikami, które od samego początku, czyli od VI wieku, mają istotny wkład, jeśli chodzi o kulturę europejską. Mówi się zresztą, że Benedykt przeorał Europę piórem i pługiem, czyli wszystko, co się wiąże z kulturą piśmienniczą, ze sztuką, z architekturą, z myślą o człowieku, tym, co się wiąże z naukami humanistycznymi, zawdzięczamy właśnie duchowości benedyktyńskiej i temu, jak zamierzył ją święty Benedykt w dalszym rozwoju swojego zakonu. I idąc tym tropem, kolejne pokolenia mnichów, mniszek, sióstr benedyktynek podejmowały to dzieło zarówno w Europie, jak i poza nią. Wystarczy wspomnieć wiele przedsięwzięć, które wspomniana już święta Hildegarda podejmowała w swojej posłudze jako opatka, to również te, że kształtowała ówczesną jej epokę swoją myślą, swoim piśmiennictwem, tym, co głosiła w ramach kazań, homilii bądź innych wystąpień, a także konfrontacji bezpośrednich z różnymi możnymi tego świata, a także z przedstawicielami kleru, zarówno na terenie dzisiejszych Niemiec, jak i poza tym krajem. Ale idąc dalej właśnie, nie kto inny, ale benedyktyni byli tymi, którzy nieśli również światło Ewangelii do innych krajów, jak chociażby kraje północnej Europy, czy kraje, już myśląc dalej, w późniejszych epokach, kraje Ameryki Łacińskiej, czy właśnie Afryki. I ta linia, o której tutaj przypominam, jakby uzasadnia również obecność benedyktynek misjonarek w Afryce, stosunkowo krótką, myśląc o Kenii, bo dopiero od 3 lat nasze zgromadzenie posługuje w tym kraju, ale warto wspomnieć, że kiedy w latach 70. była bardzo wielka prośba Kościoła powszechnego o to, żeby zakonnicy zgłaszali się do posługi w krajach Afryki, chodziło konkretnie o Libię, to nasze zgromadzenie jako pierwsze stanęło do gotowości do tego apelu i wiele naszych sióstr w ciągu 25 lat misji w tym kraju, misji bardzo specyficznej, bo nazywanej misją milczenia w kraju, gdzie nie można było głosić Chrystusa wprost, posługiwało w szpitalu w El Bejda, właśnie w północnej Afryce, Libii. I była to misja znamienita, którą do dziś wspominają mieszkańcy, którzy przeżyli, bo miejmy na uwadze fakt, że Libia jest dotknięta konfliktem zbrojnym i pozostało tam, przynajmniej w tym miejscu, gdzie posługiwały siostry, już niewiele osób. Niemniej ta myśl o misyjności i posłaniu do Afryki została ponownie podjęta i, tak jak wspomniałam, od 3 lat realizowana w Kenii, a dokładnie w pobliżu stolicy kraju, w pobliżu Nairobi, w mieście Limuru. Tam na zaproszenie franciszkanów z Polski, którzy mają swoją stację misyjną, siostry dołączyły do posługi, aby objąć opieką ponad 30 dzieci, które znajdują się w domu dziecka w tym mieście, w domu świętego Antoniego w Limuru. Tam z powodzeniem rozszerzyły swoją działalność, znamienicie ją wykonując, bo to też należy do naszego charyzmatu, działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna, którą dedykują najmłodszym, porzuconym dzieciom ulicy, dzieciom z przemocy, które tam się znajdują.
2: Siostro, jak dużo jest was obecnie na misjach właśnie w Kenii?
1: W Kenii jest to niewielka wspólnota. Są to zaledwie 3 siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że wspólnota pęcznieje z uwagi na zgłaszające się kandydatki. Wcale nawet nie te, które mogłyby siostry znać jedynie z bliska w znaczeniu z tej samej miejscowości. Cieszymy się, że sława o posłudze naszych sióstr dociera do różnych, nawet odległych miejsc w Afryce, skoro kandydatki przybywają zarówno z bliska, jak i z daleka, pokonując niejednokrotnie prawie 1,5 dnia drogi, żeby zgłosić się do naszego zgromadzenia i są przyjęte. Zatem 3 siostry z Polski, 2 kandydatki, które już od ponad półrocza przebywają w formacji i kolejne, które przybywają, aby zostać przyjęte.
0: To cieszy bardzo, prawda, że tak się garną do zgromadzenia.
1: Myślę, że najwyższym świadectwem żywotności wspólnoty są właśnie nowe powołania, a dzieje się tak zapewne z wielkiej łaski Boga, którą zechciał nam podarować w postaci właśnie nowych powołań do tego, żeby realizować misję, jaką zgromadzenie ma wytyczone.
2: Siostro, i teraz dochodzimy do sedna zbiórki, zrzutki oczywiście, bo to jest potrzebne do waszych kolejnych wyzwań w Kenii, bo jeśli przychodzą nowe osoby, to i wy również musicie wszystko przygotować i rozszerzyć waszą działalność, a przede wszystkim woda.
1: Tak, tak jak wspomnieliście Państwo na początku, całkiem niedawno wróciłam z tego kraju, wizytując czy rozpoznając właśnie, jakie są potrzeby, a także jakie są nasze możliwości, jeśli chodzi o pełnioną posługę, to, co na pierwszy rzut wydaje się niezbędnym, co też konsultowałyśmy oczywiście z mieszkańcami, z zaprzyjaźnionymi osobami, z współbraćmi, z którymi współpracujemy w wiele domu dziecka, to niewątpliwie to, że osoby, które chociażby uczęszczają czy przebywają pod naszą opieką w domu dziecka w Limuru, nie mają potem możliwości do tego, żeby się usamodzielnić, dlatego że szkolnictwo jest odpłatne, przynajmniej w wielu miejscach, ale także jest ono niezbędne, żeby osoby mogły się usamodzielnić w zawodzie. Jeśli chodzi o politykę kraju, dąży się do tego, żeby nastąpiła likwidacja domów dziecka i dzieci, które przebywają w tych instytucjach, aby trafiły do rodzin zastępczych bądź wróciły do rodzin naturalnych. Jest to dość ryzykowne posunięcie.
0: No, dokładnie.
1: Z uwagi na to, że wiele z tych dzieci zostało właśnie zabranych z rodzin naturalnych z uwagi na przemoc i taką doszczętną biedę, jaka je dotknęła w procesie ich rozwoju. I mamy takie osoby u nas w domu dziecka, które przeżyły ogromne traumy, chociażby z tego, że musiały walczyć o jedzenie, o to, żeby móc przeżyć, o tę symboliczną kroplę wody, której nawet tego im odmawiano. Zatem jakoś trudne jest to w tej chwili do wyobrażenia sobie, że mogłyby wrócić do takich środowisk. Niemniej idąc po linii zapotrzebowania oraz patrząc, jak wiele jest osób, które wymagałyby wsparcia w zakresie edukacji, a także tego, żeby mogły zamieszkać w internacie, mogły zamieszkać w bezpiecznych warunkach i kontynuować swoją edukację w ramach warsztatów kulinarnych, warsztatów związanych z krojem, z szyciem czy z fryzjerstwem, czyli w takim zakresie, który mógłby im zapewnić potem samodzielne funkcjonowanie, zorganizowanie sobie jakichś środków na życie. Chcemy przygotować drugi dom z internatem i ze szkolnictwem, właśnie z takim podstawowym centrum edukacyjnym, które przygotowywałoby do życia młode osoby. I temu właśnie celowi służy nowa misja, którą otwieramy również w pobliżu stolicy, w drugim mieście, nazywa się Ngong. Jest dość dużym miastem, które ma również wiele zapotrzebowania, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe i to zostało przez nas rozeznane. Pierwszym naturalnym punktem, który jest do wykonania w takich okolicznościach po rozeznaniu potrzeb i po zakupieniu terenu pod budowę takiego domu wraz ze szkołą, z warsztatami i z internatem, jest właśnie przygotowanie studni, która jest niezbędna, jest tą symbolicznym znakiem żywotności. Zatem to, co stanowi w tej chwili naszą troskę i jakby nadrzędność wykonywanych czynności, które mają uruchomić, być tym dobrym startem, to jest właśnie wykop studni na terenie górzystym, gdzie wiemy, że woda znajduje się na głębokości około 300 metrów, więc jest to
0: bardzo głęboko.
1: Trochę tak, poważna inwestycja, aczkolwiek jest możliwa do zrealizowania i po pierwszym zdiagnozowaniu przez fachowców wiemy, że woda jest na głębokości 260 metrów, ale dla bezpieczeństwa i higieny należy ten odwiert pogłębić do głębokości 300 metrów, gdzie będzie krystaliczna górska woda zdatna do picia i do innych rzeczy, do których będzie potrzebna w normalnym funkcjonowaniu tego obiektu.
2: Czyli siostro, tak jak siostra powiedziała, macie już projekt, gdzie będzie, macie projekt, czyli już wykupiłyście działkę, tak? To już jest za wami?
1: Tak, to jest zrobione, teren jest ogrodzony, ze względu też na bezpieczeństwo, żeby tam nikt nam się nie próbował wprowadzić na teren, który jest naszą własnością i w miejscu, które jest przygotowane właśnie do tego, aby odwiert studni się rozpoczął, żeby woda była i żeby można było z niej korzystać. Zatem wszystko to, co jest możliwe w naszym zakresie, na tym etapie zostało przygotowane, formalnie też dopięte, administracyjnie zatwierdzone i w tej chwili ta symboliczna czynność, jaką jest właśnie przygotowanie i odwiert studni, aby była kropla wody, jest w tej chwili tym etapem, który jest naszym oczkiem w głowie.
2: Jaki to jest koszt, siostro?
1: Według szacunków na dzień dzisiejszy, oczywiście, tak jak przelicza się kurs szylinga kenijskiego, jest to wraz z całą aparaturą do wytłoczenia tej wody, z instalacją, która rozprowadzi wodę, z solarami, które jednocześnie potem będą tę wodę podgrzewać. Bo zaznaczmy, że jest to teren górski, gdzie w ciągu dnia temperatura jest powyżej 25 stopni, a w ciągu nocy spada ona do zera albo poniżej. Te różnice są duże, więc z całym tym oprzyrządowaniem i rozprowadzeniem oraz z pompą to jest koszt około 98 tysięcy i całe 100 tysięcy złotych polskich, już przeliczając to na naszą walutę.
2: Czyli to jest do zrealizowania, siostro.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Tak, myślę, że w zasięgu jest
2: możliwości.
1: Myślę też, że właśnie studnia, a nie co innego, nie jakieś, nie wiem, zakupy samochodów.
0: No tak. Rzeczy,
1: to jest to, co jakby bezdyskusyjnie pozwala jakby wyciągnąć rękę z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dla nas, ale właśnie dla podopiecznych, których biedę miałam nie tyle przyjemność, co ze wzruszeniem okazję obejrzeć z bliska, zarówno w ich domach, z których pochodzą, jak i w miejscu, chociażby w miejscach ulicy, gdzie kolejne dzieci zostały przez siostry znalezione, to sprawia, że nawet jeśli są jakieś może osobiste obawy, opory przed proszeniem, to jednak jest to czynnik o wiele wyższy, który motywuje do tego, żeby w imieniu tych najbardziej potrzebujących rękę o pomoc w tym celu wyciągnąć.
2: Siostro, proszę mi powiedzieć, jak duża grupa będzie, bo to już nie są dzieci, ale młodzież, która będzie do was trafiała do internatu.
1: Chcemy, aby w tym obiekcie, tak jest przynajmniej szacowany, przybywało na zajęcia, bądź przybywało łącznie około 100 osób, bo oprócz zajęć, które byłyby prowadzone dla nich w ciągu dnia, zakładamy, że z tego obiektu, który chcemy wybudować, będzie korzystać również spora grupa dzieci i młodzieży w ramach zajęć popołudniowych, tak zwanych zajęć świetlicowych, które rozwijałyby również ich talenty, chociażby muzyczne, czy plastyczne, artystyczne, tak żeby obiekt był w pełni wykorzystany w ciągu całego dnia.
0: Siostra wspomniała, że edukacja w Kenii jest płatna, ale to ta wasza edukacja jest bezpłatna, tak rozumiem? Czy też jakieś...
1: Tak. Tak zakładamy.
0: Dlatego
1: chcemy zrealizować ten projekt, który miałby właśnie też czynnik użyteczności. Temu służy również praca wielu sióstr, że nie posiadając własnych dochodów, bo przekazujemy je przełożonym do dysponowania, właśnie z nich utrzymujemy między innymi tego typu placówki, jak chociażby placówki misyjne i dzieła, które są przez te poszczególne miejsca realizowane. Temu służy właśnie też duch ubóstwa, czy ślub ubóstwa, który składamy, aby móc do dyspozycji kościoła, do potrzeb osób, które w różnych okolicznościach życia się znalazły, żeby temu służyły również środki, które wypracowujemy i oddajemy w służbę.
0: Siostro Blanko, tak zapytam oczywiście z ciekawości też i słuchaczy, jak się tam żyje w Kenii? Tak ogólnie, gdyby siostra nam określiła te warunki, które tam siostra napotkała.
1: Generalnie można powiedzieć, że są chyba troszkę dwa światy. Świat dużych metropolii i stolicy, która też wewnętrznie jest podzielona właśnie na ludzi zamożnych, bogatych, których stać na to, aby dzieci kształciły się w znamienitych szkołach. Mhm. Jest bardzo duży świat osób, które walczą o przetrwanie, szukają pracy, stoją, jak w Ewangelii czytamy, aby ktoś ich najął.
0: Tak.
1: I często bywa tak, że do południa stoją, czy na przystankach, czy w jakichś miejscach zbiórkowych, gdzie podjeżdżają samochody, aby zabrać na plantację chociażby herbaty, czy innych, do podjęcia innych czynności, które sprawiłyby, że osoby mogłyby zarobić jakiś grosz na utrzymanie osobiste, czy swojej rodziny. Generalnie jest biednie. Kenia jest biednie, aczkolwiek Kenia jest też krajem, który jest odwiedzany przez turystów z zachodu. Mam tutaj na myśli Europę Zachodnią i kraje Ameryki. Z tego żyje Kenia. Myślę, od strony takiej turystycznej jest to dość duży dochód dla tego kraju, ale zrozumiała sprawa, że tym zajmują się poszczególne firmy i one z kolei, dość dobrze prosperując, mogą zapewnić też właściwe wynagrodzenie swoim pracownikom. Poza tym generalnie określiłabym jako dość biedny styl życia ludzi, takich codziennie spotykanych na ulicy, na bazarach, na rynkach. I niewielka grupa ludzi naprawdę zamożnych, ze znamienitym wykształceniem, kompetencjami, a także sporym majątkiem, który można podziwiać, jadąc ulicami, drogami Kenii.
2: Wracając, siostro, do studni, proszę mi powiedzieć, bo wy chcecie mieć swoją studnię, a jak daleko jest kolejna studnia, z której mieszkańcy korzystają?
1: W dzielnicy, w której chcemy założyć nasz obiekt dedykowany świętemu Benedyktowi, rzecz jasna, Benedyktyńskie Centrum Edukacyjne, tak chcemy to nazwać, każdy musi zadbać o swoją studnię.
2: Albo
1: nie ma czegoś takiego jak system miejskiej kanalizacji na przykład. Należy to wykonać we własnym zakresie, albo też dostarczać wodę ze zbiorników, które są zlokalizowane w ramach miejskiej infrastruktury, takiej, do której dojeżdża się i załadowuje się wodę do tanków, takich, które dowozi się potem ponownie na swoją posesję.
0: Tak.
1: Także różnie to wygląda, w zależności od tego, czy stać osoby na to, żeby wydrążyć swoją studnię, czy właśnie stać je tylko na to, żeby wodę przywieźć ze zbiorników miejskich. Różnie jest to rozwiązywane. Oczywiście w porze deszczowej, bo w pełni taka pora deszczowa jest, wtedy jest możliwość, aby przygotować sobie zapas wody i temu służą specjalne tanki, takie po 10 tysięcy litrów.
0: I taki tank,
1: woda zbierana jest wówczas jako woda deszczowa, wykorzystywana do różnych innych czynności z takiego dnia codziennego, oczywiście nie woda pitna. I taki tank w ramach całej tej infrastruktury, którą przygotowujemy, mówiąc o studni, też planujemy założyć, abyśmy mogły odzyskać wodę, która jest nam podarowana z nieba.
2: U nas w Polsce też są takie studnie, no nie studnie, tylko takie możliwości, żebyśmy odzyskiwali wodę, właśnie deszczówkę. Proszę mi, siostro, powiedzieć, czy z tej waszej studni tylko wy będzie, jako wy będziecie korzystały jako centrum, czy to ktoś jeszcze inny?
1: Nie, to jest studnia na potrzeby tego obiektu i cały czas modlimy się, aby ta woda utrzymała się na tym poziomie, o którym wspomniałam, prawie 300 metrów, żeby była dostępna przez cały czas.
2: No tak, bo może poziom lustro wody może opaść i byście miały problem.
1: Dlatego została podjęta decyzja w czasie mojego pobytu, że obniżamy ten poziom, żeby w miarę do 100% pewność, że ta woda będzie, bo gdybyśmy zatrzymały się na 260, to może być różnie, o czym właśnie poinformowali nas sąsiedzi, żeby zwrócić na to uwagę i zabezpieczyć się na przyszłość, jeśli jest to tylko możliwe. Zatem idąc za tą sugestią sąsiedzką, rzeczywiście podjęliśmy decyzję o głębszym odwiercie.
2: trudne sprawy. Siostra na świeżo jest, jak porównuje siostra życie w Polsce do Kenii.
1: Jest to trudne do porównania. Myślę, że dobrym odniesieniem do tego pytania jest pobyt jednej z grup, bo wiele grup z Polski, które wybierają się jako wycieczki do Kenii, korzystając chociażby z wypoczynku na terenie oceanicznym, ale także po to, żeby być na safari, jakoś osoby wybierają też nasz dom dziecka, aby móc tam spotkać się z podopiecznymi i siostrami, z czego jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe i zawsze radośnie każdą grupę przyjmujemy. I myślę, że takim dużym sygnałem dla nas jest to, że kiedy osoby przybywają do tego domu dziecka, który jest pięknie przez siostry wyremontowany we współpracy z wolontariuszami, co ważne, jest odmalowany, zupełnie inaczej wygląda dziś niż w czasie, kiedy siostry przejmowały ten obiekt, dzięki życzliwości ludzi, dobrej woli, można było chociażby wymienić łóżka z metalowych na drewniane, wymalować ściany, przygotować stołówkę, żeby dzieci nie musiały siedzieć na chodniku i jeść posiłki, tylko że mogą usiąść przy stolikach i normalnie się najeść i napić. To osoby, które przybywają, mówią, szkoda, że nie ma tu moich dzieci, bo by zobaczyły, jak można żyć. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy schodzili do niższego poziomu funkcjonowania, ale żeby zobaczyć, że szczęście można przywracać, nawet jeśli nie mamy wielkich materialnych zasobów. Ważne, żeby starać się obdarzać życzliwością, miłością, nawet wtedy, kiedy jest bardzo biednie, skromnie. Ale jeśli jest życzliwa atmosfera, to wszystko jesteśmy w stanie ponieść w życiu inaczej i przejść przez to życie pomimo wszystko z uśmiechem na twarzy.
2: Siostro, a co ma wspólnego święta Hildegarda z waszą teraz obecną sytuacją?
1: Hildegarda jest postacią wybitną i to przede wszystkim, co ma wspólnego, to, że była benedyktynką, o czym już wspominałam na początku. Zatem dynamika naszego życia opartego na regule świętego Benedykta, a przede wszystkim na liturgii i na Słowie Bożym, na lekcję Divina, jest tym, co jest punktem stycznym.
2: Ona też miała swoje trudy, miała w momencie, kiedy chciała dalej kontynuować rozwój jej zakonu, tak?
1: Tak, miała trudności, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy podejmujemy jakieś nowe wyzwania, są w związku z tym jakieś ograniczenia, trudy, no chociażby każdy, kto może remontował mieszkanie albo budował dom, ten wie, że wiąże się to z pewnym wysiłkiem, z pewnym trudem, z ograniczonością, że trzeba się bardziej zmobilizować i że czasem nie będzie łatwo. W takim etapie jej życia opuściło ją wiele sióstr, które nie były przygotowane na to, aby żyć w gorszych warunkach, w zimnie i w trakcie trwającej budowy. Zatem przeżyła swoje, kiedy opuściło ją sporo sióstr, ale nie załamała się. Budując kolejny klasztor, bo wspólnota de facto po tym trudnym momencie i tak się rozwijała, co było znakiem opatrzności i tego, że jest to dzieło Boże, Hildegarda potrafiła rozwinąć tę swoją myśl, swoją wizję i być jej wierną. I myślę, że tutaj jest ten kolejny punkt styczny, kiedy myśląc o Kenii mamy jeden dom, jedno miejsce posługi i mimo, że można powiedzieć po ludzku w takich czasach, kiedy może grozi nam wojna, albo nie wiadomo co będzie, albo jest inflacja, że wy się tutaj podejmujecie takiego wyzwania i trudu, żeby coś nowego założyć, rozpoznałyśmy to jako potrzebę chwili, tak jak Hildegarda rozpoznała w swoim czasie, że drugi klasztor powinien powstać. I odpowiadając na potrzebę tej lokalnej społeczności dzieci i młodzieży w Kenii, chcemy wyjść do nich z wyciągniętą ręką, dzieląc się tym, co możemy, a możemy dać im przede wszystkim serce, przynieść Boga i podnieść ich poziom kształcenia na wyższy poziom, tak aby mogły pójść bardziej usamodzielnione w życie. I to jest ten punkt styczny z Hildegardą, która przecież też jako benedyktynka, mniszka podejmowała wyprawy nazywane przez niektórych wychowawcami misyjnymi, bo nie tylko, że głosiła orędzia, głosiła swoje nauczanie, ale także można powiedzieć, że podróżując konno do innych krajów, była w pewnym sensie misjonarką. I to jest kolejny punkt styczny z tą świętą, która jest doktorem Kościoła. Przypomnijmy, że to jest zaszczytny, zaszczytny tytuł, którym obdarzono niewiele osób w ponad 2000
0: niewiele lat
1: istnienia Kościoła. Tylko 4 kobiety, tak. Przy czym Hildegarda jest 4. kobietą i jeśli pamięć mnie nie myli, to tylko 36 osób w całej skali historii Kościoła ten znamienity tytuł nosi, a oznacza to, że to, czym żyła ta osoba, co pisała, co głosiła, jest w pełni ortodoksyjne, w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła, że to jest osoba, która święcie żyła. To jest drugi warunek. I kolejny, że należy do tego dziedzictwa, do tej spuścizny sięgać, ponieważ to, co zostawiła nam ta święta, w tym wypadku benedyktynka, ale w ogóle jako doktor Kościoła, oznacza, że wspiera nas to w drodze do osobistej świętości i pozwala podnieść nasz poziom funkcjonowania i życia z Bogiem na jak najwyższy i jak najbliższy ewangelicznemu ideałowi.
2: Myślę, że ona was teraz ogromnie wspiera w tej budowie studni.
0: Na pewno.
2: Bo wie, że to jest...
1: Mamy taką nadzieję.
2: Wierzymy w to.
0: Patrzę tam z góry.
2: Skąd by to się stało, że my nagle poznaliśmy się i audycja jest o wodzie, o Kenii,
0: ale
2: o
0: Hildegarda,
2: potrzebie.
0: Tutaj, przepraszam, że się wtrącę, ale Hildegarda o wodzie także pisała w swoich pracach.
1: Tak. Tak, wiele wątków w dziele chociażby fizyka jest zawartych właśnie u Hildegardy. Można również do tematu podejść właśnie w sposób bardzo naturalny, taki, który wiąże się z przyrodą, ale także w sposób bardzo wymierny, kiedy pisała w dziełach duchowych o tym, że woda życia, pisana wielkimi literami,
0: tak,
1: to jest to, do czego mamy dążyć, czyli do zjednoczenia z Chrystusem, bo On jest żywą wodą.
2: Siostra, ale tak na koniec, to takie moje spostrzeżenie, że jednak osoby, które mieszkają w Kenii, w tamtym obszarze, odwdzięczają się wam w ten sposób, że macie nowe powołania.
1: Ja myślę, że to jest dar Pana Boga.
2: Tak.
1: I to, co wspomniałam na początku, że ludzie obserwując, jeżeli wspólnota żyje Ewangelią, jeśli jest wzajemny szacunek i ofiarna praca ubogacona modlitwą, czyli to, co należy do natury benedyktyńskiego życia, ora et labora, módl się i pracuj, a Jan Paweł II dodał i nie bądź smutny,
0: to wszystko
1: owocuje właśnie tym, że Pan Bóg zechciał podzielić się swoją łaską i zaprosił do udziału w jego sprawach właśnie młode osoby w naszym zgromadzeniu.
2: Siostro, gdzie można znaleźć oczywiście informacje, my już umieściliśmy o zrzutce, ale czy na waszej stronie również można o tym poczytać, doczytać, znaleźć numer konta?
1: Tak jest. Wszystkie informacje są podane na stronie benedyktynki.pl, a także na Facebooku Benedyktynki OSB oraz Misję w Kenii, Benedyktynki w Kenii. Tam wszystkie na bieżąco informacje są udostępniane.
2: Dużo już zebraliście? Jaki długi czas już zbieracie, siostro? Połowę chociaż zebrałyście?
1: Nie, jeszcze nie. Zbiórka dopiero ruszyła właśnie po przyjeździe z Kenii, czyli
2: to
1: są niecałe 2 tygodnie.
2: Oho.
1: Ale mamy nadzieję, że na rocznicę powstania naszego zgromadzenia, która przypada 24 czerwca, może uda się sfinalizować ten etap.
0: No to jeszcze mamy trochę czasu.
1: Mamy jeszcze chwilkę. Do 24 czerwca jesteśmy przy nadziei.
2: A później już nie? No nie.
1: Potem jeszcze tak.
0: Potem już siostry realizują.
2: Wiercą.
1: Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystko się uda.
2: No jak taki już duży obiekt zaplanowałyście, to co tu do tego studnia? No to na pewno uda się, siostra.
0: Wierzymy
1: Mamy
0: to.
1: Taką
0: Wierzymy
1: nadzieję.
0: To, że pomoc przyjdzie od Pana Boga.
1: Tak jest. Tak jest. Dziękujemy już teraz wszystkim ludziom dobrej woli, słuchaczom i innym osobom, które chciałyby wesprzeć to dzieło, któremu teraz dajemy wspólnie z Wami początek.
2: A gdzie możemy siostry odwiedzić? Najbliżej Torunia?
1: Najbliżej Torunia myślę, że można odwiedzić nas w Gdańsku. Mhm. To jest stosunkowo niedaleko, nad samym morzem. Siostry benedyktynki, misjonarki mają potężne przedszkole na ponad 100 dzieci, a także żłobek, do którego mali milusińscy są przywożeni o wczesnych godzinach porannych i zabierani stosunkowo późno, bo około godziny 17. Piękna lokalizacja, piękny dom. Zapraszamy serdecznie, albo do Otwocka, to też niedaleko Torunia. Tu jest dom generalny sióstr benedyktynek, misjonarek. Serdecznie zapraszamy.
2: I stąd się łączymy.
0: Tak, tak jest. Tak jest.
2: Naszym gościem była?
1: Siostra Blanka Szymańska, benedyktynka, misjonarka.
2: I myślę, że nie ostatni raz.
0: No pierwszy,
1: mam taką nadzieję.
0: Pierwszy i nie ostatni, zawsze to mówimy, tak. Tak, moi drodzy, bardzo dziękujemy jeszcze raz siostrze Blance. Audycja będzie dostępna na naszej stronie internetowej w przeciągu kilkunastu minut w zakładce podcasty, a tymczasem zapraszamy Państwa do odwiedzenia siostr, odwiedzenia też i sióstr oczywiście, ale i strony internetowej, tej, o której mówiliśmy, też znajdziecie informacje już niebawem na naszej stronie internetowej i na naszym radiowym Facebooku, no i oczywiście w audycjach, które na pewno jeszcze przygotujemy.
2: Z siostrą
0: Blanką.
1: Tak bardzo, bardzo dziękuję i zapraszamy do Kenii, do Limuru, a potem do nowego naszego miejsca w diecezji Ngong, niedaleko stolicy Nairobi.
0: Czujemy się zaproszeni, siostro.
2: Trochę daleko. Jak długo siostra tam leci?
0: No właśnie.
1: Leci się stosunkowo krótko, tylko 11 godzin.
2: Oj.
1: Także jest to sprawna podróż w porównaniu chociażby do podróży do Brazylii, no tak, która tam zajmuje niemal dobę, licząc oczywiście z przesiadkami.
2: To kiedy siostra teraz leci i zabiera nas jako Radio Kropatwa?
1: Myślę, że zaplanujemy, spojrzymy razem w kalendarze, kiedy jest wolny termin i coś może wymyślimy.
0: Dobrze.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy
2: bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak
1: to
0: najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie, to znowu jak, dla mnie.
0: Tak, tak. Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane i będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów, ale z racji tego, że i pietruszka i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałów. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy.
1: W naszym, to już wiem.
0: W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Nad tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale to oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie. Więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie.
1: Nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest taki młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.

0: powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: I listek. I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak, i właśnie po to to wszystko, to było jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki?
1: Do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie tą skórkę wtedy
1: tak,
0: pozyskujesz
1: tak,
0: do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra.
0: Mhm.
1: Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone.
0: Aha.
1: Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętamy, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki,
0: dodajemy
1: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru. W zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz, jak szybko się uczysz, dokładnie.

0: Dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę pożyć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Tak, mi jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mm-hmm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane mm-hmm. wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz. Mhm.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to
0: rewelacja.
1: Samo zdrowie. Samo
0: tak zdrowie. Jest.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. Mm. I ta limonka, nie? Mhm. Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Aha. Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.
1: Tyk.
0: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
1: Na pewno się nie zmarnuje.
0: Ale też jest nam potrzebne.
1: Tak. Taka wersja bogata.
0: Tak,
1: mówiła, że mamy nie przesadzać,
0: pięknie, tak?
1: Tak.
0: Dla osób, które
1: jeden.
0: Z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
1: można.
0: Czy jagnięcinką.
1: Można.
0: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki migdałowe.
1: Płateczki są dobre do wszystkiego.
0: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i pietrucha z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie. Mm.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: Nie? No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, masz dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

zapraszam was na kolejne przygody pana samochodzika. Pan samochodzik i templariusze, Zbigniew Nienacki. Może nie jest to bajka, ale warto posłuchać. Myślę też i o tych osobach, które oglądały kiedyś serial telewizyjny. Jest on zupełnie inaczej skonstruowany niż pewne rzeczy się tam pojawiają, choć niewiele, może w innej wersji. Jednak książka to zupełnie co innego. Zostańcie z nami.

Pochyliłem się nad studnią, a chłopcy raptownie wyprostowali się i odsunęli. Najzwyklejsza studnia śmierdząca stęchlizną, stwierdził Sokole oko. I w ogóle w tej piwnicy nie ma nic ciekawego poza konfiturami. Zasunęliśmy deski na dawne miejsce. Ewa omiotła światłem latarki wielką pajęczynę zwisającą nad studnią. O Boże! Krzyknęła. Spójrzcie na tę pajęczynę. Za nią jest znak na murze. Telwyk wybiegł do ogrodu i przyniósł gałązkę z liśćmi. Odsunęliśmy nią pajęczynę. To nie jest znak. Zwykła kreska wyryta na murze, rozczarowała się Ewa. Ale na końcu kreski znajduje się maleńki prostokącik. Chwileczkę. Sięgnąłem do kieszeni po notesik, gdzie miałem kartkę narysowaną przez Karen. Czy wiecie, co znaczy kreska z prostokącikiem? Wedle tajnego pisma templariuszy jest to znak, który mówi 9 metrów. Pamiętacie, co opowiadała Karen na Kozim Rynku? Taki sam znak znajdował się we francuskim zamku Argin. Kreskę widzę, owszem, ale żadnego prostokącika nie dostrzegam, powiedziała Ewa. Jest. Przyjrzyj się dokładnie, zawołał Sokole oko. Jest także prostokącik. Światło naszych latarek zaczęły biegać po ścianach piwnicy. Okazało się, że nie są one tak gładkie, jakby nam się wydawało. Tu i ówdzie pod warstwą kurzu widziało się pęknięcia i szczeliny, które w naszej wyobraźni stawały się znakami templariuszy. Na jednym z filarów wspierających sklepienie Sokole oko dojrzał maleńki trójkącik. Czy to trójkąt Piotra z Awignonu? Zapytał cicho. Wszyscy ryknęliśmy radosnym wrzaskiem, aż wiewiórka przerwał robienie babek z piasku i przerażony wbiegł do piwnicy. Spokojnie, spokojnie, chłopcy, upominałem ich. Najważniejszy jest ten znak, który był za pajęczyną. 9 metrów. Pozwólcie, że się zastanowię. Nadeszła gospodyni księdza zaniepokojona o los swoich konfitur. Usłyszałem krzyki, więc pomyślałem, że coś tu się stało, wyjaśniła swoje przybycie. Sokole oko? Zmyślał na poczekaniu. Odkryliśmy główną żyłę błądzącego prądu. Biegnie ze studni. Trudna to będzie sprawa. Oj, trudna, kręcił z głową z wielką powagą. Ale dacie sobie radę, zaniepokoiła się. Może jednak wezwać kogoś z miasta? Jakiegoś inżyniera, specjalistę? Specjalistę? Pogardowie skrzywił się Sokole oko. Myśli pani, że oni znają się na prądach błądzących? Ci specjaliści w ogóle nie wierzą w istnienie takich prądów. No, kiwnęła głową z uznaniem. Bardzo się zdziwi nasz proboszcz, jak mu o tym powiem. Lepiej będzie, jak mu pani nie powie, przestraszyłem się. A dlaczego? Myśli pan, że on nie uwierzy? To mądry, bardzo zacny człowiek. Nie każdy mądry i zacny człowiek musi zaraz wierzyć w prądy błądzące, powiedziałem. Znam wielu uczonych ludzi, co uważają, że to wszystko blaga. Tak, ma pan rację, przyznała gospodyni. Więc ja już pójdę na plebanie, bo obiad muszę gotować. Poszła, a ja zacząłem gromić Sokole oko. Jak nie przestaniesz błaznować, to się pokłócimy. Nie widzę powodu, żeby bez końca mącić głowie tej poczciwej kobiecie. To tylko na razie, bronił się chłopiec. Przecież chodzi o skarby. Potem, jak odejdziemy, wszystko sam wyjaśni gospodyni i wyznam jej prawdę. I przeproszę, słowo honoru, wezmę na siebie całą winę. Wilhelm Tell przezornie skierował rozmowę na inny temat. 9 metrów, pan powiada. Akurat 9 metrów jest od kąta, w którym znajduje się studnia, do drugiego kąta piwnicy. Tam więc trzeba będzie szukać skarbu. No to szukaj, powiedziałem z odrobiną złości. Czy nie zauważyłeś, że ta kreska jest skierowana w dół? Faktycznie, w dół, zgodził się Tell. W dół, powtórzyłem, a znak jest nad studnią, a więc zapewne chodzi o to, żeby szukać 9 metrów w głąb studni. W wodzie? Zdumiał się Sokole oko. Pan przypuszcza, że skarb jest w wodzie?
Znak mówi o 9 metrach, więc woda jest chyba trochę niżej. No więc co należy zrobić? Spytał Tel. Możesz sunąć się po linie w głąb studni? Nie zdążyli ochłonąć ze zdumienia, gdy zacząłem komenderować. Sokole oko, pobiegnie do samochodu Polinę. Mam ją w bagażniku. Na czatach zaś stanie Wilhelm Tell, bo wiewiórka ma za długi język. Dostrzegłem protest Tella. Położyłem mu dłoń na ramieniu. Być może właśnie teraz nastąpi najważniejsza chwila w naszej wyprawie. Powodzenie jej zależeć będzie od dwóch ludzi. Od tego, który spuści się po linie w głąb studni i od tego, który stanie na czatach. Zamkniesz nas w piwnicy. Jak to zamknę? No zamkniesz nas na kłódkę, a klucz od kłódki schowasz głęboko w kieszeni. Usiądziesz w ogrodzie i będziesz dawał baczenie na to, co dzieje się w okolicy. Musimy mieć absolutną swobodę działania w piwnicy i to być może na kilka godzin. Sunę się w głąb studni, a sokole oko, wiewiórka i Ewa pozostaną na straży przy studni, w razie czego okażą mi pomoc. Rozumiesz? Kozłowski już coś zwęszył i prosił o klucz, ale nie osiągnie swego celu, więc zapewne poszedł do Karen i powiadomił ją o tym. Jak sądzisz, co ona teraz robi? Będzie się pewnie starała dostać do piwnicy, rzekł Tel. A właśnie, nie możesz dać im poznać, że masz w kieszeni klucz. Jeśli się zapytają o nas, to powiedz, że poszliśmy do lasu, bo tam odkryliśmy ciekawe ruiny. Zrobi się. Spokojna głowa, że oni nie dostaną się do piwnicy, przyszedł Tel. Przyrzekł Tel. Wbiegł sokole oko, objuczony grubą liną chorowniczą. Zamykaj nas, rozkazałem Telowi. Usłyszeliśmy łoskot zawieranych żelaznych drzwi. Potem zazgrzytał klucz przekręcony w kłódce. Okrągły otwór studni zionął czernią i chłodnym zapachem sęchlizny. Najgrubszą z desek położyłem w poprzek otworu, dwa jej końce wspierając na ocembrowaniu. Zrobiłem na linię kilkanaście grubych węzłów, przywiązałem ją do deski i przymocowałem i przygotowałem się do zejścia w dół. Będziecie tu czekać tak długo, aż wam dam znać, powiedziałem. Uwiesiwszy sobie na szyi zapaloną latarkę elektryczną, chwyciłem się liny i zawisłem w studni. Schodzenie w dół nie było trudne, mimo że nie jestem bardzo wygimnastykowany. W ocembrowaniu raz po raz znajdowałem wgłębienia, jakby specjalnie przygotowane na to, żeby w nie włożyć stopę i wesprzeć się. Od czasu do czasu okręcałem się i oglądałem ściany ocembrowania. Cała studnia zrobiona była z tych samych co piwnica grubych, średniowiecznych cegieł brunatnych. I co pan widzi? Z góry padały pytania chłopców. Ich głos huczał w studni, jakby ktoś gdzieś obok walił młotem w kawał żelaza. Na razie nic ciekawego, wołałem. Ponad moją głową były już chyba ze 4 metry ocembrowania. Ściany wokół mnie rozszerzały się lejkowato. Wisiałem na linie, wspierając się na plecach o omszały wilgotny mur i nogami szukałem kolejnego wgłębienia. Jeszcze jeden gruby węzeł przesunął mi się przez palce, oparłem się metr w dół w mrocznej studni. Tyle na dziś. Co będzie dalej? Dowiecie się jutro. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam Państwa serdecznie. A w tej chwili za oknami Złowieś Mała i okolice 14 stopni, chociaż temperatura odczuwalna to stopni 11. Słońce już dawno zaszło, drodzy Państwo, było 18.25. A dziś w nocy czeka nas w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane, we wschodniej bezchmurne niebo, lokalnie na wschodzie, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura minimalna od 4-8 stopni na wschodzie do 9-12 na zachodzie, cieplej w rejonie Półwyspu Helskiego, około 13 stopni oraz lokalnie na obszarach podgórskich Sudetów w rejonie występowania wiatru fenowego, około 15 stopni chłodniej, miejscami na południowym wschodzie, tutaj około 2, a lokalnie w Kotlinach Karpackich spadek do minus 2. A jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Rano lokalnie na wschodzie, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W drugiej połowie dnia na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 8 do 9 stopni w nocy, a jutro nawet do 21 stopni. W sobotę do 19, w niedzielę 18, w poniedziałek już 16, wtorek 17, środa znowu 21 i tak jesienno, takie babie lato będzie z nami jeszcze przez pewien czas. A dzisiaj program kulinarny, więc porozmawiamy z dr Aldoną Felnyk o przetworach. Zostańcie Państwo z nami. Letnich.

0: Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: No, wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki tak.
1: To można powiedzieć na deser.
0: No deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak.
1: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do także fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją
0: czyli
1: lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę dokładnie zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na

0: sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
1: Mhm, ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się, są takie partie, że ogórki, no w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie.
1: I się robią miękkie, albo...
0: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
1: Tak, właśnie.
0: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. Mhm. One tak smaku może nie zmienią, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije. Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
0: Nie mamy na to wpływu,
1: nie
0: co
1: mamy
0: tam
1: chyba wpływu
0: na tych roślinach, prawda? Mhm. Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik, czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
0: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
1: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
0: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda? Mhm.
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
0: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy.

0: do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego, co on tam jest tutaj przyczyną.
2: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
2: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
2: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało, tak żeby była ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
2: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
2: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
0: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
2: Muszę spróbować naprawdę też.
0: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też. Także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
2: Pewnie nie.
0: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
0: No ja też.
1: Smaczna.
2: No tak, bo ten smak taki.
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane. w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
0: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinie.
0: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
2: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
2: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek, tak, tak, one... w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
2: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi. Ale szczerze mówiąc, w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka. Wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej. I smak potem samego tego patisona, takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim, tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
0: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
2: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się roz, tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak
0: tak.
2: Naprawdę
0: tak.
2: Super.
0: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
0: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo, robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie, pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone i duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
2: wszystkiego.
1: To jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Cukrów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
2: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
2: I aromat i smak
1: tak,
2: tego.
1: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
0: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
2: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
2: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego. Mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
0: Tak.
2: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
2: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
2: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku
2: i to mamy się
1: przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
2: Ale tak samo ldunko do ogórków pasuje papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie. No. W ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili. No. Wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek. tak. Nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem fajnie smakuje. Zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
2: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to no, też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
2: zielone.
1: Tak, marchew tutaj.
2: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
2: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
0: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: Ja się potem fajnie zimą je.
0: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
2: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy.
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
2: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant.
2: Który,
1: tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
2: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
2: Tak i na smaku.
1: Tak i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć
2: to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda, na parze.
2: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
2: tylko tak, niż...
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
0: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
0: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
0: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
0: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie. No ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny, i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego. Mm-hmm. Więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
0: Jeszcze nie próbowaliśmy.
2: Nie próbowaliśmy.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
2: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
2: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
0: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. To możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
2: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
2: A właśnie.
0: Do włosów później.
2: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
0: tajemnica
2: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak. Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji. Też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przytarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
2: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
2: Tak.
0: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
2: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
0: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
2: Dobrze.
0: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
0: Dobrze.
2: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją tego to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
0: Czyli
2: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
0: Przyszły tydzień
2: zaczynamy nowo przetwory.
0: Działamy w kuchni.
1: Całe lato tak naprawdę. To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywać.
2: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
0: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
2: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
2: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
0: Z Gabonu.
2: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
0: Dobrze. Dziękujemy.
2: Ogórki po gabońsku.
0: Czyli za tydzień
2: mamy. Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

Tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą motokuropatwę. Tematem dzisiejszego piątkowego naszego spotkania będą silniki. Czyli taki temat roboczy od silników dwusuwowych po potężne silniki rzędowe, czy też w układzie V. Chociaż motoryzacja przechodzi ostatnio rewolucyjne zmiany, no takie wieści o rychłej śmierci silników spalinowych są oczywiście mocno przesadzone. Na razie wciąż napędzają one zdecydowaną większość samochodów jeżdżących po naszych drogach, po drogach całego świata i minie jeszcze wiele wiosen, lat, zanim zupełnie przestaniemy słyszeć ich charakterystyczny warkot. Jednak spalinowy silnik tłokowy niejedno ma imię i nie tylko tłokowe. Przedstawiamy zatem dzisiaj najpopularniejsze rozwiązania i ich rodzaje. Taka podstawowa wiedza jest następująca. Silniki spalinowe to konstrukcje, których zasadniczym zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną. Możemy podzielić je na trzy typy: silniki tłokowe, silniki turbinowe i silniki odrzutowe. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim te pierwsze i to dzisiaj nimi się właśnie zajmiemy. Silniki turbinowe były też wykorzystywane w samochodach testowych, ale no na razie ta technologia się nie przyjęła ze względu na chociażby zbyt duże zużycie paliwa. Jak sama nazwa wskazuje, kluczowym elementem silnika tłokowego jest ruchoma część komory cylindra, czyli tłok. Tłoki nie występują samotnie, choć mogą być silniki jednocylindrowe, tylko że w samochodach są bardzo, bardzo rzadko stosowane. W zależności od liczby cylindrów jest ich kilka lub nawet kilkanaście. Zasadniczo im więcej tych zespołów, czyli tłok cylinder, tym praca silnika staje się równiejsza, drgania są lepiej tłumione, dźwięk jest jakby szlachetniejszy, silnik ma wyższą kulturę pracy. Z kolei im większa pojemność cylindrów, tym większy potencjał dynamiczny silnika, ale jednocześnie wzrasta zużycie paliwa. Kryteria podziału silników tłokowych są także wielorakie. Najważniejszy, uwzględniający sposób zapłonu mieszanki paliwowej, jej rodzaj

Biorąc zaś pod uwagę sposób pracy elementu roboczego, możemy, a w zasadzie warto wspomnieć o silniku z tłokiem obrotowym, czyli tak zwanym silnikiem Wankra. Silniki różnią się także sposobem chłodzenia. Może być on pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, tutaj coraz mniej popularny, czyli po prostu silniki chłodzone powietrzem. W klasycznym silniku spalinowym tłok porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym w wyniku powstawania wysokiego ciśnienia w cylindrze podczas spalania mieszanki paliwowej. Kształt tłoka jest idealnie dopasowany do kształtu cylindra, a jego ruch zachodzi w poziomie zależnym od ułożenia cylindra, o czym opowiem troszeczkę dalej. Tłok, z reguły wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego, jest połączony za pomocą sworznia z korbowodem, który przenosi pracę tłoka na wał korbowy, potem na koło zamachowe, skrzynie biegów i w ostateczności na koła pojazdu. Ruch tłoka w zakresie pomiędzy jego maksymalnymi, tak zwanymi martwymi położeniami, nazywamy SUV-em. Ale nie samochodem SUV-em, tylko SUV pracy silnika. A jeden cykl pracy, składający się z czterech faz, czyli ssania, sprężania, pracy i wydechu, może odbywać się w czasie czterech albo dwóch SUV-ów. No stąd mamy silniki czterosuwowe i dwusuwowe. I stąd wynika jeden właśnie ze wspomnianych wyżej podziałów silników na silniki cztero- i dwusuwowe. Każda faza pracy silnika bierze nazwę od odpowiedniego procesu zachodzącego w komorze spalania, czyli przestrzeni ograniczonej górną powierzchnią tłoka, ścianami cylindra i na górze głowicą. Czyli mamy, tak jak wspomniałem, ssanie, zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna, tłok opada w dół, przesuwa się w dół cylindra, zasysa, później jest sprężanie, tłok tą mieszankę spręża, przesuwając się do góry, mamy pracę, tam na górze przy maksymalnym sprężeniu następuje iskra elektryczna, praca, czyli ta mieszanka wybucha, tłok obniża się znowu na dół i wydech, czyli mamy już ten proces spalania, po procesie spalania spalone gazy są usuwane na zewnątrz cylindra i proces się powtarza. W silniku czterosuwowym w czasie suwu ssania tłok porusza się w dół, powstaje podciśnienie, a przez otwarty zawór dolotowy dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna lub powietrze. Następnie dochodzi do zamknięcia zaworu dolotowego, a tłok zaczyna poruszać się do góry. Rozpoczyna się suw sprężania, podczas którego mieszanka zostaje sprężona, czyli tak ściśnięta. Tuż przed osiągnięciem przez tłok górnego martwego położenia i przy najwyższym możliwym do osiągnięcia ciśnieniu następuje zapłon mieszalki przy udziale iskry lub samoczyny w silnikach diesla, a wybuch odpycha tłok w dół, rozpoczynając suw pracy. Ruch posuwisto-zwrotny tłoka zostaje zamieniony na ruch obrotowy wału korbowego, który wytwarza moment obrotowy. Uzyskujemy w ten sposób energię zdolną poruszyć nasz samochód. Jak wiadomo, każdemu spalaniu i eksplozji towarzyszy dym. W naszym przypadku część mieszanki paliwowej zmienia się w spaliny, których trzeba się pozbyć. Dzieje się to podczas suwu wydechu właśnie tuż przed osiągnięciem przez tłok dolnego martwego punktu. Następuje otwarcie zaworu wydechowego, a poruszający się w górę tłok wypycha spaliny z cylindra. Następnie tłok cofa się i cały cykl się powtarza. To silniki czterosuwowe. Silnik dwusuwowy to taka sprytna konstrukcja, w której tłok wykonuje tylko dwa suwy pracy na wszystkie fazy pracy silnika. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy zasysania mieszanki i usuwania spalin odbywają się z wykorzystaniem zmian ciśnienia w cylindrze i nie wymagają osobnych ruchów tłoka, który notabene pełni jednocześnie funkcję zaworów. Cylinder dwusuwu, oprócz

0: kanału ssawnego, czyli ssącego i wydechowego, ma dodatkowo kanał przelotowy, tak zwany międzykomorowy. Kanał ten pełni dwojaką funkcję. Podczas pierwszej fazy suwu sprężania do komory roboczej cylindra przedostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna, uprzednio zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika, której zadaniem jest przepłukanie komory i jednocześnie wypchnięcie z niej spalin poprzez kanał wylotowy. Tego w silnikach czterosuwowych nie ma. Komora korbowa nie uczestniczy tam w ogóle w spalaniu. Tutaj tak. Poruszający się dalej do góry tłok w końcu ustawia się w taki sposób, że zamyka kanał wydechowy i międzykomorowy, ale otwiera znajdujący się niżej kanał ssawny, przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo-powietrznej. Potem mamy zapłon i suw pracy, w czasie którego tłok silnika, poruszając się w dół, odsłania kanały przelotowy i wydechowy. Potem znowu tłok rusza do góry, dzięki czemu ponownie mamy fazę przepłukiwania komory roboczej i wypchnięcia spalin. Pierwsze silniki dwusuwowe pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, głównie za sprawą niemieckiej firmy DKW, ale szczyt ich popularności przypada na lata 50. i 60. XX wieku. Bardzo popularne były m.in. w Japonii, gdzie z powodzeniem napędzały tamtejsze samochody. Najdłużej, bo aż do lat 80. stosowano je w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czyli samochody chociażby Syrena, czy też Wartburg, Trabant. Główną zaletą takich jednostek była prosta konstrukcja, brak rozrządu, zaworów, miski olejowej, a co za tym idzie, łatwość napraw. Ale takie silniki dwusuwowe były stosowane także chociażby właśnie w samochodach DKW, Auto Union, również szwedzki Saab korzystał z silników dwusuwowych na początku. Silniki te mają także większą moc w porównaniu do silników czterosuwowych o tej samej pojemności skokowej i są dużo lżejsze, bo nie ma zaworów, nie ma rozrządu, prosta konstrukcja. Jednak lista wad jest jednak dłuższa. Należą do nich m.in. znacznie krótsze przebiegi między naprawami, niższa sprawność wynikająca chociażby z potrzeby przepłukiwania mieszanką, co zwiększa straty paliwa, konieczność dolewania oleju do paliwa, aby uchronić silnik przed zatarciem, ponieważ stosuje się tutaj łożyska kulkowe, jeśli chodzi o wał i są one smarowane mgłą, tą olejem rozpuszczonym w mieszance. Konieczność dolewania oleju, to już mówiłem. Niska kultura pracy, wspomniany już drażniący zapach spalin, a gwoździem do trumny dwusuwu w samochodach były coraz bardziej wyśrubowane niestety normy czystości spalin. Silniki czterosuwowe, mimo że znacznie bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od dwusuwowych, dały producentom samochodów większe możliwości rozwijania nowoczesnych napędów. Chwilka przerwy. Chris Cornell, You Know My Name, to temat z filmu Casino Royale. A my wracamy do naszego programu. Iskra i samozapłon, co lepsze? Czy silniki benzynowe, czy silniki diesla? To rozróżnienie jest przywoływane najczęściej. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innego paliwa, czyli benzyny albo oleju napędowego, choć oba to pochodne ropy naftowej. I tutaj rodzaj paliwa nie jest oczywiście żadnym widźmisię konstruktorów, ale pozostaje zdeterminowany przez sposób zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, który w dieslu i w benzynie jest zupełnie inny. Pierwszy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym skonstruował w 1876 roku niemiecki wynalazca Nikolaus Otto. Ogólna zasada działania takiego silnika jest bardzo prosta i w zasadzie nie zmieniła się do dzisiaj, o czym już mówiliśmy. Zapłon sprężonej mieszanki realizowany jest za sprawą iskry wywoływanej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej przez impuls elektryczny. Za dostarczenie prądu odpowiada oczywiście układ zapłonowy. Działanie silników o zapłonie samoczynnym, czyli silników diesla, jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Dlaczego zatem skonstruowany w 1892 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla silnik notabene na podstawie wcześniejszego patentu opracowanego przez naszego rodaka Jana Nadrowskiego, który po prostu nie miał pieniędzy, żeby wydrożyć ten patent, a tak mielibyśmy silniki Nadrowskiego, stał się konstrukcją konkurencyjną dla silnika benzynowego. Już sam inżynier Otto stwierdził, że sprawność silników rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia. Mieszankę paliwa i powietrza, którą możemy zapalić przy pomocy iskry, jesteśmy w stanie sprężyć tylko do pewnego, niestety dość niskiego stopnia, bo inaczej szybko nastąpi samozapłon. Marnuje się w ten sposób sporo energii. Pomysł Nadrowskiego i Diesla był taki, żeby sprężać samo powietrze, a gdy tłok osiągnie niemal górny martwy punkt, pod bardzo wysokim ciśnieniem wtrysnąć porcję paliwa. Nie mogła być tu jednak benzyna, ale paliwo o zdecydowanie wyższej temperaturze samozapłonu, które tak jakby pozwoli wykorzystywać potencjał wysokiego ciśnienia. I dlatego do baku diesli wlewa się olej napędowy. Stopień sprężenia w silnikach diesla mieści się zazwyczaj w przedziale od 16 do 25, podczas gdy we współczesnych benzyniakach zwykle od 9 do 12. I dlatego te pierwsze nazywane są silnikami wysokoprężnymi. Diesel ma dużo wyższą sprawność, wyższy moment obrotowy, mniej pali, a przelaty był niemal bezawaryjny. Ostatnio jednak szara przychyliła się w stronę benzyniaków, ponieważ rosnące wymagania ekologiczne sprawiły, że diesle stały się bardziej skomplikowane i podatne na poważne usterki. Dlatego więc mimo tylu przewag silnik wysokoprężny nie odesłał jeszcze silnika iskrowego do lamusa. A dlaczego? Ano dlatego, że silnik benzynowy miał i ma nadal wiele atutów. Łatwy rozruch bez względu na porę roku, łatwość uzyskania wysokich obrotów, większa moc, liniowość momentu obrotowego, dość prostą konstrukcję układu zasilania, wspomnianą wyżej awaryjność, niższą, wyższą kulturę pracy, jak wiadomo, diesle charakterystycznie i głośno terkoczą. Inżynierowie od dawna starali się również odnaleźć jeden ze świętych grali motoryzacji, czyli skonstruować, w cudzysłowie oczywiście mówię święty grali, czyli skonstruować silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne, kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, buksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki, no nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie, R6, to przedostatnie, są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW. Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5. Rzeczywiście znakomity silnik, z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3-cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników 3-cylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością, takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby przed II wojną i po II wojnie światowej. Dlatego wymyślono silniki widlaste, w którym cylindry ustawione są w dwóch rzędach pod kątem 90-60 stopni, ale napędzają jeden wspólny wał korbowy. Tak zwane V-ki są znacznie krótsze od rzędówek, zwykle lepiej wyrównoważone, charakteryzuje je także piękne brzmienie. Oczywiście nie ma nic za darmo, taka konstrukcja potrzebuje choćby dwóch głowic, skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlasto-rzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche. a dawniej były stosowane także w Alfa Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczone centralnie. Wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a opory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. No nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo głowica, wałek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są zdublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika. Silnik Wankla. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wankel już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankla jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach, nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy dzielą się w komorach tworzonych w trakcie obrotu rotora. Na każdy rotor, obrót rotora, wał mimośrodowy obraca się 3 razy. Taka konstrukcja sprawia, że silnik osiąga bardzo duże prędkości obrotowe, od 9 do 10 tysięcy obrotów na minutę, zatem cechuje się wysoką sprawnością mechaniczną. No, mamy też inne zalety. Silniki Wankla składają się z minimalnej ilości elementów, są bardzo lekkie, pracują cicho, ponieważ nie mają hałaśliwych zaworów, a jednocześnie wytwarzają absolutnie niepodrabialny sportowy dźwięk. Są świetnie wyważone i pozwalają osiągnąć niespotykany w innych konstrukcjach poziom kultury pracy. Niestety mają także kilka poważnych wad, wymagają rozbudowanego układu chłodzenia. Ich cechą charakterystyczną wynikającą z konstrukcji jest tak zwane branie oleju. Problemem pozostaje skuteczne uszczelnienie pomiędzy tłokiem a cylindrem, szybko się zużywające. No i silniki wymagają praktycznie dzięki temu co 100 tysięcy kilometrów generalnego remontu. Są również bardzo paliwożerne. Wankle najdłużej i z największą determinacją stosowała Mazda. Dawniej można było je spotkać również w samochodach NSU, a także w słynnym prototypie Mercedesa C111. No i ostatnią linią podziału silników, którą dzisiaj omówimy krótko, w której chciałem wspomnieć, jest ich sposób chłodzenia. sprawność silników samochodowych jest mało imponująca. Maksymalnie sięga około 45%, a zwykle pozostaje dużo niższa. Co się dzieje z resztą energii, albo prościej, z wytworzonym ciepłem? Częściowo ucieka wraz ze spalinami, ale około 1/3 jest odprowadzane przez układ chłodzenia. Najczęściej stosuje się dwa systemy. Pośredni, czyli z wykorzystaniem cieczy, lub bezpośredni, w którym kluczową rolę odgrywa powietrze. Zadaniem, tak czy inaczej, obu układów jest nie tyle wyłącznie chłodzenie, co utrzymanie najbardziej optymalnej temperatury pracy silnika. W układzie bezpośrednim powietrze owiewa rozgrzany silnik, a konkretnie cylindry i głowice, obniżając jego temperaturę. Tak były niegdyś chłodzone silniki zarówno Porsche 911, Garbusa, czy chociażby naszego Malucha, czyli Fiata 126P. Układ tego rodzaju jest dość prosty, nie ma elementów, które są niezbędne przy wykorzystywaniu cieczy w rodzaju chłodnicy czy pompy wody i dość niezawodny. Niezbędne staje się za to odpowiednio gęste użebrowanie silnika, głowicy szczególnie. Zwykle stosuje się także wloty do karoserii kierującej strumień powietrza na najbardziej nagrzewające się elementy, a niejednokrotnie montuje dodatkowe dmuchawy. Układ bezpośredni sprawia, że silnik szybko się nagrzewa, a co za tym idzie, wolniej zużywają się niektóre jego elementy. Pozostaje jednak niemal bezobsługowy. Chłodzenie nie jest jednak tak skuteczne jak za pomocą cieczy. Temperatury obiegu są wyższe, co sprzyja występowaniu spalania stukowego. Większe są także wahania temperatury samego silnika. Aby temu zapobiec, ustawia się niski stopień spężania, przez co wydajność takich silników staje się.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Ograniczona, zresztą silniki tak zwane powietrzne są też głośne. Dzisiaj obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ pośredni, czyli nazywany tak, ponieważ ciecz jest pośrednikiem między silnikiem oddającym ciepło, a powietrzem, które ją schładza w chłodnicy naturalnie albo dodatkowo w sposób wymuszony wentylatorem. W pośrednim układzie chłodzenia stosuje się dwa obiegi, mały i duży, ze sporą liczbą podzespołów. To chociażby chłodnica, termostat, wentylator, czujniki temperatury, pompa wody, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnica. Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

deep peace of the running wave today.

Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: 20:06.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać. Mogę?
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mniej się trzymać, ale tu z boku jest.
0: Z boku jest.
2: Uchwyt.
1: No zaleka, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zaleka w uszach, czy już nie?
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie obciążenie.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: fajne.
1: Teraz no, ale... poziom 450.
2: No chodź, chłopaco. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświecić nam w tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką bryłą to nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli? No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sol? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony sponk. A co to jest sponk? to, po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu

0: I właśnie jedną już przeszliśmy, tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna, więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna, jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami, na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól, pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Kłodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
1: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
0: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
2: Przepraszam, jedno głupie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
0: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy. Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. Więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał gdzieś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych, i to aż 3 naliczyli, dlatego że zauważyli, że to złoże ułożone jest w takich 4 warstwach, tak zwanych cyklotemach. I uznali, że te pierwsze 3 świadczą właśnie o tym, że były dostawy świeżych wód oceanicznych, a 4 cyklotem to już jest pełne odparowanie morza i zmiana klimatu. Dodatkowo tutaj przebiegała bruzda środkowo-polska, będąca częścią rowu duńsko-polskiego, która miała tendencję do obniżania się. Więc ta sól tam do środka sobie spływała. To wszystko znalazło się na głębokości 5-6 kilometrów. Zostało przykryte nadkładem kolejnych warstw skalnych, zmienił się klimat i pod wpływem ruchów górotwórczych ziemi, jak i pod wpływem tak zwanej halokinezy i halotektoniki, tak geolodzy określają napór tych wszystkich skał, chociażby na tą sól, tak? I proszę Państwa, ta sól pod wpływem wysokiego ciśnienia, temperatury została wypchnięta ku górze, tworząc tak zwany diapir solny, wysad solny, a my możemy powiedzieć, że to taka podziemna góra soli. zaczyna się na

0: głębokości tak od 100 do 200 metrów, a głębokość zalegania stwierdzona badaniami geosejsmicznymi to jest 7 do 7,5 km. Proszę Państwa, dlaczego było możliwe, że ta skała została wypchnięta? Dlatego, że sól jest skałą bardzo miękką i plastyczną. W temperaturze 800 stopni sól zaczyna się już uplastyczniać, w wyższych temperaturach potrafi już nawet przepłynąć, a jej twardość no w skali MOSA to jest zaledwie 2, porównywalna z gipsem, bardziej miękkim minerałem od soli jest jedynie talk. Napierana przez te wszystkie przyległe skały, prawda, uplastyczniona, została wypchnięta do góry. Któż to odnalazł? Otóż w 1937 roku profesor Edward Janczewski prowadził badania grawimetryczne na obszarze Kujaw. W rejonie Izbicy Kujawskiej profesorowi na instrumentach pojawiła się taka niewielka anomalia. On się tym zainteresował, pogłębił badania i w połowie sierpnia 1939 roku ogłosił, że odkrył olbrzymią strukturę solną ciągnącą się od Izbicy Kujawskiej aż za Łęczycę do Solcy Wielkiej. Czyli długość tej struktury solnej ma gdzieś około 64 km. W najszerszych miejscach dochodzi do 4 km, a najwyższe wypiętrzenie właśnie pod Kłodawą. Po wojnie, kiedy cała gospodarka kraju była zniszczona, każda kopalina, która znalazłaby się w ziemi, przydałaby się dla tej naszej zniszczonej gospodarki, a wtedy Polska utraciła wszystkie pola roponośne na wschodzie. Więc co? Zaczęto gorączkowo poszukiwać ropy naftowej. Ona często przy tak dużych strukturach solnych lubi występować. Dlatego już w 1946 roku przyjechała ekipa kierowana przez inżyniera Michała Białego i mieli za zadanie odwiercić otwory badawcze, poszukując ropy naftowej. No niestety żaden z otworów nie natrafił na tą ropę, ale niektóre otwory trafiły w sól potasowo-magnezową. Bardzo dobrą jako nawóz na pola, łąki czy pastwiska. No po wojnie przemysł chemiczny zrujnowany, a kopalnie, które mieliśmy w gestii przed wojną, też zostały za wschodnią granicą. Takie jakby chociaż Kałuż czy Hołyń, one właśnie wydobywały tą sól potasową, magnezową. No więc cóż, no potrzebowano takiej kopalni. I tutaj taka jednoosobowa decyzja ówczesnego wicepremiera Hilarego Mińca. On wymógł na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, że mają wydać decyzję o budowie kopalni. Ona ukazała się 26 października 1945 roku i my od tej daty liczymy już istnienie tego zakładu. Zaczęto drążyć szyby, zaczęto drążyć chodniki, górnicy już dochodzili do miejsc, gdzie się spodziewali tej soli potasowo-magnezowej, którą mieli eksploatować i spotkało ich ogromne rozczarowanie. Okazało się, że tej soli potasowo-magnezowej jest tu niewiele, na skalę przemysłową nie opłaca się tego wydobywać. Za to jest przepiękna sól kamienna. Ale wtedy bardzo prężnie działała Wieliczka, Bochnia, Inowrocław, Wapno. No i cóż tu, kolejna kopalnia soli kamiennej? Nawet niektórzy zaczęli twierdzić, że trzeba tą kopalnię po prostu zamknąć. No ale już olbrzymie nakłady poczyniono, dlatego zmieniono jej nazwę z kopalnia sól potas na kopalnia soli kamiennej i od 1956 roku ruszyło to wydobycie soli kamiennej właśnie. I proszę Państwa, już lata 70. do połowy lat 80. wydobycie roczne to 1,5 miliona ton. Jednak okazała się być potrzebną ta kopalnia. No dzisiaj zeszliśmy głębiej. To wydobycie jest bardziej utrudnione i bardziej kosztowne. Dlatego też zdolności wydobywcze praktycznie spadły o połowę. Dzisiaj rocznie kopalnia jest w stanie wydobyć na powierzchni gdzieś 700-800 tysięcy ton soli. Proszę Państwa, dlaczego nastąpiła ta pomyłka geologiczna? Otóż jak to złoże było ku powierzchni wypychane, to ono nie szło tak fajnie równo, tylko poszło w ten sposób, że jedna strona tego złoża poszła dużo, dużo szybciej i zostało to przerzucone i ustawione pod kątem 80 stopni. I tak całe złoże jest ułożone. Jak przeszły otwory badawcze, to ta miąższość pozorna wyszła olbrzymia, zadecydowano o budowie kopalni, a później roboty górnicze wykazały, że to tylko wąski pas tej soli. Później Państwo zobaczycie właśnie tą granicę między jedną solą a drugą solą, właśnie ustawioną tak pod kątem 80 stopni. Także przez taką niewielką geologiczną pomyłkę mamy dzisiaj olbrzymią kopalnię soli w Kłodawie. Zapraszam dalej. Która Pani była zainteresowana, jak to się drąży, te chodniki? A teraz Pani uważnie słucha. Proszę Państwa, zainscenizowany przodek górniczy. On tak wyglądał jeszcze na koniec XX wieku. Dzisiaj to troszeczkę już inna bajka. Tu jeszcze mamy wiertarkę ramową, czy ładowarkę pneumatyczną o niewielkiej wydajności. Dzisiaj wjeżdża olbrzymia wiertnica, bardzo szybko odwierca te otwory strzałowe. W otwory strzałowe jest wkładany materiał wybuchowy. Uzbrojone jest to zapalnikami. Zapalniki za pomocą drutów podłączone pod linię strzałową. I tutaj proszę popatrzeć, takie dwa druty to jest przodkowa linia strzałowa, dochodzi do przełącznika zwanego zwieraczem, ten też już zabytkowy, a dalej już stała linia strzałowa wychodzi aż na powierzchnię. I ponieważ mamy tutaj tak zwane centralne strzelanie z powierzchni, jak już dyspozytor kopalni wie, że nikogo pod ziemią nie ma, ani jednej osoby, wtedy dopiero daje znać osobie odpowiedzialnej za strzelanie i ta na zapalarkach z powierzchni podaje prąd na linię strzałową. To jest strzelane rejonami kopalni i w takich miejscach jak to skała zostaje skruszona. No i mamy postęp. 2 metry przesunęliśmy się na jedną zmianę. Tak? Po przewietrzeniu zjeżdża kolejna zmiana. I ten urobek zbiera i cały cykl powtarza. W tej chwili kopalnia pracuje na 2 zmiany. Trzecia zmiana jest zmianą taką tylko utrzymania ruchu. Proszę Państwa, nie wszystkie materiały wybuchowe możemy używać, bo chcemy zachować czystość soli. Tu firma Nitro R, gdzie kopalnia się zaopatruje w te materiały wybuchowe, pokazała nam cały asortyment i na początku umieszczone są dynamity, bardzo silne materiały wybuchowe, ale one są skonstruowane na bazie nitrogliceryny. No niezbyt przyjaznej dla organizmu ludzkiego, a my mamy stosować ekologiczne materiały. Dla nas produkują materiał wybuchowy o nazwie amonit. On jest skonstruowany na bazie saletry. Do inicjacji zapłonu zapalniki elektryczne. Popatrzcie Państwo, taka ciemna skała. Jak myślicie Państwo, czy to jest skała solna?
1: Nie.
0: Nie? To jest skała solna. To jest skała solna, ale zanieczyszczona jest iłami. I proszę Państwa, taką skałę nazywamy zuber. Ktoś z Państwa słyszał już taką nazwę gdzieś?
2: No.
0: Woda zuber w Krynicy Górskiej. Cóż ma wspólnego ta woda zuber z tą skałą? Tą skałę sklasyfikował polski geolog Rudolf Zuber i też odwiercał pierwsze studnie w Krynicy. Dlatego i ta woda, i ta skała nosi jego nazwisko. Ta skała zawiera tak od 15 do 75% chlorku sodu, czyli tej czystej soli kuchennej. Ale dla nas stanowi skałę nieużyteczną. Z tego względu, że my w Kłodawie soli nie ważymy. Młodzieży, co to jest ważenie soli? Nie wiecie? Stawiamy na wadze i ważymy, tak? Tak, jak stawiamy na wadze i ważymy, to zapisujemy przez samorzet, a jak ważymy sól, to przez RZ. Czyli taką skałę jak tą możemy skruszyć, rozpuścić w wodzie. Te cząsteczki nierozpuszczalne, w tym przypadku tu są iły, osiądą na dnie. Sól się w wodzie rozpuści, już wtedy mamy solankę. Przelewamy do czystego naczynia, poddajemy procesowi gotowania, czyli ważenia. Var, gorąco. I woda wyparowywuje, a na dnie pozostaje czysty chlorek sodu. 99,9%. I taką sól najczęściej Państwo kupujecie w sklepach. Sól ważoną, ponieważ największym producentem soli ważonej w naszym kraju są inowrocławskie kopalnie soli z zakładami sodowymi w Janikowie, w Mątwach. Proszę Państwa, cóż tam ciekawego dodane jest do tej soli ważonej? Jod wielkimi literami, a na zgrzewce to jest napisane? Zawiera antyzbrylacze. Żelazo, cyjanek, potasu. To niedawno uważany za taką neutralną substancję. No ale zaczynają się już głosy podnosić, że jednak w spotkaniu z kwasami żołądkowymi może wydzielać się czysty cyjanek. No a że soli niedużo spożywamy, no to też od razu się nie zatrujemy. No, w kłodawie do soli spożywczych nie dodawany jest antyzbrylacz, dlatego często na półce sklepowej ona już jest twarda, skamieniała, wystarczy ją lekko trącić, rozsypie się i jest pełnowartościowa. Proszę Państwa, nie wiem też, czy Państwo zwrócili uwagę na to, że idziemy od szybu, jak do tej pory nie było obudowy górniczej.
1: Zwróciliśmy na to uwagę.
0: Szczególnie na to uwagę zwracają turyści, którzy przyjadą z południa Polski, którzy mają większy kontakt z kopalniami i zawsze mówią, albo mój dziadek, mój wujo czy szwagier pracował w kopalni i on zawsze twierdził, że każdy metr musi być podparty, inaczej grozi to zawalenie. Zgadza się, ale na południu kraju przede wszystkim mamy kopalnie na złożach pokładowych, czyli jest pokład soli czy pokład węgla, a nad tym jest inna skała, w której gromadzą się naprężenia. No i trzeba to podpierać, żeby to się wszystko nie zawaliło. A my jesteśmy w złożu wysadowym. Wszędzie dookoła nas jest jednolita skała, skała solna. A mówiliśmy sobie, że skała solna jest jaką skałą? Miękką, plastyczną, więc nie gromadzą się tam żadne naprężenia i nie notujemy tu obwaleń, jakichś zawałów. Górnicy kilofami, żerdziami zrywają tą skałę porwane przez wybuch, później robią taką gruntowną obrywkę. Tam, gdzie jest zwiększony ruch ludzi, żeby było bezpieczniej, młotami pneumatycznymi zrywają tą skałę do twardego. Stąd przez cały czas towarzyszące nam te zarysowania na stropach i o ciosach. Zapraszam.
2: Czy to też z tego względu na przykład tych już niewykorzystanych, już, czy wykorzystanych przestrzeni się nie zasypuje? Że nie trzeba, że to jest bezpieczne wtedy?
0: To też jest sprawa ekonomiczna. Raz, że górotwór jest bardzo stabilny, a druga sprawa, no jeśli coś nie trzeba robić, bo i tak to żadnych efektów nie ma.
2: No tak, czyli nie grozi zawalenie, więc nie ma konieczności.
0: Rozumiem. Podsadzanie też kosztuje i to duże pieniądze. I jeszcze mamy ten zuber, przypomnę, zawiera od 15 do 75% chlorku sodu. Granica warstw. Popatrzcie Państwo, to co ja Państwu mówiłem, że całe złoże jest położone pod takim kątem, 80 stopni i tu ładnie to widać. A już za tą granicą mamy sól szaro-różową. Jest to sól najmłodsza w tym wysadzie solnym, czyli czwarty cyklotem. Datuje się ją na około 250 milionów lat, a nazywamy to solą cechsztyńską, bo z tego okresu geologicznego pochodzi. Sól biała i szara to sól starsza, najstarsza, datowana na około 260 milionów lat. Proszę Państwa, w Wieliczce czy w Bochni występowała sól mioceńska, mająca 12 do 15 milionów lat, w takich granicach mniej więcej, i w większości jest to taki ciemny zuber. Właśnie tą skałę górnicy odspajali, tworzyli z tego tak zwane bałwany, czyli coś na kształt walca, żeby łatwiej można było to toczyć, przemieszczać. Później wyciągali kołowrotami na powierzchnię, gdzie odbywało się to ważenie soli, uzyskiwanie czystego chlorku soli. Ale również w Wieliczce występowała tak zwana sól szibikowa, bardzo czysta, prawie że idealny kryształ solny. I dlatego też średniowieczni górnicy nosili przy sobie skórzane takie sakwy wielkie, żeby tą sól, jak znajdą, odkładać. Ponieważ sól w tamtych czasach była bardzo drogą. Uncja soli kosztowała uncję złota. Proszę Państwa, wcześniej legiony rzymskie, żołd, miały wypłacane w soli. Także sól była środkiem płatniczym. No mało kto znał smak soli, tylko najbogatsi mogli poczuć smak soli. Tych biednych nie było na to stać. No dzisiaj nam ta sól bardzo spowszedniała i za parę groszy kilogram mamy i cieszymy się, że możemy te potrawy troszkę posolić. Proszę Państwa, żeby Państwu teraz uzmysłowić, jak długo musiało powstawać to złoże, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Popatrzcie Państwo, geolodzy przeliczyli te warstwice. Od tego znaczka do tego znaczka jest 100 lat w czasie odkładania się tej soli. Tu kolejne 100 lat. Widocznie było chłodniej. Tu zaburzenie w postaci anhydrytu, a później z taką miarowością około 1 metra ta sól się odkładała. I chociażby na tym niewielkim odcinku, jak sobie Państwo teraz przeliczą te znaczki, między każdym 100 lat, no to sporo tych wieków potrzeba, żeby ta sól się odłożyła. Proszę. Plecami postać skarbnika, czyli ducha kopalni, który opiekuje się całym złożem, opiekuje się też górnikami. Tak właśnie go widywano jako starego sztygara z długą brodą, z kilofkiem sztygarskim, z lampką górniczą. Jest bardzo stary, ma ponad 250 milionów lat na karku. No jak powiedziałem, opiekuje się tutaj nami przez cały czas. A tutaj w gablocie, proszę Państwa, zdjęcia z początków istnienia kopalni. Na środku dwa zdjęcia górników z końmi. Te konie tu również pracowały jako siła pociągowa blisko 10 lat. One stajnie miały na powierzchni, codziennie zjeżdżały. Po zakończonej zmianie wyjeżdżały na powierzchnię. Nie jak w innych kopalniach, że zostawały już na całe życie, tylko codziennie były wożone. To było podyktowane centralnym strzelaniem. Nie chciano tych koni tutaj w tych przerwach, gdzie nie było górników pod ziemią, pozostawiać samych. Dlatego postanowiono je codziennie wozić. Tam na powierzchni miały stajnie niewielką łączkę, gdzie mogły po pracy odpocząć. Podpis głosi: Kuba, koń, który potrafił liczyć. To ten siwek na środku. Proszę Państwa, dopóki było blisko szybu, więc górnicy zgodnie z normą podpinali 5 wózków. Jak się chodniki zaczęły wydłużać, no ile razy za tym koniem chodzić? Przecież jak mu podepnę ze 2 więcej, to koń się nawet nie skapnie. A ja z czasem zaoszczędzę tej wędrówki. No okazało się, że z Kubą taki numer nie przeszedł. On już zdążył się nauczyć liczyć i dawał krok do przodu, słuchał, ile usłyszy szczęknięć napinających się złączy na wozach. Jak było więcej niż 5, zatrzymywał się i ani go prośbą, ani groźbą nikt nie ruszył. Jeśli górnik mu odpiął, on usłyszał, że coś tam, jakieś działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zadem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV, XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 kilometrów na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego o car. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa iłowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę iłowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym Wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
3: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
1: To co, dzieciaki, idziecie?
3: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do... Tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję, proszę bardzo, zapraszam. Szerif, czy ktoś tam nie hapnął?
1: Krwi nie wyssał Dracula.
4: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni tu.
2: A pan wie?
4: Policzyłem, czyli
0: zgadza się. Dobrze, pan policzył. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
5: Ja mam pytanie, te samochody, to jak są zasilane? Co z mają silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli... O, Misiek, nie wchodź mi pod nogi, dobrze?
5: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji te spaliny wszystko są.
6: Te wagoniki się przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
1: Trochę tak.
6: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
6: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
7: Te wagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
7: Aha, ona jest też zmajnowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, ewentualnie trakcyjne.
7: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
1: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa, EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów. No ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
8: Proponuję przejść z szybem wentylacyjnym. Jak jest to wykonane?
0: No normalnie był strzelany ten chodnik.
8: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 km wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
8: No to jest.
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb.
9: Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest bule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych. I te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzydzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do Księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, Zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby, na powierzchnię, trafia do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana. To, co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza.
10: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
11: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
9: Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać. Co kto lubi? Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. Ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
12: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
9: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczą.
12: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
9: No tak. Czyli pakistańska sól,
12: no
9: i sól, i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
12: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie, bo polska.
9: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
12: Takie różowe, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
2: Jest, można kupić, znaczy nie zawsze.
12: To znaczy my na wsi mieszkamy, także może i u nas nie ma.
2: Tak,
9: jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga Błogosławiąca Górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzane wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarz. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
1: no, bo tak się nie
9: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
6: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potrąbił. Tak samo bym gdzieś się odłączył, nie? Żeby tak trafić do samego,
9: no, wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
2: No, ale... A pan się nigdy nie boi.
1: Skarbnik go pilnuje.
6: Oprócz kasku się pan persy.
9: Proszę bardzo.
1: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
9: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
1: Są różne wielkości, bo
9: tak,
1: pamiętam...
9: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
2: Te lampy, przepraszam, to znaczy pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
9: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
2: Czyli
9: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
1: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
9: Wieczorem posiedzieć.
1: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, dopiero po
9: wojnie. W czasie przedwojennym tylko właśnie profesor tak, Jan Czeski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono. Dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
1: No to czyli, ogromne pokłady też by były potwierdza się to, że
9: te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
1: prawdziwe.
9: Prawda, tak.
1: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
9: Tak,
1: sól.
9: To jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
1: Wygląda jak już, jak skała prawie.
9: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak.
1: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkąd?
9: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest
1: to sól.
9: Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
1: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
9: tak, tam już
1: nie jeżdżą z torami.
9: Transport kołowy, już
1: ładowarki, tak? Wszystkie?
9: Tutaj widzimy, że plątanina szyn. Tak. A tam
1: to
9: już
1: utrudniałoby
9: nie ma.
1: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
9: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
1: Dobrze.
9: Tylko maszyna na własnych kołach się porusza. Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
1: Na pewno słuchacze by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod?
9: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się Naraz ustawione są wózki z solą. To jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, aha, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
1: Tak.
9: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych. Czy
1: no właśnie, bo ona ma...
9: Budują te groty solne.
1: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
9: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
1: wracać
9: do góry.
1: Na powierzchnię.
9: Proszę bardzo. Wchodzimy.

0: Gdzie było to światło? 450 metrów?
1: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
0: A o, teraz, nie zwróciłem uwagi wtedy w ogóle. Jesteśmy na górze.
1: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
0: Oczywiście.
1: No to
0: bardzo.
1: Się, no to się cieszę.
2: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
3: Dziękuję bardzo. Proszę.
0: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
1: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę.
4: Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
0: No to pięknie, dziękujemy.
5: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: To dzień dobry Państwu. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Mimo tego, że pewnie obowiązki między innymi szkolne również Państwa dotyczą na początku września. Ten mój wykład, on zdaje się jest zatytułowany Jak pomóc sobie i dziecku przetrwać szkołę. Ja tak się trochę śmiałam, przygotowując go, że on jest właśnie o tym, jak sobie radzić ze szkołą, ale nie jak sobie dobrze radzić, ani jak sobie poradzić, bo raczej myślę o tym jako o pewnym procesie, czy o jakiejś takiej dłuższej drodze po prostu, na trakcie której będzie dużo różnych i trudniejszych, mniej trudnych, fajniejszych, mniej fajnych sytuacji. Tytuł jest Jak pomóc sobie? Po pierwsze dlatego, że kiedy dziecko idzie do szkoły albo jest w szkole, czy kolejny rok się zaczyna, to po pierwsze rodzice przeżywają bardzo dużo różnych emocji i to są emocje, które często są związane z tym, oczywiście jak sami wspominamy szkołę, jakie mieliśmy w niej doświadczenia. I to są emocje, które często no, nie są przyjemne. Spędziliśmy w szkole wiele lat i te szkoły pewnie wyglądały różnie i pewnie zdążyliśmy nazbierać bardzo wiele różnych przykrych doświadczeń. Takie pierwsze skojarzenia pewnie mogą nie być najlepsze. Ale z drugiej strony też to, z czym się borykają rodzice, to tak jakby, ja to nazywam taki podwójny egzamin troszeczkę z rodzicielstwa, czyli z jednej strony oni sami idą do szkoły i znowu stają przed obliczem pani nauczycielki, na wywiadówce siadają w ławeczkach, jakby wszystko to im się przypomina, te hałasy, dźwięki, dźwięk dzwonka szkolnego, gdzie czasem obserwuję rodziców, jak bardzo to jest zakorzenione, taka reakcja nagłego zastygnięcia czasem, wręcz przestrachu na dźwięk tego dzwonka. Ale też oni troszkę stają przed takim wewnętrznym jakoś egzaminem, że na ile w ich poczuciu dobrze wychowali dziecko, czy ono się nadaje do szkoły, czy ono sobie poradzi. Nie tylko dzieci się w szkole do siebie porównują, ale rodzice też porównują dzieci do siebie, patrzą i rozglądają się i widzą, że no właśnie temu troszkę idzie może łatwiej, tamten się łatwiej może adaptuje, tamten dostaje lepsze stopnie. I w związku z czym ta gama tych emocji, które przeżywają, jest naprawdę bardzo szeroka i często są te emocje trudne, no nie ma co ukrywać. Ja też nie chcę w trakcie tego wykładu mówić o tym, co jest na przykład złego w szkole, bo jest tam bardzo, szkoła ma bardzo dużo wad i ten wykład absolutnie nie ma dotyczyć tego, jak zmienić na przykład szkołę, tak? Co powinno być w niej, żeby było dzieciom czy nam dorosłym lepiej. Bo to pewnie byłaby część na osobny wykład. Raczej dotyczyłoby to tego, to spotkanie miałoby dotyczyć tego, jak sobie radzić troszeczkę z tym, co jest. Też jeszcze w dzisiejszym świecie takie są, ja mam wrażenie, jak też rozmawiam z rodzicami, takie dwie są narracje jakby rozpowszechnione. Jedna to jest ten kawałek związany z rozwijaniem dziecka, z rozwijaniem jego niezależności, samodzielności, pomysłowości, ciekawości świata i wielu rodziców obawia się, że szkoła zabije to w dzieciach. Też coraz więcej wiemy, i dzięki internetowi, mediom, coraz więcej wiemy o rozwoju dzieci, ich potrzebach, takich potrzebach rozwojowych. Trzeba by sobie wprost powiedzieć, że te myśli nie docierają aż tak szybko do całego systemu szkolnego, po prostu, jak docierają do, pewnie poprzez różne media, do osób zainteresowanych tematem i w związku z czym wielu rodziców myśli, że no szkoła może w jakiś sposób to dziecko skrzywdzić lub wyrządzić mu szkodę jakąś. A z drugiej strony też każdy z nas ma takie doświadczenie jako osoba dorosła związane z tym, że no w życiu nie jest łatwo i przyjemnie i czasem trzeba się dopasować, współpracować nie wiem, z osobami, za którymi nie przepadamy. Na przykład wykonywać polecenia, które nam się nie podobają, wykonywać w ogóle rzeczy, które nam się mogą w ogóle nie podobać, albo na które nie mamy ochoty, albo które nas stresują. I wielu rodziców przeżywa taki wewnętrzny, taki konflikt tak naprawdę. Z jednej strony chcieliby, żeby to dziecko się rozwijało, żeby ta jego wewnętrzna ciekawość, pomysłowość przetrwała, a z drugiej strony no bardzo też mają na uwadze to, że może jednak dobrze w tym dzisiejszym świecie też, żeby to dziecko też umiało się dogadywać po prostu z innymi i nauczyło się jakiejś samodyscypliny, jakiejś szacunku dla starszych, współpracy z różnymi bardzo osobami. Ja mam dla Państwa przygotowany taki film, który mi się wydaje, że pokazuje mniej więcej te, odzwierciedla troszeczkę te dwie strony, tak, te dwa punkty widzenia. To jest taki krótki filmik, który jest po angielsku. Ja go postarałam się przetłumaczyć, pewnie z jakimiś tam brakami. I będę co jakiś czas zatrzymywała i tłumaczyła po kawałku po prostu.
1: We want to do well at school for an obvious reason, because, as we're often told, it's the primary route to doing well at life.
0: Czyli tutaj autorzy mówią, chcemy dobrze radzić sobie w szkole z prostego powodu. Jak często nam mówią, jest to podstawowy sposób, aby dobrze radzić sobie w życiu.
1: Few of us are in love with the A grades themselves. We want them because we're understandably interested in one day having a fulfilling career, a pleasant house and the respect of others.
0: Tylko kilku z nas jest zakochanych w dobrych stopniach dla nich samych. Chcemy je dostawać, ponieważ pewnego dnia chcielibyśmy mieć satysfakcjonującą pracę, ładny dom i uznanie innych.
1: But sometimes, more often than seems entirely reassuring, something pretty confusing occurs. We come across people who triumphed at school, but flunked at life, and vice versa.
0: Ale częściej niż mogłoby się wydawać, przydarza się coś zaskakującego. Spotykamy ludzi, którzy odnosili sukces w szkole, ale oblali w życiu i na odwrót.
1: The former stars, who once knew exactly how to satisfy their teachers, may now be flatlining in a law office or relocating to a provincial town in the hope of finding something better.
0: Ówczesne gwiazdy, które zawsze wiedziały, jak usatysfakcjonować swojego nauczyciela, mogą teraz męczyć się w podrzędnym biurze albo wyjeżdżają, aby szukać czegoś lepszego w prowincjonalnym mieście.
1: The path that seemed guaranteed to lead to success has run into the sand.
0: Droga, która miała gwarantować sukces, zaprowadziła ich donikąd.
1: We shouldn't actually be surprised. School curricula are not designed by people who necessarily have much experience of or talent at the world beyond.
0: Nie powinniśmy być zdziwieni. Szkolne programy nauczania nie są projektowane przez ludzi, którzy mają wystarczająco umiejętności lub doświadczenia w życiu poza szkołą. Nie są projektowane na podstawie szczęśliwego dorosłego życia.
1: School curricula are not reverse engineered from fulfilled adult lives in the here and now. They were intellectually influenced by all kinds of slightly random forces over hundreds of years of evolution, shaped by, among other things, the curricula of medieval monasteries, the ideas of some 19th century German educationalists, and the concerns of aristocratic court societies.
0: Szkolne programy nauczania przez lata były poddawane różnym wpływom, między innymi średniowiecznym klasztornym programom nauczania, ideą XIX-wiecznych niemieckich pedagogów. I tutaj miałam kłopot z przetłumaczeniem, ale mam wrażenie, że chodzi o tą ideę oceniania, wydawania sądów.
1: This helps to explain the many bad habits that schools can inculcate.
0: To pomaga zrozumieć wiele złych nawyków, które szkoła może zaszczepić.
1: They suggest that the most important things are already known, that what is all that could be. They can't help but warn us about the dangers of originality.
0: Sugerują nam, że najważniejsze rzeczy są już wiadome, że to jest tak jakby kompletna wiedza. Nie potrafią nas wesprzeć, ale ostrzegają nas przed niebezpieczeństwami oryginalności.
1: They want us to put up our hands and wait to be asked. They want us to keep asking other people for permission.
0: Chcą, abyśmy podnosili ręce, abyśmy czekali, aby nas wybrani. Chcą, abyśmy pytali innych ludzi o zgodę.
1: They teach us to deliver on rather than change expectations.
0: Chcą, abyśmy spełniali oczekiwania innych raczej niż na nie wpływali.
1: They teach us to redeploy ideas rather than originate them.
0: Chcą, żebyśmy stosowali rozwiązania bardziej niż je tworzyli.
1: They teach us to respect people in authority rather than imagine that, in rather inspiring ways, no one actually knows quite what's going on. They teach us everything other than the two skills that really determine the quality of adult life.
0: Uczą nas, że autorytety mają wiedzę, nie pozwalają nam uznać, że w inspirujący sposób nikt naprawdę nie ma patentu na nieomylność. Uczą nas wszystkiego oprócz dwóch umiejętności, które naprawdę determinują jakość dorosłego życia.
1: Knowing how to choose the right job for us and knowing how to form satisfactory relationships.
0: Wiedzieć, jak wybrać dla siebie dobrą pracę i umieć budować satysfakcjonujące relacje z innymi.
1: They'll instruct us in Latin and how to measure the circumference of a circle long before they teach us these core subjects, work and love.
0: Uczą nas łaciny i jak zmierzyć obwód koła, długo zanim nauczą nas dwóch podstawowych rzeczy, pracy i miłości.
1: That said, it isn't that all we need to do to succeed at life is flunk school. A good life requires us to do two very tricky things.
0: Jednak nie chodzi o to, że wszystko, czego potrzebujemy, aby dobrze radzić sobie w życiu, to oblać szkołę. Dobre życie wymaga od nas dwóch trudnych rzeczy.
1: Be a very good boy or girl for 20 years and simultaneously never really believe blindly in the long-term validity or seriousness of what we're being asked to study.
0: Bycia dobrym chłopcem lub dziewczyną przez 20 lat i w tym samym czasie nigdy nie wierzyć ślepo w długoterminową prawdziwość tego, czego kazano nam się uczyć.
1: We need to be outwardly entirely obedient, while inwardly, intelligently and unashamedly rebellious.
0: Musimy być na zewnątrz posłuszni, podczas gdy wewnątrz inteligentnie i odważnie zbuntowani. Ja zostawię ten film troszeczkę Państwu do takiej własnej refleksji. On oczywiście posługuje się dużymi uproszczeniami. Ja myślałam sobie, na sam koniec pomyślałam sobie, że być może to nie jest źle, na przykład, chociaż to jest taka ryzykowna teza, że szkoła przygotowuje nas do takiej podwójności dorosłego życia, że na przykład dobre zaadaptowanie w życiu wymaga takiej umiejętności, której uczymy się w szkole, czyli żeby robić jedno, a na przykład myśleć swoje, prawda? Ale też z drugiej strony ten kawałek, który dotyczy pracy, miłości, to są słowa, nie wiem czy specjalnie, ale to są słowa wypowiedziane przez Zygmunta Freuda, który jak kiedyś jeden student zapytał, czym się charakteryzuje dojrzała i zdrowa osobowość, odpowiedział, że zdolnością do pracy i do miłości w taki lapidarny, skrótowy sposób. Ja nie wiem, czy Freud miał na myśli to, że prawdę mówiąc, szkoła powinna tego nauczyć. Raczej pewnie myślał o tym, że to rodzina buduje w dzieciach takie przekonanie. Ale jakby tak sobie pomyśleć właśnie o tym, że podstawowym zadaniem wychowawczym faktycznie nakładanym na nas rodziców, to jest to, żeby dziecko dobrze radziło sobie w życiu, no to chodzi o to, żeby ono sobie dobrze radziło w życiu, a nie w szkole. Przy czym można się zastanowić, czym jest ten sukces szkolny. No, ogólnie polega on na tym, żeby dziecko wypełniało wymagania stawiane przez szkołę. Ale ja tutaj mam taką zaczerpniętą z różnych źródeł wyznaczniki, które gdzieś znalazłam na temat tego, czym się charakteryzuje dziecko, które osiąga sukces w szkole. No i na przykład sukces w szkole osiąga dziecko, które doświadcza tego, że robi postępy w nauce, czerpie radość z tych postępów, jest gotowe włożyć w nie wysiłek, jest w stanie wytrwale pracować nad wytyczonym sobie zadaniem, aż je zrealizuje. Osiąga rezultaty, które są odpowiednie do jego zdolni. Jest w stanie tak zorganizować sobie naukę, żeby poradzić sobie ze swoimi obowiązkami. Postrzega naukę w szkole jako coś sensownego. Porządnie prowadzi swoje zeszyty, ma porządek w przyborach szkolnych. I jeszcze to, czego on się nauczy w szkole, wykorzystuje również poza nią. No i ja nie znam takiego ucznia. A jeszcze tutaj trzeba powiedzieć sobie, że nie ma tutaj w ogóle nic na temat relacji z rówieśnikami, co oczywiście w ogromnym stopniu determinuje to, jak dziecko samo postrzega w jakiś sposób swój sukces szkolny w ogóle. Ja nie spotkałam takiego dziecka, które by te wyznaczniki realizowało. No one są naprawdę generalnie mocno wyśrubowane. No więc co wpływa na to, jak dziecko... co wpływa na to, że dziecko osiąga sukces w szkole. I tutaj generalnie te czynniki dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, czyli te wewnętrzne, wszystkie te związane z takim neuropsychologicznym podłożem uczenia się, umiejętność koncentracji, zapamiętywania, inteligencja, praca analizatorów, wzrokowych, słuchowych. Tym się absolutnie tutaj zajmować ja nie będę, ja się tym też w ogóle nie zajmuję, tego są wyspecjalizowane osoby, które tutaj pomagają dzieciom w tym względzie. Również taki czynnik wewnętrzny jak wiek i płeć, prawda? Czyli różne rzeczy się zmieniają z wiekiem. To dziecko, które jednego roku się zachowuje tak naprawdę, drugiego roku może zachować się już zupełnie inaczej. Ten rozwój dzieci przebiega skokowo. Jak również płeć. Ja czasem się śmieję, że szkoła jest miejscem dla grzecznych dziewczynek, po prostu. I że tak została zaprojektowana, że dzieci, które mają większą na przykład potrzebę ruchu, czy są trudniej im się koncentrować, na przykład będą miały w szkole po prostu dużo trudniej i to nie dlatego, że one nie pasują do szkoły, tylko po prostu dlatego, że szkoła ma również swoje ograniczenia. A te czynniki zewnętrzne, które dotyczą tego, jak dziecko radzi sobie w szkole, to są wszystkie czynniki związane z rodziną, ze strukturą rodziny, z wykształceniem rodziców, ze statusem socjoekonomicznym rodziny, z takim stymulowaniem dziecka przez całe jego życie dotychczasowe, które miało miejsce w rodzinie. No i tutaj mamy pole do popisu po prostu, że w tym sensie, w moim poczuciu, rodzice coś mogą zrobić w tym obszarze, na który mają wpływ. Bo niewielu z nas ma wpływ na przykład na szkołę. Oczywiście ja też myślę sobie czasem, że nie jest tak i warto, żeby rodzice też tak nie myśleli, że nie jest porażką dziecka ani rodzica. Jeżeli się czasem okazuje, że dziecko z jakichś względów, mówię o małych dzieciach oczywiście, bo to najbardziej widać, ale z jakichś względów nie pasuje, ale to też się potem może też okazać, z jakichś względów nie pasuje do szkoły. Trafi na grupę rówieśniczą, z którą się trudno mu dogadać, bo na przykład jest tam więcej dzieci zupełnie różnych od niego, albo w jakiś sposób nie jest w stanie... ogólnie rzecz ujmując, dostosować się do wymagań danej placówki, bo to może być bardzo różnie. Czasem się zdarza, że dzieciom pomaga jakaś zmiana. Ja też się z tym spotkałam i zachęcam, żeby rodzice nie myśleli, chociaż pierwsza myśl czasem jest taka, że coś może robię źle, może jakoś to dziecko źle przygotowałam, może coś z nim jest nie tak. Naprawdę nie zawsze tak jest. Są dzieci, które po prostu gdzieś tam są... mają inne trochę potrzeby niż taka szeroko pojęta średnia. Jak myślałam sobie o tym wykładzie, to w ogóle się zastanawiałam nad tym i korzystałam z takich badań na temat, to się nazywa psychologia pozytywna. Ja w ogóle nie jestem naukowcem, więc to, że tutaj występuję w kawiarni naukowej, jest dla mnie pewną nowością, ponieważ ja zasadniczo nie zajmuję się nauką, tylko raczej praktyką, ale i w związku z tym uprzejmie Państwa proszę tak bardzo się nie przywiązywać do badań, które będę cytowała, ponieważ nie mam gwarancji do ich wiarygodności, natomiast one bardzo pasują z tym, z taką intuicją i też doświadczeniem, które pewnie Państwo macie i które gdzieś pasuje do tych rzeczy, które ja obserwuję w swojej pracy z dziećmi, ale też z dorosłymi. I to są takie badania, które zaczerpnęłam z psychologii pozytywnej, czyli z takiej dziedziny, która zajmuje się badaniem tego, co wpływa na to, że my jako dorośli ludzie też funkcjonujemy dobrze, co wpływa na nasze poczucie szczęścia, na nasze poczucie dobrostanu. Część z tych badań odnosi się również do sukcesu mierzonego na przykład zamożnością, ale będzie to pewnego rodzaju mniejszość tutaj. Ale jeszcze, bo jeszcze miałam Państwu powiedzieć o tym, no właśnie, co należy do rodzica. Mówiłam o tych emocjonalnych rzeczach, że zadaniem rodzica jest dbać o ten emocjonalny rozwój i będę tutaj troszkę podpowiadała o tym, co tutaj można zrobić. A jeżeli chodzi o samą szkołę, to sobie tak wypisałam takie rzeczy, które rodzice, w szczególności małych dzieci, ale w ogóle pewnie z taką modyfikacją w ogóle, jeżeli robią, to myślę, że mogą sobie powiedzieć, że no w miarę jest okej. I na przykład pomyślałam sobie o tym, że oczywiście, warto małym dzieciom pomagać w takiej organizacji, czyli kompletowaniu ich przyborów szkolnych, pilnowaniu, uczeniu ich tego, żeby miało wszystko pod ręką, żeby się nie rozpraszały. pytanie i komunikacja z rodzica, z nauczycielem, pytanie nauczyciela o postęp dzieci, czy w ogóle zachowanie. Interesowanie się w ogóle szkołą, tym, co się dzieje w szkole. Przychodzeniem na zebranie. Dobrze, żeby na zebraniu był zawsze jeden rodzic i to nie zawsze na przykład ten sam. To, żeby dziecko przychodziło do szkoły ze śniadaniem, ubrane odpowiednio, co tam jeszcze, żeby zadania domowe były sprawdzane. To pomaga, jeżeli rodzice sprawdzają te zadania, no nie odrabiają razem z dzieckiem, w sensie za niego, ale to w przypadku, uwaga, w przypadku małych dzieci, warto jest, żeby z dziećmi być w trakcie odrabiania tych prac domowych. Małe dzieci źle znoszą taką samotność, jeszcze nie potrafią aż tak się koncentrować, potrzebują często kogoś, kto tej koncentracji nada pewne ramy, więc usiąść sobie obok, nawet coś zrobić swojego, czy co chwila podejść do dziecka. No i na przykład tutaj właśnie to są takie rzeczy, które rodzina musi sama sobie wypracować, bo ja spotykam się z tym też często sama jako rodzic w szkole, spotykam się na przykład z tym, że w szkole jest rekomendowane, żeby dziecko miało własne biureczko i żeby przy tym biureczku sobie spokoju tam odrabiało. Z praktyki domowej wielu rodziców wynika, że to na przykład się nie sprawdza, bo dziecko właśnie przy tym swoim biureczku, no ona po prostu absolutnie nie potrafi się skoncentrować i potrzebuje raczej tego, żeby co chwila ktoś do niego podszedł i jest to na przykład wygodniej, jeżeli dziecko pracuje z rodzicem. I dlatego o tym mówię, że żeby jako taki, żebyście też państwo jako rodzice nie bali się mieć własne pomysły na po prostu rozwój i edukację waszych dzieci. Może być tak, że w tym, co jest wam sugerowane, nie, to nie zawsze się sprawdzi po prostu u was. No więc jeżeli rodzice wykonują te mniej więcej zadania, o których wspomniałam, to... A, i jeszcze ten element oczywiście odpowiadania na pytania dziecka, dawania mu w sposób cierpliwy i łagodny odpowiedzi na różne jego wątpliwości dotyczące różnych zadań czy prac domowych. Jeżeli państwo te rzeczy wykonujecie, o których wspomniałam, to ja mam poczucie, że to jest naprawdę i tak dużo i jest to wystarczająco angażujące, że możecie powiedzieć, że jeśli chodzi o takie... absolutnie podstawowe rzeczy związane ze szkołą, wszystko jest okej. Ja zwykle proszę rodziców o to, żeby oni, jeżeli dziecko jednak mimo różnych zabiegów gorzej sobie radzi z nauką, bardzo proszę rodziców o to, żeby oni nie dawali się wciągnąć w rolę drugiego nauczyciela. Żeby jednak mieli zawsze na uwadze, że ich relacja z dzieckiem jest dużo ważniejsza niż to, jakie stopnie to dziecko przyniesie do domu. Ja sobie zdaję sprawę, że stopnie, jakie dzieci dostają, one również wpływają na ich samoocenę i to, jaki one obraz siebie budują, na ich relacje z rówieśnikami, na ich relacje ze szkołą. Ale ten moment, kiedy już i w państwu, i w dzieciach zaczynają się na przykład wytwarzać zbyt negatywne emocje i to trwa jakoś dłużej, to jest ten moment, kiedy warto się bardzo zastanowić nad sytuacją. No i nie dać się jednak w to wmanewrować, tak? Jesteście państwo od tego, żeby pomagać waszym dzieciom, ale nie nagle wchodzić jeszcze w rolę korepetytora czy nauczyciela. Jeśli dziecko też ma jakieś kłopoty z nauką i szkoła generalnie pochłania dużo jego energii i widzicie państwo, że ono w jakiś sposób jest wyczerpane, no to tutaj warto również ograniczyć mu różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. To o tym jeszcze będę potem mówiła a propos tych badań nad dobrostanem, odpornością psychiczną. I faktycznie to wbrew takim współczesnym trendom, ale jednak zminimalizować te zajęcia dodatkowe i zapewnić dziecku jakąś jedną aktywność, która jest zgodna z jego zainteresowaniami, ale nie z państwa oczekiwaniami dotyczącymi tego, co dobrze byłoby, żeby dziecko miało, tylko z tym, co faktycznie leży w obszarze zainteresowań samego dziecka. Ale też nie dużo, żeby tego było. I to nie chodzi nawet tylko o małe dzieci, ale również o starsze. Generalnie nauka w szkole jest czymś bardzo obciążającym, w związku z czym... Ja czasem się spotykam z dziećmi, które pracują ciężej niż nie jeden dorosły i się sama dziwię, skąd one mają tyle sił na wszystko. Ale podobny temat dotyczy tych dzieci zdolnych, bo na przykład badania pokazują, że dzieci zdolne paradoksalnie są, mimo że każdy może by chciał mieć takie bardzo zdolne dziecko, które bez trudu radzi sobie z nauką, ale badania pokazują, że są te dzieci czasem nawet dwukrotnie częściej narażone na właśnie takie niedostosowanie społeczne w szkole. Pewnie z uwagi na to, no, że one mają zupełnie inne zainteresowania, trudno im znaleźć rówieśników podobnych do nich samych. Potrzebują czasu, żeby realizować te swoje zainteresowania. I tutaj też takie zalecenia są, aby dzieciom nie fundować kolejnych nagle nie wiadomo jak dużej ilości zadań, które by niby zrealizowały ten ich potencjał intelektualny, tylko na przykład, żeby się skupić na tym, żeby one mogły na przykład mieć kolegów, którzy mają podobne zainteresowania, żeby angażować się w te ich zainteresowania, rozmawiać z nimi o poważniejszych rzeczach, te, które je interesują, wspólnie czytać książki, które są trudniejsze niż dla dziecka w danym wieku, czy ewentualnie przy okazji wakacji zorganizować jakieś takie wyjazdy, czy obozy, które by faktycznie były poświęcone jakiejś konkretnej dziedzinie zainteresowania dziecka, ale też, ponieważ dzieci zdolne często mają kłopoty z kolei społeczne, więc to jest istotny wątek, żeby one no, nie czuły się wykluczone i miały poczucie, że są osoby też podobne do nich. Ale nawet jeżeli już mamy dziecko bardzo zdolne i takie, które super sobie radzi z nauką, to ciągle nie ma się tak co bardzo cieszyć, dlatego że badania pokazują, że ciężko jest, na pewno inteligencja, ona w jakim stopniu koreluje z sukcesem życiowym, ale też, co jest ciągle niezwykle mała korelacja, zaraz o tym powiem, też oczywiście trudno jest zmierzyć sukces testami, sukces życiowy, i można go mierzyć majętnością. Te badania, które się odbywają, często mierzą to poprzez taki subiektywny dobrostan osób. I warto mieć na uwadze to, że szkoła, ona tak naprawdę mierzy tylko pewien specjalistyczny, wybiórczy rodzaj inteligencji dzieci, czyli taką inteligencję matematyczno-logiczną, opartą na posługiwaniu symbolami najczęściej i też związaną z pamięcią. Plus jeszcze, tak jak mówię, umiejętność koncentracji bardzo pomaga, więc a nie angażuje, znaczy bardzo są tam po macoszemu często traktowane zupełnie inne rodzaje no, inteligencji czy zdolnień, wszystkie artystyczne, plastyczne, społeczne, nawet językowe. Bardzo często dzieci nie budują na podstawie ich właśnie jakiegoś poczucia własnej wartości. Ale nawet taka inteligencja mierzona testem Wechslera, czyli takie klasyczne IQ, ono koreluje z sukcesem w życiu dorosłym i tutaj sukcesem wyjątkowo, sukcesem mierzonym jako dochód. Na poziomie 0,3-0,4% takie badania gdzieś znalazłam. Jest to najwyższa korelacja spośród wszystkich innych cech, ale jest ona ciągle mała, czyli taka najwyższa korelacja to byłoby 1, no a to jest ciągle właściwie, no, to coś przewiduje, ale absolutnie nie daje żadnej gwarancji. I są takie badania, no niezwykle ciekawe, na przykład takie badanie prowadzone w Nowej Zelandii, udało mi się znaleźć, które to badanie trwało 32 lata. I co 3 lata, praktycznie od narodzin do osiągnięcia tego wieku dojrzałego, kiedy ludzie są praktycznie już samodzielni, mierzone były przeróżne rzeczy. I to, co wyszło z tych badań, to, że tak naprawdę relacje z ludźmi, satysfakcja z tych relacji z ludźmi koreluje w najwyższym stopniu z poczuciem satysfakcji życiowej, ale również z zamożnością. Nie wiem, jakie kryterium zamożności przyjmowali badacze i oczywiście, tak jak mówiłam, prosiłabym, żebyście Państwo może też się tak bardzo do tego nie przywiązywali. W badaniach psychologicznych często tak jest, że no, ja mam takie średnie zaufanie do tych danych, ale też myślę, że to w jakiś sposób pokazuje, obrazuje być może też doświadczenie, tak? Trochę może to było o tym, co było na tym filmiku. Ta korelacja w przypadku tych relacji, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, w szczególności w okresie dojrzewania, tak akurat wyszło im taka zmienna, korelowała na poziomie 0,6, czyli to jest dosyć wysoki już poziom, wyższy niż ta osławiona inteligencja, a stopnie szkolne, wyniki szkolne mierzone jako stopnie korelowały w stopniu 0,12. Czyli no, może faktycznie, jak na tym filmie było, nie chodzi o to, żeby dzieci się nie uczyły, natomiast może warto popatrzeć też przez palce na to. Te relacje z rówieśnikami, to nie było tak tylko, że chodzi o relacje z rówieśnikami. Podstawowym czynnikiem, który w tych badaniach im wyszedł, tym badaczom, to były relacje z rodzicami tak naprawdę i taki styl przywiązania, który reprezentowały dane osoby, czyli to, na ile ktoś generalnie, upraszczając już bardzo, czuje się bezpiecznie w relacjach z ludźmi. I takie osoby łatwiej i chętniej, łatwiej im przychodziło nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, były z tych relacji bardzo zadowolone. Jak również istotnym elementem było w tych badaniach uczestniczenie w kółkach zainteresowań. I przed chwilą mówiłam, żeby nie zapisywać dzieci na zajęcia, ale tutaj w tych badaniach im wyszło, że to jest istotne i prawdopodobnie z tego względu, że to się wiąże z posiadaniem jakiejś grupy rówieśniczej, wspierającej grupy rówieśniczej. I nie chodziło wcale o zajęcia, bo tam też były zajęcia sportowe, ale chodziło też o zajęcia artystyczne, plastyczne, o takie zaangażowanie w zajęcia dodatkowo, posiadanie jakiejś swojej takiej grupy osób, nie tylko szkolnej. I muszę Państwu powiedzieć, że to się niejako łączy z moim takim doświadczeniem pracy psychologa szkolnego, gdzie widzę, że dzieci, które mają taki swój dodatkowy świat. I nie chodzi mi o dzieci, które chodzą na mnóstwo różnych zajęć, przeskakują z jednych na drugie, ale właściwie z żadnym z tych zajęć się do końca nie identyfikują, tylko dzieci, które mają jakieś swoje takie zewnętrzne coś, to są dzieci, które zdecydowanie lepiej radzą sobie z wymaganiami szkolnymi. Troszkę mniej się tym przejmują, trochę łatwiej znoszą konflikty z rówieśnikami, czy jeżeli zachodzą jakieś nieporozumienia. Myślę, że to jest też takie intuicyjne, prawda, że jeżeli mamy jakieś kłopoty, to jeżeli na przykład w pracy, a praca jest jedyną ważną rzeczą dla nas w życiu, to będzie nam dużo trudniej poradzić sobie z tymi kłopotami, niż jeżeli mamy jeszcze coś innego, co jest dla nas po prostu bardzo ważne. I ta sama prawidłowość dotyczy dzieci. Jeżeli chodzi o te relacje z rówieśnikami, tam absolutnie nie chodziło o to w tym badaniu, żeby dziecko nie było, nie chodziło o to, że ono jest liderem, tylko chodziło o to, żeby ono miało osobę bliską, taką relację, tam było napisane relację, w której możliwe jest zwierzanie się, mówienie o swoich problemach. Też inne badania takie potwierdzają faktycznie to, że utrzymywanie przyjaźni, no to tych badań jest mnóstwo, które pokazują, że utrzymywanie przyjaźni działa niezwykle łagodząco na wszelkiego rodzaju stresy. Bo jak myślałam sobie o temacie tego wykładu, czyli jak przetrwać szkołę, no to najłatwiej przetrwać jest różne rzeczy po prostu osobom odpornym psychicznie. I myślę sobie, że tu rodzice po prostu mają pole do popisu, tak jak niestety nie mają wielu różnych rzeczy związanych ze szkołą, tak tutaj mają, żeby starać się maksymalnie zrobić wszystko, co mogą, żeby budować taką odporność psychiczną swoich dzieci. Pewnie będzie im dużo trudniej w przypadku dzieci, które są na przykład z natury introwertyczne lub w tym spektrum neurotycznym, czyli takiej podatności na przeżywanie, łatwe przeżywanie negatywnych emocji, czyli lęku, na przykład niepokoju, to takim dzieciom na pewno będzie w szkole troszkę trudniej. I tacy rodzice pewnie mają większe wyzwanie przed sobą. Z pewnością łatwiej w szkole znajdują się dzieci ekstrawertyczne i stabilne emocjonalnie. To jest cecha, która oczywiście poddaje się pewnych modyfikacjom wychowawczym, ale też jest w dużej mierze oczywiście wrodzona, więc to jak Państwo też patrzycie na siebie, to jeżeli ogólnie oceniacie siebie jako osoby bardzo wrażliwe, to jest duża szansa, że Wasze dzieci tą wrażliwość po prostu odziedziczą i to nie tylko w takim mechanizmie obserwowania czy modelowania, ale również jakimś takim biologicznym spadku. Jak mówiłam o tych relacjach z rówieśnikami i że one są ważne i w ogóle relacjach z ludźmi, no to też tutaj zastanawiałam się, czy są jakieś badania na ten temat, jakie dzieci są na przykład najbardziej lubiane, prawda? I też to, co mnie zaskoczyło, to, że właśnie wcale nie dzieci dominujące, czy takie o cechach liderskich, tylko badania pokazują, że dzieci pomocne, uczynne, empatyczne, dzieci, które pozytywnie interpretują niejasne sytuacje społeczne, czyli jeżeli kolega mi coś zabierze, to ja nie pomyślę od razu, że on to zrobił specjalnie, tylko że jakoś będę starać się znajdować temu pozytywne wytłumaczenie. No i znowu doświadczenie moje w pracy z dziećmi i z klasami pokazuje to po prostu. Rzeczywiście jest pewna grupa dzieci, które rządzą w klasie, ale to nie zawsze są dzieci, które są po prostu lubiane, które mają największą szansę na budowanie dobrych relacji z dziećmi innymi. I też ciekawy był tam taki czynnik, że dzieci, które dobrze radzą sobie w sytuacjach wyobrażeniowych, potrafią dobrze posługują się wyobraźnią, wymyślają fajne zabawy, tak? Też są lubiane przez inne dzieci. I też myślę, że to jest jakaś może też podpowiedź na przykład, że no właśnie, znowu tak myślę o tych zajęciach, prawda, że nadawanie dziecku takiej struktury w ciągu całego dnia, że ono utrudnia dziecku rozwijanie takiej umiejętności samemu organizowania czasu sobie, a przez to też innym na przykład. I też zastanawiałam się nad tym, no właśnie, jakie te badania z psychologii pozytywnej, one dosyć jasno mówią, jacy ludzie generalnie w życiu są najbardziej szczęśliwi. W naszej kulturze zachodniej są to osoby, które są ekstrawertyczne, mają optymistyczny styl wyjaśniania, czyli tak zwani optymiści oraz osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, czyli czują, że od nich coś zależy, i osoby z wysoką samooceną. I tak jak mówiłam, no, ekstrawersja jest takim czynnikiem, który po prostu człowiek poniekąd się z tym rodzi, w sensie to jest taka zmienna, która pokazuje, na ile się wypoczywa wśród ludzi, a na ile się wypoczywa w samotności. To niekoniecznie musi być związane z tym, czy się lubi ludzi, czy się ma dobrych przyjaciół, czy nie. Tak już te pozostałe czynniki, one w jaki sposób są związane z tym, jak dziecko i co ono obserwuje. Tak ten optymistyczny styl wyjaśniania, prawda, czyli ten optymizm. Dla mnie to jest niezwykle istotne, żeby, czy to się wiąże też z taką umiejętnością odzwierciedlania uczuć dziecka, żeby ono uczyło się polegać na własnych emocjach, ufać tym emocjom, ale żeby nie popadało w nadmierny pesymizm. Ja Państwu podam taki przykład. Jeżeli dziecko na przykład przychodzi i mówi, że nie wiem, kolega wyrządził mi przykrość, on jest głupi, beznadziejny, to możemy oczywiście bardzo się tym przejąć i bardzo zasmucić i od razu chcieć stanąć po stronie naszego dziecka i próbować nawet coś tam angażować się w jakieś czynności, żeby mu oszczędzić przykrości. Ale można próbować najpierw tego dziecka wysłuchać, powiedzieć, no właśnie słyszę, że ktoś ci wyrządził przykrość, słyszę, że coś teraz trudnego się dzieje, że no, jesteś jakoś bardzo zły na kogoś i pewnie masz swoje powody. I jak dziecko opowie o tym wszystkim, my słuchamy, a potem możemy zacząć się zastanawiać na przykład, ale co jeszcze innego mogło wpłynąć na to zachowanie? Dlaczego dana osoba mogła się zachować w taki, a nie w inny sposób? Ten optymistyczny styl wyjaśniania to też jest taka zmienna, która generalnie bardzo jest przekazywana poprzez taki mechanizm modelowania, czyli jeżeli Państwo czujecie, że łatwiej Wam widzieć tą szklankę do połowy pustą, no to może się tak zdarzyć, że to niejako tak się po prostu dzieje, że w rodzinie ten styl wyjaśniania będzie właśnie taki bardziej pesymistyczny, a nie optymistyczny. Ale też to, co jest istotne z drugiej strony, to to, że ja czasem uczulam też rodziców, że dzieci bardzo często przychodzą się nam poskarżyć i mówią o tym, co złe, i to jest w sumie dobrze, bo one wtedy się czują z nami bezpiecznie, mają do nas zaufanie, ale one nie zawsze nam powiedzą o tym, co jest dobre też. I raczej nie przyjdą powiedzieć, o dzisiaj super szkoła, fajni koledzy i tam coś mi poszło bardzo fajnie. Może tak być, ale też badania o tym mówią, że to może jest trochę taki nasz ewolucyjny spadek, żeby bardziej się przejmować tym, co nam nie wyszło, tym, co nas boli, że to podobno pomaga ludziom się lepiej elastycznie dostosowywać do warunków środowiska, unikać tych nieprzyjemnych sytuacji, ograniczać ich wpływ na nas. I podobno jest tak, ale że ludzie się bardziej przejmują tymi negatywnymi rzeczami. Podobno strata 1000 złotych boli bardziej niż wygranie tego.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, Dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na altar. No, ja nie wiem, pewnie każdy właśnie jak sobie sprawdzi, jak ma, to pewnie ma różnie, prawda? Ale w relacjach z dziećmi jest bardzo ważne, żeby zachować taką zimną krew i taką równowagę. Z jednej strony, żeby to dziecko nie poczuło się odepchnięte, żeby ono nie poczuło, o, co ty tam wygadujesz, daj spokój, nic się nie dzieje, poradzisz sobie, wszystko będzie dobrze, co jest pewnego rodzaju takim bagatelizowaniem przez dziecka. A z drugiej strony, żeby się tak bardzo nie załamywać w momencie, kiedy dziecko nam opowiada coś trudnego. To możecie Państwo zobaczyć, czy bardziej jest tak, że łatwiej Wam iść w taką stronę nadopiekuńczości, chronienia dziecka i wtedy i trudno Wam wytrzymać te negatywne emocje, te trudne emocje, które przeżywa dziecko. I to wtedy albo się chciałoby tak bardzo, rodzice czasem tak strasznie się tym przejmują, że właśnie podejmują różne czynności, aktywności, żeby zaradzić kłopotom. Albo na odwrót, chcieliby tak szybko, no daj spokój, szkoła jest świetna, na przykład, tak jak przychodzi taki przykład, no nienawidzę szkoły, no daj spokój, szkoła jest świetna, będzie dobrze, przecież masz tam kolegów, wszystko będzie super, tak? Bo tak bardzo się boją, że to dziecko przeżywa jakieś trudne emocje. I cała ta nauka o nazywaniu, odzwierciedlaniu uczuć dzieci, ona jest niezwykle istotna i to przekracza oczywiście ramę tutaj tej rozmowy, więc w tym celu zachęcam do na przykład poszukiwania rad w książkach o tym, jak słuchać, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły, bo to jest coś, co naprawdę działa. Ja czasem tak, jak dzieci w szkole przychodzą i o czymś mi mówią na przykład, to pytam się, no ale czy na przykład mówisz, powiedziałeś o tym mamie czy tacie. I czasem się zdarza, dziecko mówi, tak oczywiście mówię, ale czasem się zdarza, dzieci mówią, nie, bo nie chcę jej martwić, albo mówią, nie, bo ona mi da radę, której nie będę w stanie wykorzystać. I to nie chodzi o to, żeby dzieciom nie dawać rad, ale żeby bardzo być wyczulonym na to, że nie zawsze dziecko będzie w stanie skorzystać z naszej rady, a może odczuć jako presję. Nie, ktoś mnie przyzywa, no to weź mu powiedz, że też jest beznadziejny na przykład. No, są dzieci, które nie będą w stanie tego zrobić i raczej one będą poszukiwały wsparcia w nas i takiego zrozumienia, na przykład dla swojej wrażliwości, tak? Że tak, że to jest przykre, że to ktoś się źle zachował, brzydko ci powiedział. No. Poczucie własnej wartości, to znowu jest niezwykle obszerny temat, a jak pokazują badania, to jest taka cecha, która bardzo się wiąże z taką odpornością na stres. I poczucie własnej wartości Państwo przede wszystkim kształtujcie w Waszych dzieciach, po prostu je zauważając, właśnie rozmawiając z nimi, na pewno nie chwaląc w taki bezpośredni sposób, jesteś super, świetnie ci wyjdzie i nie wypowiadając takich ogólnych sformułowań, bo to czasem dzieci odbierają jako bardzo dużą presję, tylko po prostu swoją uwagą, zainteresowaniem, ciekawością, rozmowami, czyli pewnie to po prostu to wszystko, co w niejednym domu się dzieje. Ciekawe są badania, które pokazują, że na przykład minimum dwukrotne jedzenie wspólnie posiłku w tygodniu niezwykle zmniejsza ryzyko, że nastolatkowie zaangażują się w jakieś ryzykowne czynności. I nie sądzę, żeby chodziło o sam fakt oczywiście jedzenia tego obiadu, tylko pewnie jest to taka jedna z mniejszych okoliczności, kiedy rodzina może się zebrać razem, na spokojnie porozmawiać. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli i wewnętrzna motywacja to są bardzo ważne rzeczy, które warto wspierać też w taki sposób, na przykład, jak dziecku coś pójdzie dobrze i rodzice są z niego zadowoleni, to często mówimy, jesteś super, jesteś świetny, jesteś zdolny. Ja czasem proponuję, żeby na przykład powiedzieć dziecku coś w stylu, możesz być z siebie dumny. albo ciekawa jestem, czy teraz jesteś z siebie zadowolony. No, ja na twoim miejscu to bym sobie pogratulowała na przykład. To nie było łatwe. I dzięki temu dziecko uczy się takiego procesu, że ono może być samo z siebie zadowolone, że to w jakiś sposób jest od niego zależne, a nie od tego, że ono naprawdę, na przykład jest po prostu no, świetne. Jak jestem w czymś świetny, to jednego dnia mogę być świetna, drugiego dnia mogę nie być i właściwie nie wiadomo, kiedy to się pojawia, kiedy znika. To, bo to jest ciekawy fakt, który ja obserwuję, że dzieci, którym bardzo dobrze idzie na przykład nauka, to również są dzieci, które odczuwają niezwykłą presję na to, żeby te wyniki dobre w dalszym ciągu mieć. I wcale to nie są dzieci, które są jakoś spokojniejsze w szkole. Może teoretycznie doświadczenie wskazuje, że one tyle raz dostały te dobre stopnie, że już właściwie nie powinny się o to dłużej martwić. A dzieci mówią, no nie, bo ta presja na mnie jest tak duża, że rówieśnicy mówią, że właśnie będą się pytać, będą się ciekawić, dlaczego mi nie poszło. Nauczyciele ode mnie tego oczekują. I to już się wcale nie zaczyna robić coś, co jest takim czynnikiem budującym samoocenę dziecka, a raczej na odwrót, czymś, co wręcz w pewnym momencie jakoś zaczyna to dziecko osłabiać, po prostu być taką dodatkową presją. I w tym sensie myślę, że na przykład w tym, to co jest w tym filmiku, że uczniowie, którzy dostawali te złe stopnie, radzą sobie lepiej. Ja myślę, że oni są po prostu dużo lepiej często przygotowani do ponoszenia po prostu porażek, do radzenia sobie z tymi porażkami, do tego, że jednego razu jak się postaram, to mi wyjdzie, a jak się nie postaram, to mi nie wyjdzie, że jak mi nie wyjdzie, to też mam trening w tym niewychodzeniu mi, prawda? I nie mam ciągle tej wewnętrznej presji, na przykład, że muszę być super. To tak uspokajam rodziców, których dzieci na przykład nie uczą się dobrze. To ma naprawdę szereg swoich plusów. Myślę, że będę powoli tak zbliżała się do końca. Chciałam jeszcze opowiedzieć Państwu a propos tego, żeby tak właśnie trochę w tym roku szkolnym tak zwolnić i tak pomyśleć sobie właśnie o tych rzeczach, które są najważniejsze, czyli o tej relacji z dziećmi, o tych rozmowach z nimi, o tym, żeby one miały czas na budowanie tych swoich relacji. To jest taki list, który jest też do przeczytania w internecie. To jest list, który przyszli studenci, ci, którzy się już dostali na Harvard, oni dostają od rektora. I oni dostają taki list, który jest zatytułowany Zwolnij, jak wyciągnąć więcej z Harvardu, robiąc mniej. To jest oczywiście, no, może się wydawać ironiczne, bo prawdopodobnie są to uczniowie, którzy już tam swoje noce nieprzespane mają za sobą. Ale w tym liście właśnie są takie napisane rzeczy, żeby ci uczniowie jednak zwolnili, żeby pomyśleli, co jest dla nich najważniejsze, żeby pomyśleli o tym, że to jest ich życie, żeby zajęli się budowaniem relacji, dbaniem o zdrowie, wybieraniem jednej rzeczy, która ich interesuje i pogłębianiem tych rzeczy. To też jest ciekawe, jak się popatrzę na przykład na procedury aplikacyjne na najlepsze uczelnie. To nie jest procedura testowa na przykład. To jest procedura również, która uwzględnia bardzo taki szeroki aspekt refleksyjności dziecka, jego myślenia o sobie, umiejętności mówienia o sobie, myślenia o świecie, rozmowy z ludźmi na rozmowie kwalifikacyjnej. I to już nie jest taki, nie ma już to takiego prostego przełożenia. Im dłużej i więcej czasu spędzisz nad książkami, tym pójdzie ci lepiej po prostu. Ten list do studentów Harvardu kończy się takim optymistycznym, taką optymistyczną zachętą. To twoje życie nawet na Harvardzie, korzystaj z niego. Można się zastanawiać, ile w tym jest prawdy, ale pewnie jest to zgodne z takimi trendami troszeczkę też obecnie, żeby jednak dzieci uczyły się decydować, uczyły się pogłębiać jakiś swój obszar zainteresowań, wybierać swoje zainteresowania, a nie pędziły ciągle do przodu. Uczyły się budowania tej wewnętrznej motywacji, rozpoznawania i kierowania się nią. No, motywacja wewnętrzna oczywiście jest najsilniejszym rodzajem motywacji, dużo silniejsza niż motywacja zewnętrzna. Jeżeli ja chcę coś zrobić dobrze i mi na tym zależy, to właściwie jest mało rzeczy, które będzie w stanie mnie od tego odciągnąć. Jeżeli czekam na jakąś nagrodę, no to prawdopodobnie będę zainteresowana tą nagrodą albo uniknięciem kary. I na koniec tak pozwolę sobie zebrać takie różne rzeczy, te, o których też mówiłam. Ach, jeszcze nie powiedziałam o takiej bardzo ważnej rzeczy z mojego doświadczenia, która się sprawdza, żeby korzystać, bo jedna rzecz to jest rozmawianie z dziećmi, odzwierciedlenie ich uczuć, nazywanie, ale niezwykle ważna rzecz to jest korzystanie z humoru. W przypadku pracy z dziećmi, ale też rozmów z Państwa dziećmi, po prostu posługiwanie się humorem. W przypadku małych dzieci to jest w ogóle bardzo proste, bo mnóstwo sposobów, one są jakby cały czas w gotowości do śmiechu, więc, ale to jest niezwykła rzecz, która pozwala tak obniżyć napięcie, tak zbudować dystans, no jakby w ogóle wytrącić to dziecko z takiego, jego takiego już tego błędnego koła przeżywania różnych emocji, myślenia negatywnego na przykład o różnych rzeczach. No i również badania potwierdzają, że osoby, które podchodzą z humorem do różnych rzeczy, naprawdę jest im dużo po prostu łatwiej. Ja zebrałam te czynniki, które budują odporność psychologiczną dzieci, młodych ludzi, które powodują, że te dzieci jako osoby dorosłe będą sobie radziły lepiej, ale też to, że te dzieci oczywiście w sytuacji takiego wyzwania, jak jest szkoła, bo szkoła zawsze będzie stresująca, względem na to, jaka by ona nie była, a na razie nie zapowiada się, żeby miała wyglądać jakoś radykalnie inaczej, to ona będzie niezwykle stresującym, stresującą rzeczą dla wielu dzieci. Chociażby z tego prostego powodu, że mają tam kontakt z różnymi osobami, muszą poddawać się różnym ocenom, muszą się konfrontować z tym, że nie zawsze ktoś będzie z nich zadowolony. Będzie tam, szkoła generuje też mnóstwo nowych sytuacji po prostu, w związku z czym no, będzie po prostu czymś stresującym dla dzieci. Ale są to takie czynniki na przykład jak? Są czynniki rodzinne. Czyli na przykład, nie na wszystko macie Państwo wpływ, więc zachęcam, żeby z tego, co ja będę teraz czytała i mówiła, żebyście Państwo też mogli wybrać coś, na co czujecie, że macie wpływ, tak? Czyli to jest na przykład bezpieczna więź przywiązania, brak wczesnych strat. Nie każde dziecko ma takie doświadczenie, że ma bezpieczne, pozbawione strat i separacji dzieciństwa, ale to na pewno pomaga. Ten bezpieczny styl przywiązania, o którym mówiłam, czyli umiejętność budowania takich bezpiecznych relacji satysfakcjonujących, to się dokonuje bardzo wcześnie, to jak ten styl się wyodrębnia. Autorytatywny styl rodzicielski w rodzinie, czyli to, że rodzice jednak są postrzegani jako osoby silne i radzące sobie, ale też zainteresowane, pytające, zadające pytania dzieciom również w bardzo poważnych sprawach. I zaangażowani obydwoje rodzice, czyli i tata, i mama zaangażowani są w wychowanie dziecka. Tutaj te czynniki społeczne, o których też mówiłam, czyli dobra sieć wsparcia rówieśniczego, takie pozytywne doświadczenia z rówieśnikami, one pomagają. Na pewno łatwy temperament, czyli właśnie, no, jeżeli ktoś jest bardzo neurotyczny, bardzo łatwo wpada w trudne emocje, po prostu tak fizjologicznie mocno przeżywa, no to taka osoba będzie miała na pewno trudniej w radzeniu sobie ze stresem, w radzeniu sobie również ze szkołą. Te wszystkie czynniki związane z przekonaniami dotyczącymi mojej osoby, czyli poczucie własnej skuteczności, ten psychiczny wyjaśniania, wewnętrzne poczucie kontroli, ale też takie ogólnie ujęte umiejętności radzenia sobie, czyli właśnie empatyczność, humor, umiejętność, to też w różnych opracowaniach to się pojawia, umiejętność wybierania właściwych osób, czyli rozpoznawania osób, które będą dla nas niekorzystne, dystansowania się od takich grup na przykład rówieśniczych, które no nie będą dobre dla dziecka. Dziecko, które ma dobrą więź z rodzicami, dobrą więź w domu, rozpoznaje dosyć łatwo takie środowiska, ale oczywiście różnie może się zdarzyć też. I umiejętność budowania wsparcia, wykorzystując swoje talenty, zainteresowania, umiejętności. To są takie czynniki, które budują odporność psychiczną dzieci i młodzieży. I tak jak powiedziałam, w moim poczuciu szkoła zawsze będzie czymś stresującym dla wszystkich. Życzę sobie i Państwu, żeby była jak najmniej, bo wierzę, że im mniej lęku, tym człowiek może lepiej realizować swoje własne możliwości.

0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w kawiarni naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest, nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech, I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu. Który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub uciekaj. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteś...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę. I robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami. Możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić z samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuje 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuje 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbat. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. również zmiatanie z mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne, i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka. Kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie, co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt. Również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej Państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń,

niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.